palmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuć,

0: Wkręcamy tempo.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami. Bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka, że

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: autopromocja.
1: Tak jak deser po obiedzie, jak refren po zwrotce, tak po dobrym Melo
2: zawsze przychodzi After.
1: After w Melo Radio. Muzyczne sztosy w klubowych wersjach przez godzinę, żeby klimat weekendu nie zniknął wraz ze wschodem niedzielnego słońca.
2: After w Melo Radio.
1: W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequency.

0: Eobuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer. Moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Aliorbank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
6: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
7: Pokaż!
6: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
7: A ile tych linii?
6: Giga!
7: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Meloradia Bielsko-Biała.
1: Przy mikrofonie Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Gdy wybieramy się na ulicę Bielska Białej, możemy przy okazji podziwiać sztukę. Szlak bielskich murali, myślę, że dobrze znany większości mieszkańców, w tym roku został poszerzony o kolejne dzieła. O muralach, które niedawno pojawiły się na ścianach bielskich budynków, powie moja dzisiejsza rozmówczyni.
2: Justyna Weronika Łabądź, kuratorka miejskich projektów w przestrzeni publicznej.
1: W tym roku powstało kilka nowych murali, więc mamy kolejne punkty na szlaku bielskich murali. No i bardzo często te murale są tworzone przez lokalnych artystów związanych z naszym miastem. Ale na początek chciałem zapytać o pracę, która została wykonana przez artystkę z zupełnie innej części świata.
2: Tak, w tym roku w związku z tytułem, który nosi nasze miasto, Polską Stolicą Kultury, program jest znacznie bardziej rozbudowany i wychodzi poza granice naszego miasta, kraju. Akademia Street Artu, która odbywa się w tym roku, zakłada między innymi właśnie rezydencje artystyczne międzynarodowe, które ściągają twórców już takiej światowej klasy, znanych globalnie. I między innymi do Bielska Białej przyjechała artystka z Kolumbii, działająca pod pseudonimem Gleo, która na ścianie kamienicy przy Placu Opatrzności Bożej 20 stworzyła swoją wizję, przekazała jakby taki uniwersalny przekaz związany z ogólną troską o ludzkie życie, o otaczający nasz świat, o taką potrzebę czułości i troskliwości wobec świata. I wszystko to przyjęło formę takiego dziecka kwiatu, który jest zachwycony otaczającą go łąką i światem dookoła i przygląda mu się bacznie.
1: I jakie murale jeszcze powstały w tym roku w naszym mieście?
2: W tym roku powstało bardzo dużo murali w naszym mieście. Na szczęście ilość nie traci na jakości, bo staraliśmy się wszystko zorganizować na najwyższym poziomie. Kolejnym takim twórcą, który zrealizował mural w naszym mieście, był Hendrik Bajkirsch, który przyjechał dzięki takim dodatkowym projektowi i dotacji uzyskanej od Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. I Hendrik Bajkirsch, on tworzy murale na całym świecie, bazując na portrecie, bardzo takim monochromatycznym, o wielkiej głębi psychologicznej. To nie są twarze celebrytów, modeli, modelek, wyidealizowane, gładkie twarze. To są często ludzie starsi. Często właśnie te prace noszą w sobie właśnie taki mocny ładunek emocjonalny. Samą po prostu twarzą ludzką. Nie towarzyszą im jakieś dodatkowe napisy, ani jakiś dodatkowy przekaz. I to, co jest ważne, to nie są też pomniki właśnie tych jakichś konkretnych osób, a bardziej reprezentacje osób, o których chcemy powiedzieć. I tutaj właśnie wcześniej, już prowadząc jakieś rozmowy z Hendrikiem Bajkirschem, chcieliśmy i zaprosiliśmy do oddania swojej twarzy osobie, która jest związana z bielskim włókiennictwem, bo jak wiemy, Bielsko-Biała jest to miasto, którego dziedzictwo i którego cały rozwój taki prężny, późniejszy opierał się na dziedzictwie, na fabrykach włókienniczych, których oczywiście obecnie już nie ma, ale właśnie to one tworzą naszą tożsamość naszego miasta, są głęboko zapisane w DNA naszego miasta. Więc tutaj do tego projektu zaprosiliśmy panią Elżbietę Targosz-Wronę, osobę związaną właśnie z bielskim włókiennictwem, niedokładnie osobę pracującą przy maszynach, ale zajmującą się edukacją ludzi związanych z włókiennictwem, ponieważ przez wiele, wiele lat była wykładowczynią akademicką na ówczesnej Akademii Techniczno-Humanistycznej, a nawet też filii Politechniki Łódzkiej jeszcze wcześniej. I obecnie jest reprezentantką Stowarzyszenia Włókienników Polskich, oddziału Bielsko-Biała, ludzi, którzy cały czas się spotykają, rozmawiają, kultywują pamięć o bielskim włókiennictwie, dbają o to, żeby ta pamięć nie zaginęła, więc chcieliśmy właśnie to jej twarz tutaj, jako reprezentację wszystkich włókienników z miasta, umieścić na tym muralu i właśnie ona znajduje się na kamienicy w bardzo takim znaczącym miejscu, ponieważ jest to budynek przy Młyńskiej 8A, to jest budynek należący do dawnych zakładów wełny Marylane, które obecnie przekształciły się w lofty, w apartamenty takie nowoczesne, a sama twarz, ściana jest przy Ruchliwej Michałowicza i spogląda z kolei na drugą stronę miasta, które też przechodzi ogromne zmiany, ponieważ została tam wyburzona fabryka Befamy, czyli z kolei fabryka zajmująca się produkcją maszyn włókienniczych. Więc ta twarz, ten mural staje się jednocześnie takim niemym świadkiem tych przeobrażeń, ale też przypomina właśnie nam o tych naszych korzeniach, ponieważ jest to szalenie ważne, żeby o tym nie zapominać.
1: Pani Elżbieta nie tylko użyczyła swojej twarzy, ale też spotkała się z samym artystą.
2: Tak, i to nie było jedno spotkanie, ale było tych spotkań więcej, ponieważ pani Elżbieta była mocno zaangażowana w powstawanie samego procesu muralu. Hendrik był oczywiście bardzo mile zaskoczony i cieszył się, że właśnie ta osoba chce rozmawiać, bo to tutaj nie jest najważniejsze właściwie samo dzieło, tylko proces, jest spotkanie z drugim człowiekiem i to właśnie po prostu poprzez realizację tego pracy w przestrzeni publicznej chcemy pokazywać, tak, że to nie są tylko ładne obrazki, to są po prostu znacznie większe procesy związane z rozmowami, z dialogiem społecznym.
1: Rozmawiam z Justyną Weroniką Łabądź, kuratorką miejskich projektów w przestrzeni publicznej Bielska-Białej. Mówimy o muralach, które niedawno pojawiły się w mieście.
0: Chciałem też zapytać o pracę, którą możemy oglądać na ścianie budynku przy ulicy Chopina.
2: Przy Chopina 3 powstał w tym roku z kolei mural, można by było powiedzieć okolicznościowy, aczkolwiek nie jest to jego głównym też takim zadaniem, ponieważ ta okoliczność stała się tylko takim momentem zapalnym dla realizacji tej pracy, ponieważ Hufiec Beskidzki z Bielska-Białej, Związek Harcerstwa Polskiego, ZHP, nasz bielski, obchodził w zeszłym roku stulecie istnienia. I oczywiście na swojej ścianie Hufca przy Chopina 3 bardzo marzyło im się już od dłuższego czasu zrealizować jakąś pracę, która będzie pokazywać ich wartości, które kultywują od wielu, wielu lat, ale też pokazywać, że cały czas nie jest to jakaś przestarzała organizacja, tylko jest to organizacja pełna takiego młodego, energicznego ducha, ludzi, którzy mają ogromny zapał, żeby robić coś dobrego i dzielić się tym z innymi. I właśnie tutaj do realizacji tego projektu wspólnie z ZHP zaprosiliśmy artystkę, która idealnie wpisała się w potrzeby i oddała to, co ZHP, co harcerze chcieli przekazać poprzez to malowidło, które mają teraz już na stałe na ścianie swojego budynku. Zaprosiliśmy artystkę Monetusz związaną ze Śląskiem. Monetusz, która posługuje się takim dosyć ilustracyjnym, poetyckim językiem malarskim, dla której natura jest bardzo ważna, ponieważ jest wręcz mocno taka uduchowiona, personifikowana poprzez właśnie drzewa, które otrzymują jakieś postaci ludzkie, poprzez właśnie kryjące się w tych drzewach jakieś zwierzęta, ale też jakieś leśne duszki. Wszystko coś, co sprawia, że po prostu czujemy, że ta natura żyje, jest takim ważnym świadkiem tej naszej rzeczywistości. I Monetusz stworzyła na ścianie przy Chopina 3 wizję harcerzy siedzących zgromadzonych wokół ogniska wśród Beskidzkich Gór, śpiewających, rozmawiających, dzielących między sobą się jakimiś historiami. Jest też harcerz, który stoi na czatach, ponieważ to też taka jest symboliczna postać, po prostu osoby, która pilnuje i czuwa cały czas, jest odpowiedzialna, ponieważ to są też takie wartości harcerzy. I wszystko jest w ogóle w nocnej scenerii, więc mamy pełnię księżyca, co też pozwoliło artystce chwycić za taką technikę malarską, technikę, którą dodaje do wielu swoich murali, a które sprawiają, że nabierają one naprawdę wyjątkowego waloru, ponieważ ta pełnia została podbita doklejonymi lustrami, fragmentami luster. Dzięki temu pokazuje taką odbijającą się łunę wokół tego księżyca, ale też gwiazdy, które są rozproszone po całym tym nocnym niebie nad harcerzami zgromadzonymi wokół ogniska. Więc to znowu też takie kolejne dzieło, które wpisało się w taki naprawdę bardzo poetycki sposób, ale na wysokim poziomie artystycznym wykonane wpisało się w szlak bielskich murali i wpisało się również ten wyjątkowy obszar, ponieważ jest to ściana budynku, który sąsiaduje z parkiem imienia Juliusza Słowackiego, czyli ta zieleń jest tam bardzo obecna, więc wiewiórki chodzą po kablu, który jest na muralu. Także jak widać, sztuka może jakby obcować bezpośrednio i nie zakłócać tego naturalnego rytmu, który tam ma miejsce w tej przestrzeni miasta.
0: I też niedaleko parku, przy ulicy Grunwaldzkiej, powstała jeszcze jedna praca, może w zupełnie innym klimacie, no ale jest też to mural, dlatego na pewno o tym powiemy.
2: Tak, to jest jedna z najnowszych, najświeższych realizacji. Jest to praca, która też była już od kilku miesięcy planowana i wreszcie znalazła swoje, myślę, że idealne miejsce. Mural ten stworzyła kultowa grupa Tworzywo, która właściwie zreaktywowała się rok temu po wielu, wielu latach nieobecności. Troszeczkę też zreaktywowała się w nowej formie, ponieważ do Krzysztofa Sidorka i Mariusza Libela dołączyła Karolina Wyszata, która wcześniej była kuratorką ich wystaw, więc teraz w trójkę tworzą grupę Tworzywo, już tym razem nie pisane przez Żyskropką, tylko troszeczkę nawiązując do nazwiska Karoliny z tym charakterystycznym czeskim Żet. I oni na Grunwaldzkiej 18 wykonali mural o tytule Twórz zwrot i cała kompozycja opiera się na taki właśnie symbolu magicznego kwadratu. Jest to oczywiście kompozycja typograficzna mocno, jak to w pracach w ogóle Tworzywa. I to, co właśnie jest ciekawe, to ona nie daje takiej łatwej odpowiedzi i nie jest tak prosto odczytywana, tylko zachęca ludzi, żeby przystanąć i żeby wziąć udział w tej grze typograficznej, literniczej, którą właśnie grupa zaproponowała, ponieważ w tych słowach oczywiście można odszukać tytułowego Twórz zwrot, ale również można odkryć wiele innych słów i myślę, że jest to naprawdę takie ciekawe dzieło, które właściwie już po wykonaniu zauważyłam, znakomicie wpisuje się w kontekst w ogóle ulicy Grunwaldzkiej, ponieważ kawałek dalej miała miejsce prężnie działająca drukarnia, która stoi pustostanem, więc mamy jakieś odwołanie się do tej tradycji tutaj z kolei drukowania literniczej, która po prostu miała miejsce na tej ulicy Grunwaldzkiej, więc udało nam się znakomicie wpisać w kontekst tej przestrzeni tą pracą.
1: O nowych muralach, które pojawiły się w Bielsku-Białej na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, rozmawiałem z Justyną Woroniką-Łabądź, kuratorką miejskich projektów w przestrzeni publicznej.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn, w którym usłyszymy o kolejnych warsztatach z cyklu Jak przetrwać trudne czasy. Poprzednie wrześniowe zajęcia odbywały się w terenie. Tym razem uczestnicy będą szkoleni w warunkach bardziej stacjonarnych.
4: Tym razem te warsztaty będą bardziej stacjonarne, można powiedzieć, ale to nie znaczy, że sama teoria. Też mamy w 80% zaplanowane ćwiczenia i takie warsztaty praktyczne.
1: Zanim usłyszymy więcej o organizowanych przez miasto zajęciach, kilka krótszych informacji. Ruszył już rok akademicki, ale na Uniwersytecie Bielsko-Bielskim inauguracja dopiero przed nami, mówi dr Robert Pysz, rzecznik prasowy UBB.
5: Już w najbliższy czwartek, 8 października o godzinie 11 odbędzie się inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Bielsko-Bialskim. W programie znajdzie się m.in. immatrykulacja studentów i doktorantów, których w tym roku przyjęliśmy aż 2600. Będzie również wykład inauguracyjny profesora Ernesta Zawady dotyczący sztucznej inteligencji. Uprawę muzyczną uroczystości zapewni chór Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej. Warto dodać, że wcześniej o godzinie 9 odbędzie się też szczególna uroczystość, mianowicie nadanie auli największej, jaka istnieje na naszej uczelni, Auditorium Maximum, imienia profesora doktora habilitowanego inżyniera Marka Trąbskiego, zmarłego w tym roku wybitnego naukowca, nauczyciela akademickiego, wychowawcy wielu pokoleń studentów. Warto dodać, że pan profesor Trąbski był współtwórcą i pierwszym rektorem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Był także zaangażowanym samorządowcem, politykiem, był wojewodą bielskim.
1: W ciągu roku uniwersytet planuje więcej wydarzeń nie tylko dla studentów. Teraz przeniesiemy się na chwilę do powiatu pszczyńskiego, gdzie nastąpi prawdziwa cyfryzacyjna rewolucja. Wszystko zawarto w umowie o wartości ponad 7 milionów złotych, którą podpisano w starostwie powiatowym.
6: Marcela Grzywacz, rzecznik prasowa Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Ruszamy z realizacją jednego z największych projektów cyfryzacyjnych w historii powiatu pszczyńskiego. W Starostwie Powiatowym w Pszczynie została podpisana umowa o wartości 7 600 zł na zakup, rozbudowę i integrację systemów informatycznych, uruchomienie e-usług oraz dostawę sprzętu informatycznego. To kluczowa umowa w ramach projektu Rozwój e-usług w powiecie pszczyńskim, którego całkowita wartość przekracza 11 milionów złotych, a powiat pozyskał na jego realizację ponad 9 milionów złotych unijnego dofinansowania. W ramach projektu powstaną nowe rozwiązania informatyczne, zostaną zintegrowane funkcjonujące już systemy, a cyfryzacji podlegać będą dane i procesy m.in. w wydziałach geodezji, architektury oraz rolnictwa. Starostwo pozyska również nowoczesny sprzęt, w tym serwer, skanery dokumentowe i tablety. Najważniejsza zmiana będzie jednak odczuwalna przede wszystkim po stronie mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji. Dzięki projektowi łącznie 61 spraw urzędowych będzie można załatwić całkowicie online. Od złożenia wniosku, przez prowadzenie i śledzenie sprawy, aż po odbiór decyzji. Oznacza to mniej wizyt w urzędzie, mniej papierowych dokumentów i przede wszystkim oszczędność czasu. Za nami wiele miesięcy pracy nad przygotowaniem tego projektu, a podpisanie umowy oznacza przejście od planowania do realizacji. To duży krok w kierunku nowoczesnego, cyfrowego i bardziej dostępnego urzędu.
1: O projekcie cyfryzacji powiatu pszczyńskiego mówiła Marcela Grzywacz, rzecznik prasowa Starostwa Powiatowego w Pszczynie. A teraz z powiatu pszczyńskiego ruszamy do Żywca. Modernizacja linii kolejowej nr 97, która prowadzi do Suchej Beskidzkiej, jest coraz bliżej zakończenia. Pierwsze pociągi mają ruszyć w grudniu.
7: Dorota Szalacha, Polskie Linie Kolejowe, zespół prasowy. Inwestycja obejmująca modernizację linii kolejowej nr 97 na odcinku Sucha Beskidzka-Żywiec realizowana jest przy wsparciu środków Krajowego Planu Odbudowy. Wartość projektu wynosi blisko 630 milionów złotych brutto. Zasadniczy zakres robót został już wykonany, a obecnie realizowane są przede wszystkim prace wykończeniowe. Prowadzimy jednocześnie działania związane z przygotowaniem infrastruktury do eksploatacji. Regularne połączenia pasażerskie na trasie Sucha Beskidzka Żywiec zostaną uruchomione od 13 grudnia 2026 roku. Dzięki modernizacji linia kolejowa Sucha Beskidzka Żywiec stanie się szybszym i atrakcyjnym korytarzem łączącym województwa małopolskie i śląskie oraz ważne ośrodki turystyczne regionu. Dla podróżnych i mieszkańców inwestycja na trasie między Suchą Beskidzką a Żywcem oznacza przede wszystkim krótszy czas podróży, lepszy dostęp do kolei i większy komfort korzystania z niej na co dzień. Przebudowywane perony oraz prowadzące do nich dojścia dostosowane są do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Nowe obiekty wyposażone w elementy małej architektury zapewnią lepszy standard obsługi pasażerów i poziom bezpieczeństwa. Dostępność komunikacyjną zwiększy także dodatkowy przystanek Żywiec Amfiteatr. Sprawny i bezpieczny ruch pociągów na kolejowej trasie zagwarantuje modernizacja torów na 35-kilometrowym odcinku wraz z siecią trakcyjną i urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz przebudowa ponad 100 obiektów inżynieryjnych, w tym 90 przepustów, 9 mostów i wiaduktu oraz zupełnie nowa konstrukcja, to jest tunel drogowy pod linią kolejową w Lachowicach. To ważny element inwestycji, który znacznie ułatwi ruch w tym miejscu i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.
0: O modernizacji linii kolejowej nr 97 z Żywca do Suchej Beskidzkiej mówiła Dorota Szalacha, Polskie Linie Kolejowe. A teraz wracamy do warsztatów z cyklu Jak przetrwać trudne czasy. W zeszłym miesiącu kilkudziesięciu mieszkańców Bielska Białej miało okazję uczestniczyć w zajęciach terenowych.
8: Zajęcia odbywały się 19 na 20, czyli cała noc była. Zajęcia zorganizowane były początkowo na garnizonowym ośrodku szkolenia 18 Batalionu Powietrzno-Desantowego na Mikuszowicach. Następnie w noc cała była realizowana w oparciu o schronisko na Stefance. Kapitan rezerwy Biniawski. Druga część zajęć sobotnich była również z powrotem na garnizonowym ośrodku szkolenia.
0: I jakie wrażenia uczestników?
8: No myślę, że wrażenia były jak najbardziej pozytywne. Zaangażowanie też duże szkolonych, więc pytali się, kiedy następne zajęcia.
4: Tak, no myślę, że uczestnicy byli naprawdę bardzo zadowoleni. Widać było po twarzach, po minach na następny dzień, że naprawdę zajęcia były super. Dzień dobry, witam. Maciej Brzezicki, Studium Przedsiębiorczości MAGO. No kadra przede wszystkim była świetna, więc te zajęcia też miały swoją dużą wartość.
0: Dobrze, a co przed nami już za kilka dni? Kolejne warsztaty, tym razem w trochę innej formie, nieco inne obszary działania.
4: Tak, no tym razem te warsztaty będą bardziej stacjonarne, można powiedzieć, ale to nie znaczy, że sama teoria. Też mamy w 80% zaplanowane ćwiczenia i takie warsztaty praktyczne. No i tutaj mamy bardzo ciekawych wykładowców i organizacje, które biorą udział w tym przedsięwzięciu. Przede wszystkim pierwsza taka prelekcja dla całej grupy dotycząca aktywności takich społecznych w zakresie pomocy dzikim zwierzętom. Wiemy, że coraz więcej tej dzikiej zwierzyny przychodzi do miasta. No i tutaj taka organizacja Mysi Królik przedstawi nam, w jaki sposób reagować, w jaki sposób się zachować, co zrobić, żeby nie wzbudzać jakiejś agresji wśród tej zwierzyny, a więc myślę bardzo, bardzo ciekawe zajęcia. A później w podziale na takie podgrupy 10-osobowe, począwszy od podstaw samoobrony dla osób właśnie starszych, dla kobiet, czyli nasz pan instruktor Józef Ścieżka będzie prowadził zajęcia samoobrony, jak zareagować, jak stanąć, jak dokonać, że tak powiem, takiej obrony przed napastnikiem. ratunkiem. Druga sesja, druga grupa to będzie pierwsza pomoc przedmedyczna i tutaj mamy naprawdę świetnych ratowników medycznych, którzy pokażą, jak się zachować w sytuacji takiego zagrożenia zdrowia i życia, jak zareagować na sytuację taką kryzysową, no i przede wszystkim w jaki sposób pomóc takiemu człowiekowi, który się przewróci, który dozna różnych urazów. To myślę będzie bardzo, bardzo ciekawe. Kolejnym jakby tematem to jest zachowanie się w obliczu zagrożenia i ataku, takiej sytuacji kryzysowej, i to tutaj mamy super psychologa, który od tej strony powie, od tej strony jak się zachować w obliczu zagrożenia, żeby nie wzbudzać, żeby nie potęgować agresji tego napastnika i w jaki sposób powinniśmy rozmawiać z takim człowiekiem, żeby nie doszło do jakiejś takiej sytuacji zagrożenia życia. I czwarty obszar, który będziemy poruszać, to jest spotkanie z fizjoterapeutą i to jest taka dbałość o codzienną kondycję fizyczną, dbałość o dobre samopoczucie, o swoje zdrowie, a więc myślę, że bardzo ciekawy zakres tych szkoleń. A i wszystko to będzie miało miejsce 10 października w sobotę od godziny 10 do godziny około 15 w budynku Szkoły Kadetów w Bielsku-Białej przy ulicy Legionów 30. Forma zajęć, tak jak mówiłem, 80% ćwiczeń praktycznych, 20% teorii. No i oczywiście dodatkowo jest zaplanowany poczęstunek, catering dla uczestników tego szkolenia. No i przede wszystkim kadra superfachowców, którzy poprowadzą te zajęcia.
0: Rozumiem, że zapisując się na zajęcia, uczestnicy biorą udział we wszystkich punktach, które pan wymienił.
4: Tak, jest to tak zaplanowane, że te pierwsze warsztaty dotyczące aktywności społecznej w zakresie pomocy dzikim zwierzętom, jest to wykład dla całej grupy, około 40 uczestników się spodziewamy. Natomiast te poszczególne grupy już będą w takiej formie rotacyjnej przechodziły przez poszczególne punkty, gdzie będą te poszczególne właśnie tematy prowadzone przez instruktorów. No oczywiście, jeżeli ktoś nie będzie chciał brać udziału w samoobronie na przykład, to będzie, my do niczego nie zmuszamy. To jest wszystko bardziej na zasadzie właśnie podstaw, pierwszych kroków, a więc myślę, że zajęcia będą bardzo ciekawe, ale oczywiście tutaj nie jest to obligo, że musi ktoś wziąć udział w każdej sesji warsztatowej. Ale myślę, że te zajęcia będą na tyle ciekawe, instruktorzy na tyle interesujący też, że każdy będzie chciał udział wziąć właśnie w każdej grupie.
0: Trzeba mieć skończone 18 lat, tak jak na poprzednie zajęcia?
4: Tak. Warunkiem tutaj właśnie jest to, że trzeba mieć ukończone 18 lat, no i trzeba być mieszkańcem miasta Bielska-Białej. To są dwa warunki kluczowe, które trzeba spełnić, żeby móc się zapisać tutaj do tych warsztatów. Warsztaty są bezpłatne, a więc to jest to finansowane przez Urząd Miasta Bielska-Białej.
0: Jak można się zapisać?
4: Przede wszystkim zapisów dokonujemy w Wydziale Zarządzania Kryzysowego. Nabór prowadzi Urząd Miasta Bielska-Białej, a więc skontaktować się w Wydziale Zarządzania Kryzysowego. Tam wystarczy zadzwonić do nich na numer telefonu i tam dalej już poprowadzą. Trzeba złożyć tylko wypełnić taki formularz zgłoszeniowy, wysłać go mailem lub też osobiście złożyć go w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i już jest zarejestrowanym w tym szkoleniu.
0: Jeszcze chciałem dopytać w oparciu o te poprzednie zajęcia, czy widzi pan jakaś grupa wiekowa tutaj dominuje zainteresowaniem, czy to są ludzie starsi, czy może w średnim wieku, młodsi?
4: Ja myślę, że w średnim wieku, to w poprzednich zajęciach, tych zajęciach terenowych, to byli ludzie tak w wieku między 30 a 50 lat, a więc w średnim wieku. Tutaj te warsztaty stacjonarne, być może to będą troszkę osoby starsze, ale niekoniecznie, tutaj my jakby nie określamy wieku. Tu może przyjść 18-latek i może przyjść osoba, która ma 80 lat. Program jest tak przygotowany, że myślę i dla jednych, i dla drugich będzie bardzo ciekawy.
1: Mówił Maciej Brzezicki ze Studium Przedsiębiorczości MAGO, jeden z organizatorów warsztatów w ramach cyklu Jak przetrwać trudne czasy. Warsztaty są organizowane przez miasto Bielsko-Biała. Mogą się na nie zapisać za darmo wszyscy dorośli bielszczanie. Wystarczy zgłosić się do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i wypełnić krótki formularz.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Z tej strony Jonasz Cecerski. Zapraszam na magazyn reporterów. Przepraszam, wybaczcie ten złowieszczy ton, ale chciałem Was wprowadzić w dzisiejszy temat. Zakątek Fantastyki to fundacja, która działa od kilku lat w Bielsku-Białej. Teraz w związku z mroczną jesienną aurą szykują kilka wydarzeń, które mogą przyprawić Was o gęsią skórkę.
9: Witam Was serdecznie, nazywam się Daniel Soszka i jestem prezesem i reprezentantem Fundacji Zakątek Fantastyki. Zajmujemy się szeroko pojętymi grami bez prądu i wszelkimi wydarzeniami związanymi z około fantastycznymi tematami.
1: Jak długo już działacie w Bielsku?
9: W Bielsku działamy od 2018 roku, a w sposób zorganizowany jako organizacja pozarządowa od 2021, czyli 6 lat.
1: Przez ten czas, jaki widzisz rozwój, czy też zainteresowanie, czy się zwiększyło tym, co robicie?
9: Tak, no nasz rozwój jest, zainteresowanie też cały czas jest, zmieniają się u nas wolontariusze, zmieniają się osoby, które przychodzą, gdyż jedni wyjeżdżają na studia czy w innych kwestiach życiowych. No, my cały czas się rozwijamy, ostatnio też powiększamy swoje możliwości, zrobiliśmy targi książki, które były największym takim wydarzeniem w tym mieście, pierwszym w ogóle od 30 lat i cały czas staramy się robić te wydarzenia ciekawsze i większe.
1: Gdzie się odbywały te targi?
9: Targi książki odbyły się w Szkole Podstawowej nr 32 w Opienicy w marcu tego roku.
1: Jesteśmy teraz w siedzibie fundacji przy Partyzantów. Jest to takie bardzo kolorowe, wesołe miejsce, dużo gier planszowych. Rzeczywiście, też zanim jeszcze włączyłem mikrofon, mówiłeś o tym, jak dużo tych gier Wam doszło, że trzeba było więcej powierzchni magazynowej jakoś załatwić. Tutaj postaci z kreskówek na ścianach. No jesteśmy teraz poza godzinami funkcjonowania. Rozumiem, że jeżeli te drzwi się otwierają, no to jest tu też głośno, słychać rozmowy, śmiechy.
9: Tak, ogólnie, tak jak powiedziałem, poza kamerą musieliśmy dokupić, wynająć kolejne przestrzenie, ponieważ kolejne sprzęty, które mamy do animacji, no muszą gdzieś mieć swoje miejsce, a tu, gdy robimy jakieś wydarzenia właśnie na terenie biura, czy siedziby naszej na Partyzantów, no potrzebujemy tej przestrzeni dla młodzieży, dla dzieciaków. Teraz właśnie w październiku ruszamy z warsztatami, które będą trwały rok, można się jeszcze zapisać na naszym Facebooku, z różnych rodzajów animacji, warsztatów dubbingowych, narracji, wiele innych rzeczy.
1: Te warsztaty dubbingowe to robicie we współpracy z Miejskim Domem Kultury?
9: Tak, są dwa rodzaje warsztatów dubbingowych. Jedne ze współpracą z Miejskim Domem Kultury w Białej, to jest najnowszy dom kultury, który się otworzył w Bielsku, a drugie wydarzenie to jest Beskidzka Kuźnia Fantastyki. Można poczytać o nim na naszym fanpage'u, gdzie właśnie razem z naszym sponsorem i partnerami tworzymy całoroczne wydarzenie, które pomoże młodym ludziom nauczyć się właśnie tematów dubbingowych, pisarskich i wielu, wielu innych. Polecam znaleźć sobie właśnie na naszym fanpage'u Beskidzka Kuźnia Fantastyki. Będą to takie bardzo poważne warsztaty dla dzieci, młodzieży od 14 roku życia, które mogą się poczuć nie tylko jak pisarze, ale jako profesjonalni dubbingowcy przy profesjonalnym sprzęcie.
1: Co jeszcze nas czeka w październiku? To jest taki moment roku, gdzie robi się trochę ciemniej, trochę mroczniej, no i też gdzieś wchodzicie w te klimaty wydarzeniami.
9: Tak, jak najbardziej. No, październik, tak jak powiedziałeś, to już mamy ten klimat, który możemy tworzyć ciekawe wydarzenia na zewnątrz. No, od 23 do 25 października mamy 4 wydarzenia. Pierwszy już powiedziałem, czyli te warsztaty, na które można się zapisać w Domu Kultury w Białej, ale 23 mamy pierwsze takie wydarzenie w Bielsku, Szepty Lasu, czyli chcemy wrócić do tej klasyki straszenia, jakie to było na obozach, gdzie jest ognisko, jest opowieść, historia, a resztę robi Twoja wyobraźnia. Często wystarczy podmuch wiatru, który będzie w lesie, a Twoja wyobraźnia, strach zrobi swoje. Ściągamy jednych z najlepszych lektorów, którzy tworzą creepasty w Polsce, takich jak Piotr Czapliński, czyli Zaczytany, Iga i wielu innych, którzy siedzą w klimacie, wiedzą. Wykorzystujemy błonia i tą ambonę, która tam jest, i stworzymy ognisko. Właśnie też z Bebo Sirem takie wydarzenie będzie miało miejsce. Oprócz tego standardowo weekend jest Marsz Strachów. Wracamy tutaj do tego klasycznego, corocznego przejścia przez 11 listopada. Całość będzie też koordynowana tutaj przez Jarmark Rozmaitości, który odbędzie się na rynku. Będzie to sobota i niedziela, gdzie będą występy na żywo, będzie dyskoteka, będzie wiele, wiele innych rzeczy.
1: I to jest 23 do 25 października.
9: Tak, dokładnie.
0: Czy to są wydarzenia, na które trzeba się jakoś zapisać, czy wystarczy się pojawić w odpowiedniej porze, w odpowiednim miejscu?
9: Jeśli chodzi o warsztaty w Domu Kultury, tam jest tylko 15 miejsc na każde warsztaty, tam się trzeba zapisać. Jeśli chodzi o całą resztę naszych wydarzeń, są zawsze bezpłatne i zawsze bez zapisów, czyli po prostu Szepty Lasu, Błonia, 23 października, godzina 18, zaczynamy do godziny 24. Mamy ognisko, można wziąć jakąś tam kiełbasę, żeby sobie upiec i po prostu humor do straszenia. Na pewno ciepło się ubrać, bo pogoda jest jaka jest. Też proszę, jeśli to są osoby młodsze, żeby były z kimś starszym, bo tak jak mówię, klimat ma być strasznych historii. Marsz strachów, przebieramy się kolorowo, fajnie, tak jak chcemy, żeby pokazać tą swoją ekspresję i po prostu idziemy przestraszyć miasto. Oczywiście jak co roku puchar za najlepszy strój prezydenta miasta Bielska-Białej, cukierki i cały kolorowy korowód. A jarmark to po prostu będzie wydarzenie, gdzie mamy te wszystkie namioty i ciekawe rzeczy, które można zakupić z wystawców z całej Polski.
0: Jeszcze chciałem tak zapytać ogólnie, na co dzień kto do Was przychodzi?
9: Zajmujemy się tak naprawdę animacją dzieci, młodzieży i dorosłych. Chodzi o to, żeby pokazać tą przestrzeń dialogu. Nieważne, czy masz 14 lat i czy masz 50, możecie usiąść przy jednym stole, przy grze planszowej, przy grze fabularnej, czy jakimkolwiek innej rzeczy i tak naprawdę Twój wiek zaciera się, bo często możemy pokazać sobie patrzenie na to samo w różnych sposobach, w różnych działaniach, więc staramy się budować mosty międzypokoleniowe, jak i w grach, jak i w działaniu, gdzie możemy nauczyć się jedni od drugich. Na przykład podczas wolontariatu nas wielokrotnie młode osoby uczą pewnych prostych rozwiązań starszych kolegów i w drugą stronę to doświadczenie pokazuje, jak można rozwiązywać pewne problemy.
1: Rozmawiałem z Danielem Soszką z Fundacji Zakątek Fantastyki. Na weekend od 23 do 25 października fundacja przygotowała kilka ciekawych, nieco strasznych wydarzeń. Sprawdźcie wszystkie szczegóły na ich mediach społecznościowych. A teraz chwila na sport. Słuchajcie uważnie, bo tenis stołowy to dyscyplina, która wymaga refleksu. Trzeba cały czas mieć oczy na piłeczce. Dobrze wie o tym mój dzisiejszy gość.
10: Paweł Mazur, menadżer pierwszej ligi tenisa stołowego BKS Stal Bielsko-Biała. Sezon już ruszył, mamy za sobą 4 kolejki. W tym sezonie zmieniła się troszeczkę formuła rozgrywek, dlatego że gramy w systemie weekendowym, sobota, niedziela. Jest to bardzo dobra zmiana. Kalendarz był bardzo mocno przepełniony, sezon był bardzo długi, zresztą to było widać po zeszłym sezonie, że zakończyliśmy go praktycznie w lipcu, więc nastąpiła taka zmiana, którą uważam, że jest na plus. Jesteśmy po pierwszych 4 kolejkach, 2 pierwsze mecze rozegraliśmy u siebie, pierwszy mecz z bardzo mocną drużyną z Zielonej Góry, młodą, ambitną, ale jakoś to sezon nam się z nią bardzo dobrze gra i odnosimy wysokie zwycięstwa. My graliśmy 9-1, ale nie można powiedzieć, że to był jakiś bardzo łatwy mecz, emocjonujący, a w niedzielę, czyli w kolejny dzień, zagraliśmy z Beniaminkiem, z drużyną z Lidawic, również wygraliśmy 9-1, mecz był spokojniejszy, myślę, że pod większą kontrolą. No i teraz w poprzedni weekend, czyli 3-4 października, mieliśmy wyjazd do Rzeszowa. W Rzeszowie są 2 drużyny, MAT z Rzeszów oraz Politechnika Rzeszów. MAT z Rzeszów w tym sezonie od samego początku jest brany pod uwagę pod awans do Superligi, zresztą mówią to też głośno, że chcą awansować do tej Superligi i złożyli taki skład, że faktycznie uważam, że są w gronie faworytów. Przegraliśmy ten mecz 6-4. Bardzo szkoda tego meczu. Uważam, że remis byłby bardzo sprawiedliwym wynikiem. Tak bym to mógł powiedzieć, ale no niestety przegraliśmy 6-4. Drużynie z Rzeszowa zagrał zawodnik z Tajwanu, który specjalnie przyleciał na nasz mecz. Gra zawodnik, który lata grał w Superlidze, Tomasz Kotowski, który został specjalnie ściągnięty, żeby pomóc w awansie z Torunia. Na drugim stole do gry wrócił wielokrotny mistrz Polski, jeden z najlepszych naszych zawodników poprzednich lat, Robert Floras, więc uważam, że ten wynik i tak jest bardzo dobrym wynikiem, choć tak jak mówię, naprawdę mieliśmy szansę na remis, no ale przegraliśmy ten mecz 6-4. Kolejnego dnia zagraliśmy z drużyną Politechniki Rzeszów, która no, jest chyba jedną ze słabszych drużyn, tak mogę powiedzieć. W tym sezonie dużo młodych zawodników, tam mają bardzo świetne szkolenie, więc stawiam na tych młodych zawodników. Myślę, że jednak no, w tym składzie będą musieli walczyć, trzymanie. Gdynia, wygraliśmy ten mecz również 9-1, więc no, ten wyjazd do Rzeszowa, taki słodko-gorzki, tak bym to nazwał, gdyby był ten remis w sobotę, bylibyśmy bardzo, bardzo zadowoleni, ale no, na pewno nie wszystko jeszcze stracone.
0: Chciałbym dopytać o takie wyjaśnienie, jak wyglądają te rozgrywki i punktacja.
10: Rozgrywki pierwszej ligi wyglądają tak, że gramy na dwóch stołach. Zawodnicy, drużyna składa się z czterech zawodników. Dwóch zawodników, którzy mają najwyższy ranking, ranking jest z poprzedniego sezonu, grają na stole pierwszym. Pozostałych dwóch zawodników gra na stole drugim i ci zawodnicy grają między sobą pojedynki singlowe, czyli tych meczy jest cztery plus debel. Debel można ułożyć dowolnie pierwszy, drugi stół, tym, że zawodnik, który jest najwyżej w rankingu, zawsze musi grać na pierwszym stole. Więc na pierwszym stole mamy 5 partii, na drugim stole mamy 5 partii. Suma punktów do zdobycia to jest 10, czyli no, wynik to jest suma 10, czyli 5, 5, 6, 4, 7, 3, 8, 2, 9, 1, 10, 0. Takie wyniki mogą być. No i każdy jedynczy mecz gra się do trzech wygranych setów z przewagą dwóch punktów w każdym secie.
0: Jeżeli chodzi o skład drużyny BKS-u w tym sezonie, coś się zmieniło w porównaniu do poprzedniego?
10: Tak, nastąpiła zmiana. Myślę, że jesteśmy mocniejsi. Wiem, że w ubiegłym roku wygraliśmy. W tym roku uważam, że liga jest dużo mocniejsza. Skład mamy mocniejszy. Utrzymaliśmy przede wszystkim dwóch naszych najlepszych zawodników na pierwszym stole, czyli Szymona Kolatę i Artura Grele. Warto też podkreślić, że tydzień temu w pierwszym Grand Prix Polski Seniorów, to są turnieje eliminacyjne do Mistrzostw Polski, Artur Grela wygrał ten turniej, co jest, myślę, że jak na zawodnika nie z najwyższej klasy rozgrywkowej, czyli nie Superliga z pierwszej ligi, bardzo świetnym osiągnięciem, a Szymon Kolatę był na trzecim miejscu. W półfinale zagrali razem, Artur okazał się lepszy i w meczu finałowym również wygrał, więc to, no to pokazuje, że naprawdę mamy silną drużynę. Na drugim stole utrzymaliśmy Daniela Bąka, czyli naszego doświadczonego kapitana. Dołączyło do naszego składu dwóch młodych zawodników ośrodka szkoleniowego w Czorcel-Giedzicach. To jest dwóch reprezentantów Polski w kategorii juniorów. Mateusz Gablac, który już grał dwa lata temu w PKS-ie, ale teraz jest, można tak powiedzieć, całkiem innym zawodnikiem, dużo lepszym, dużo lepszą jakość ma. Z 8 pierwszych pojedynków wygrał 7, więc to też pokazuje, że jest to bardzo młody i bardzo dobry zawodnik, oraz Mateusz Wiśniewski, który jest na razie takim zmiennikiem, jest zawodnikiem leworęcznym, więc wchodzi na debla. No myślę, że ten skład jest szerszy i uważam, że jest mocniejszy w stosunku do zeszłego roku, aczkolwiek liga jest dużo, dużo mocniejsza niż w poprzednim sezonie.
0: Jakie najbliższe domowe spotkania nas czekają, które kibice będą mogli oglądać w Bielsku-Białej?
10: Najbliższy weekend to dopiero 27 listopada, piątek o godzinie 18. Zagramy z KTS Gliwice. To jest spadkowicz Superligi. Co ciekawe, trzech na czterech zawodników reprezentowało kiedyś klub z Bielska. Piotrek Szary w ubiegłym roku grał u nas w PKS-ie, teraz gra w KTS Gliwice, a Artur Białek i Jarosław Tomicki grali kiedyś w Piście Bielsko, więc to będzie taki dodatkowy smaczek. I następnego dnia uważam, że zagramy z najmocniejszą drużyną tych rozgrywek. Oprócz Mat Rzeszów bardzo mocno zawodników głównie zagranicznych uzbroiła się drużyna z Ostrzeszowa, która też no, głośno powtarza, że aspiruje do lotu Superligi, więc no, to będzie bardzo ciekawy weekend, czyli piątek 27 listopada o godzinie 18 i sobota 28 listopada o godzinie 16 w hali BKS-u. Myślę, że to będą bardzo, bardzo ciekawe pojedynki, szczególnie ta sobota. Myślę, że przyjadą albo z jakimś Koreańczykiem, albo z zawodnikiem z Chorwacji, Andrejem Gaciną, który był medalistą Mistrzostw Europy lata temu. Także no, tam są poważne nazwiska. Myślę, że no, będzie na co popatrzeć.
0: Moim gościem był Paweł Mazur, menadżer drużyny tenisa stołowego BKS-u.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
0: Jonasz Cecerski, witam, zapraszam serdecznie na magazyn. Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej to instytucja, która zawsze ma wiele do zaoferowania, zwłaszcza w roku, w którym miasto nosi tytuł Polskiej Stolicy Kultury. Z okazji jubileuszu pierwszej sceny teatralnej w mieście, muzeum współpracuje z Teatrem Polskim, by w salonie muzycznym wystawić spektakl.
11: Mariusz Malec, reżyser spektaklu Kolacja na cztery ręce. Drodzy Państwo, zapraszamy do salonu muzycznego
12: w Zamku Książąt Słukowskich w Bielsku-Białej. Już w październiku będzie tam miała miejsce premiera spektaklu Kolacja na cztery ręce, czyli magicznego spotkania Bacha z Händlem. Drodzy Państwo, no to jest ten rodzaj magii, którą możemy sobie wyobrazić w myślach, powołując do jednego stołu z nami Ennio Morricone i Johna Williamsa, czyli wielkich twórców muzyki filmowej, z których jeden ma tyle statuetek Oscarów, czyli Williams, że nie jest w stanie pewnie już tego policzyć, i tyle nagród, a drugi Ennio Morricone, pamiętacie Państwo, został za Całokształt i potem jeszcze jeden film. Mówiąc krótko, mamy takiego Bacha i Händla co chwilę w naszej rzeczywistości, czy jeżeli chodzimy na koncerty rockowe, to też patrzymy na kogoś, kto wspaniale śpiewa i gra. Niech to będzie Nick Cave, ale jest to bardzo kameralne, po czym przyjeżdża Beyoncé i po prostu zagarnia nie w tysiące, tylko w setki tysięcy widownie i w miliony dolarów zyski. Tak w XVIII wieku można byłoby sobie wyobrazić spotkanie Händla z Bachem. Händel to mistrz autokreacji, powiedzielibyśmy dzisiaj specjalista od ówczesnych social mediów, czyli po prostu doskonały PR-owiec, dla którego muzyka jest biznesem, a Bach to natchniony przez Boga skromny człowiek, który w zaciszu swojego domu, w zaciszu to nie jest dobre słowo, ponieważ on miał 20 dzieci i oczywiście połowa z nich niestety nie przeżyła, ale wyobraźmy sobie 10 dzieci, obowiązki nie tylko organisty, ale też w ogóle kantora Kościoła Świętego Tomasza w Lipsku, także bardzo dużo obowiązków. A jeśli Państwo klikniecie sobie Bacha, to niekończąca się liczba dzieł zapisanych, wszystkie genialne. Pewnie pamiętamy najlepiej wariacje goldbergowskie. No one też przywołane są w spektaklu, ale tak naprawdę spotkanie dwóch koncepcji życia, dwóch pomysłów na tworzenie muzyki, dwóch niezwykłych, i teraz pytanie, czy geniuszy, to już Państwo sobie sami ocenicie. Zapraszamy do nas. To też walka. Walka o to, żeby dowiedzieć się, kim jest ten drugi. W ówczesnym świecie było ich tylko dwóch. Dzisiaj takich par moglibyśmy stworzyć więcej. I to spotkanie jest na tyle realne, że przenosimy Państwa w całą widownię, która do nas przybędzie, 200 lat jak wehikule czasu, ponieważ gramy w salonie muzycznym, jak mówiłem, czyli w przestrzeni z epoki. Gramy na starych instrumentach, czyli instrumentach z epoki. Wreszcie aktorzy są ubrani w kostiumy z epoki. Tomasz Soliński szyje dla nich surduty, koszule, kamizelki, tak żeby Państwo, będąc metr lub pół metra od aktora, mogli zobaczyć wszystko od haftu po guzik. Wszystko jest z epoki. Zabieramy Was na wyprawę w czasie, ale też dotykamy problemów, które nie tylko są muzyczne. Mogą dotyczyć też spotkania szefa ze mną w korpo, kiedy on nie do końca mnie rozumie. Jak Państwo przeczytacie też obsadę, to zobaczycie, że tam są trzy postaci. Jest jeszcze ten trzeci, Schmidt, który jest takim przyjacielem tutumfackim Händla, kimś, kto często w cieniu kroczy za mistrzem. W przypadku muzyki to jest pewnie ktoś, kto w nocy przepisuje partytury. Czy dodaje, czy zmienia, czy trzyma harmonię, to już zostawmy mistrzowi i jego duchom, ale to jest ktoś taki, ktoś, kto według mnie jest równie utalentowany, tylko historia postawiła go za, a nie obok. I to też jest korporacyjna postawa, albo badawcza. Jak pamiętacie Państwo, wiele prac ma niekończącą się liczbę autorów, ale tylko dwóch wie, co jest w środku, bo oni te prace pisali. Uniwersalny tekst, podkreślam to, doskonały kostium z epoki i bardzo, bardzo mądra, przemyślana konstrukcja, którą w tej chwili realizujemy w gronie trzech aktorów. Także będzie tam i do zobaczenia Bach i Händel, ale też do posłuchania muzyka Bacha i Händla, ponieważ wierzę, że jak się spotykają kompozytorzy, muzycy, to muszą i grać, i śpiewać.
0: A z jakiej to okazji przenosimy się z Teatru Polskiego na Zamek Słukowskich?
12: 240 lat temu to właśnie tutaj, na terenie Zamku Słukowskich, po raz pierwszy pojawił się teatr. Teatr bielski ma tyle lat. To książę Słukowski wymyślił, żeby tu stworzyć salę teatralną. Były takie teatry trzy, a potem historia doszła do Teatru Polskiego, który znamy dzisiaj. I pamiętamy ten czas, to była jesień, to była dokładnie jesień 240 lat temu, a więc będzie to rocznica, będzie to też odsłonięcie tablicy, będzie to moment pamięci o tym, kto teatr przyprowadził do Bielska, i moment refleksji na tym, że po prostu teatr trwa. I trwa we wspaniałym wnętrzu, wspaniałej kondycji Teatru Polskiego, a gości w Zamku Słukowskich po to, by w kameralnym gronie, to jest taki teatr trochę właśnie pałacowy, trochę zamkowy jak kiedyś, ta widownia była mniejsza, aktor był bliżej widza, by się spotkać i na te 90 minut absolutnie wyłączyć. Zapraszamy na wyprawę w czasie, zapraszamy na spotkanie z geniuszami kompozycji i muzyki, wreszcie zapraszamy na spotkanie
13: ze wspaniałymi kostiumami Tomasza Posolińskiego. Pamiętacie Państwo 1670, teraz do kin wchodzi lalka, wszędzie są szyte przez niego stroje. Te stroje za każdym razem poprzedza ogromna praca badawcza, ponieważ on szyje w oparciu o stare księgi, o stare procedury, przepisy. I tak też jest z naszymi kostiumami. Ja uczestniczę w przymiarkach, więc wiem, że były makiety płócienne, które były nakładane na aktorów i to zarówno kamizelki, surduty, jak i koszule, spodnie, tak żeby oni się w tym poruszali. I dopiero te makiety dopasowane do poszczególnych postaci zamienią się w kostiumy, gdzie materiał jest z epoki. Haft jest tak dokładnie robiony jak w XVIII wieku i ta przysłowiowa dziurka od guzika też jest obszyta ręcznie.
0: A po spektaklu też będzie można oglądać te kostiumy na zamku?
13: Tak, tak. I wspaniała idea się zrodziła, by kostiumy pozostały w salonie muzycznym. Życzymy spektaklowi, by był grany długo, ale możecie Państwo być pewni, że już na zawsze w salonie muzycznym Zamku Sułkowskich obok instrumentów będą też stały kostiumy Bacha i Händla, bo przecież to spotkanie w 1747 roku odbyło się tu. To tu Bach spotkał Händla, więc kostiumy zostały.
1: Mówił Mariusz Malec, reżyser spektaklu Kolacja na cztery ręce, który zostanie wystawiony w Salonie Muzycznym Zamku Sułkowskich. Premiera 24 października, ale wcześniej odbędzie się też kilka pokazów przedpremierowych. To nie wszystko, co dzieje się tej jesieni w muzeum, bo oprócz tak nietypowych wydarzeń jak spektakl, możemy się oczywiście spodziewać również ciekawych wystaw.
14: Cezary Kozak, Biblioteka Fachowa Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej.
1: Proszę mi powiedzieć, jaką wystawę będziemy mogli tutaj zobaczyć na Zamku Sułkowskich i jaka to okazja?
14: Okazją jest rocznica urodzin wielkiego artysty, którego przypominamy i którego nieczęsto możemy oglądać, szczególnie jego dorobek graficzny. W tym roku w maju minęła 555. rocznica urodzin Albrechta Dürera. Dlaczego rzadko możemy ją oglądać? Dlatego, że grafiki są pod szczególną ochroną ze względu na działania światła, wilgoci, temperatury. Mogą być eksponowane nie dłużej niż 3 miesiące. A grafika w dorobku Albrechta Dürera ma znaczenie ogromne. Był przede wszystkim grafikiem i przybliżył nam, przypomnę, że Dürer żył na przełomie XV-XVI wieku, przybliżył nam sztukę włoską, która znana na południu Europy. W tym samym czasie żył i tworzył Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael Santi. Także otworzył ten renesans włoski w północnej Europie. Północnej Europie, która jeszcze była może nie w mrokach średniowiecza, ale dopiero przygotowywała się na wejście takiego pełnego światowego renesansu.
1: Kiedy, w jakich dniach, jakich datach wystawa się tutaj odbędzie?
14: Wystawa będzie trwać od września do października. Wernisaż będzie troszkę później, 10 października w sobotę. Tak czasami bywa w muzealnych tradycjach, że wystawa wisi już wcześniej, można ją spokojnie sobie obejrzeć, natomiast uroczyste otwarcie i towarzyszące temu słowo wstępu odbywa się później, w tym wypadku 10 października w sobotę bieżącego roku i wystawa eksponowana będzie do 31 października, czyli pełne 2 miesiące. Jest około 40 eksponatów, mówię około, dlatego że jeszcze jeden przybył niedawno, jeszcze jeden przybędzie za jakiś czas. To będzie 7 oryginalna praca Dürera, słynny nosorożec, który będzie wypożyczony, tak jak wszystkie oryginały, z kolekcji Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, która to biblioteka naukowa posiada wspaniałe zbiory graficzne i można z niej czerpać pomysły na wystawy i na pracę. No, jest to świetny zbiór, bardzo dobra kolekcja na miarę europejską i światową.
1: Mówił Cezary Kozak z Biblioteki Fachowej Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. O wszystkich wydarzeniach muzeum można oczywiście przeczytać na ich stronie internetowej. Teraz ze sztuki przejdziemy do sportu. Najszybszego sportu na świecie. Tak właśnie mówi się o badmintonie. To dyscyplina, która również szybko rozwija się w Bielsku-Białej.
15: Bartosz Pietryja, prezes Beskidzkiego Klubu Badmintona. Bielsko-Biała. Powolutku ruszamy, jakby jesteśmy po okresie przygotowań i pierwsza kolejka seniorskiej jakby Ligi Polskiego Związku Badmintona rusza 18 października i odbędzie się właśnie w Bielsku-Białej w Arena Park przy Partyzantu 59, gdzie rozegramy dwa mecze z drużynami z Politechniki Gdańskiej oraz z drużyną Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwsza liga jest jakby drugą z kolei pod kątem poziomu. Jeszcze jest Ekstraliga, także no z zeszłego roku awansowaliśmy z drugiej ligi do pierwszej, no i w tym roku walczymy w pierwszej lidze.
0: Jakieś zmiany zaszły od poprzedniego sezonu?
15: Tak, są drobne zmiany i też jeżeli chodzi o przepisy, ponieważ w drugiej lidze rozgrywaliśmy dwa męskie deble. Było 7 gier, ale były dwa męskie single, jeden damski singiel, dwa męskie deble, jeden damski debel i gra mieszana. Z tym, że teraz w pierwszej lidze jest zamiana, zamiast jednej gry podwójnej mężczyzn, będzie dodatkowa gra pojedyncza kobiet i ostatecznie wygląda to tak, że jakby w całym meczu rozgrywamy 7 pojedynków, są dwa męskie single, dwa damskie single, jeden damski debel, jeden damski debel i gra mieszana.
0: A zawodnicy, zaszły jakieś zmiany, jeśli chodzi o skład drużyny?
15: Przez to, że zmieniła się troszeczkę reguła rozgrywania pojedynków, dochodzi ta gra pojedyncza kobiet, dlatego musieliśmy troszeczkę wzmocnić też szeroki skład drużyny, no i doszło kilku zawodników, którzy po prostu dołączą do szerokiego składu, no tak, żeby tutaj starać się powalczyć o nawet pierwszą trójkę właśnie w tym sezonie w pierwszej lidze.
0: I te mecze będziemy mogli oglądać tutaj, w Bielsku-Białej. Jakie jest zainteresowanie kibiców akurat tą dyscypliną?

0: dzieci i dorosłych, dlatego myślę, że zainteresowanie samą profesjonalną, seniorską ligą, no, przyciągnie bardzo dużo kibiców.
1: Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo dostępny sport, że chyba każdy gdzieś tam miał okazję sobie amatorsko pograć gdzieś na świeżym powietrzu.
0: Tak, jak najbardziej. No, badminton kojarzy się z graniem na podwórku, ale stricte no, jest to dyscyplina olimpijska. No i jak najbardziej rozgrywamy również wszystkie rozgrywki, turnieje w hali, no, przez to, że po prostu warunki pogodowe nie pozwoliłyby na to. No a na naszej hali w Arenie Park no, są te możliwości i jak najbardziej można na profesjonalnym, ligowym również poziomie pograć.
1: Ale są też możliwości dla amatorów, też klub zadbał o to, są inicjatywy, żeby to amatorskie granie też mogło mieć miejsce w Bielsku.
0: Tak, jak najbardziej. No, w tym sezonie, jak i również poprzednim, przygotowujemy jakby tutaj projekt rozgrywania amatorskiej ligi badmintona i dla kobiet, i dla mężczyzn. Można tak naprawdę w każdym poziomie zaawansowania i w początkującym, i w bardziej zaawansowanym, ale również na poziomie amatorskim się zapisać. W tym sezonie będzie to system szwajcarski, no, będzie to rozgrywane praktycznie każdy z każdym. No i tak naprawdę ruszamy, myślę, że na początku listopada, może nawet jeżeli się uda, no to pod koniec października.
1: Zapisy już trwają?
0: Tak, zapisy trwają, można się zapisywać tutaj w recepcji Arena Park w Bielsku. No i tak naprawdę myślę, że do połowy października będziemy te zgłoszenia przyjmować. Później rozlosujemy według poziomów grupy, no i wystartujemy z tą amatorską ligą.
2: Mówił Bartosz Pietryja, prezes Beskidzkiego Klubu Badmintona Bielsko-Biała.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Cześć, tu Baza!
3: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
4: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
5: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
4: Jonasz Cecerski, witam, zapraszam serdecznie na magazyn. Wracamy do rozmowy z Agnieszką i Sławomirem Łyczko z Fundacji Myśli Królik. Odkrywamy, jak jesień wygląda w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt w Bielsku-Białej. Do ośrodka trafiają zwierzęta chore lub takie, które uległy jakiemuś wypadkowi, na przykład komunikacyjnemu. Często zdarza się, że dzikie zwierzę zostaje potrącone przez samochód. Poruszymy też powracający co roku temat dzików.
5: Te wypadki na drogach z potrąceniem zwierząt to jest

0: taka najczęstsza sytuacja, kiedy zwierzęta trafiają tutaj do Was?
1: To nie jest najczęstsza sytuacja, chociaż tych zdarzeń drogowych jest dużo, no bo jesteśmy miastem, w którym nawet w ścisłym centrum żyją dzikie zwierzęta. Lisy, borsuki, sarny i wiele ptaków, ale najczęściej właśnie takim potrąceniom ulegają sarny, bo one też się gdzieś tam dość mocno wieczorami przemieszczają i gdzieś ulegają tym kolizjom samochodowym, ale to nie są najczęstsze zwierzęta w ośrodku. Najczęstszymi pacjentami w ośrodku są ptaki z uwagi na ich liczebność, bo jakby liczebność tych ptaków tutaj w Bielsku i okolicznych gminach jest dość duża, więc ptaki tak naprawdę są najczęstszymi pacjentami w ośrodku.
2: Natomiast te kolizje zdarzają się stosunkowo często, tak? No, praktycznie kilka razy w tygodniu my wyjeżdżamy do takiego zdarzenia, czy to wcześniej rano, czy gdzieś późno w nocy. To oczywiście się zdarza, trzeba dzwonić wtedy na służby. Jeśli zdarzy się taki wypadek, od razu dzwońcie na służby 112, czy policję, czy straż miejską. Później dopiero do nas ewentualnie, bo to jest ważne, ponieważ to policja im będzie szybciej na miejscu zdarzenia, zabezpieczy innych uczestników ruchu, no i nas będzie informować o tym, czy zwierzę żyje, czy się przemieściło, i my też możemy sobie tam spokojnie dojechać i działać już też pod osłoną służb. To jest ważne, ponieważ no, gdzieś w ciemnej drodze jest to też dla nas niebezpieczne.
0: Jakich pacjentów macie teraz w ośrodku?
1: Teraz ogólnie mamy bardzo dużo gołębi z Bielska Białej, bo mamy taką chorobę wirusową, ospę, i praktycznie codziennie trafiają 2-3 gołębie do ośrodka. Jest też dużo jeży, bo właśnie to jest ten okres, kiedy ten drugi miot jeży nam tutaj wychodzi, odłącza się od matki, i tak jak mówiłam, te jeże niektóre są zbyt małe, zbyt mało mają tkanki tłuszczowej, żeby te zimne dni przetrwać, więc takim najczęstszym teraz pacjentem to jest jeż i gołąb.
2: No jest też sporo saren, młode sarny też już gdzieś odłączają się troszeczkę od matek, bo jest ruch u saren, koziołki gdzieś tam przeganiają się za sarnami, więc te młode mogą być troszeczkę zdezorientowane, też osłabione, no bo umówmy się, to jesień i zima weryfikuje stan zdrowia tych saren z tego roku, to są jednak małe zwierzęta. Mamy też sarny po różnych tych kolizjach, które dochodzą do siebie, też puściliśmy, już były lisy ze świerzbem. To jest taka choroba pasożyt skóry, który tak jakby bardzo utrudnia życie temu liskowi, więc zostały wypuszczone, no bo to są, mówię, młode osobniki, one też mogą być troszeczkę, dostajemy tu i ówdzie sygnały z Bielska też o tych lisach, no ale to są młode, dorastające osobniki, które no muszą nauczyć się życia na swoją łapę, więc idą na łatwiznę, gdzieś tam penetrują śmietniki, tutaj też jakby apel, żeby dbać o to, żeby nie zostawiać tam jakichś resztek jedzenia, zabezpieczać dostęp do tego. W przypadku ktoś, kto karmi koty, to też, żeby uważać na to, żeby nie zostawiać jakichś resztek jedzenia, bo taki lis wyczuje z daleka ten smaczny kąsek. Jak się nauczy, to już jego się nie pozbędziemy. Nam może to pasować, ale sąsiadom niekoniecznie, i wtedy pojawia się problem z żądaniem odłowienia na przykład takich zwierząt.
0: Padła tutaj też kwestia dzików. Pamiętam, że jakiś czas temu rozmawialiśmy o dzikach w Bielsku Białej, że były też rozmowy z tą stroną urzędową, żeby szukać jakichś rozwiązań. Czy coś w tym temacie ruszyło, czy jesteśmy cały czas w tym samym miejscu?
1: Tutaj za wiele działań nie zostało zrobionych. Oczywiście było to działanie, ten odstrzał, który był w zeszłym roku. Natomiast no, z takich działań prewencyjnych to tam powieszono gdzieś tabliczki o niedokarmianiu. Gdzieś straż miejska, powiedzmy, jeździ i kontroluje, patrzy, żeby tych wysypisk takich dzikich żywności nie było. A jakichś takich bardziej kompleksowych rozwiązań no, raczej do tej pory nie wprowadzono. To jest ogólnopolski problem. I tak naprawdę miała się odbyć taka poważna debata z takimi osobami, które się znają na tej genezie dzika, i miało to być na poziomie już takim państwowym, no ale z tego co wiem, to taka dyskusja, debata się za bardzo nie odbyła. No i tak naprawdę każdy z tych miast jakby na własną rękę wypróbowuje różne sposoby, ale do tej pory jakby no nie ma takiego złotego środka. Na pewno te zwierzęta przyciągają właśnie te owoce, które teraz dojrzewają. Są ogromne, nieraz ogromne ogrody, gdzie jest bardzo dużo drzew owocowych. Te drzewa owocują, zrzucają te owoce tam pod jabłonkami, pod gruszkami fermentują. Te dziki to z daleka czują. Te orzechy, które zaraz będą dla nich, one są niesamowicie smakowite. To między innymi oczywiście to przyciąga te zwierzęta do miast. A potem zaraz obok jest piękny trawnik, który również jest smakowitym kąskiem dla dzika, bo tam jest białko w postaci różnego rodzaju pędraków. Więc no, to nie jest wina jego, że idąc właśnie za spadami owoców, przy okazji przeryje piękny trawnik, no bo zwierzę tego nie robi ze złośliwości. Zwierzę to po prostu robi, bo czuje tam jedzenie.
2: Tu należałoby właśnie zwrócić uwagę, że te miejsca, te takie spady, te stołówki dla tych zwierząt, z których najczęściej korzystają dziki, one są nawet są w centrum miasta. Ja jestem już na to wyczulony, po prostu jeżdżę i obserwuję, że gdzieś na osiedlu między blokami, nie wiem, jest śliwka, czy jabłoń, czy orzech teraz. Tu duży nacisk kładłbym na orzecha, ponieważ to drzewo łatwo się rozsiewa. Jest już praktycznie takim, można powiedzieć, inwazyjnym, dobrze się przyjmuje i wszystkie jakieś nieużytki takie, bo to nie musi być czyjś ogród. Tutaj miasto ma wiele takich miejsc nieużytków, gdzie jak się wejdzie, to łatwo można zauważyć, że co drugie drzewo to jest orzech i śliwka mirabelka czy ałycza, która jest dziką śliwką i daje te owoce. I jadąc gdzieś kawałeczek dalej, można zobaczyć, tak, następna śliwka i to jest w centrum miasta. Jeżeli to jest połączone z jakimś tam łatwym dostępem, korytarzem takim z potoku czy z lasu, to te zwierzęta tam będą odwiedzać. I tutaj dobrym sposobem by było zamknięcie tej stołówki. Tu tak mocno zapach będzie przyciągał te zwierzęta, tych owoców, które są niezbierane, bo to nawet nie jest czyjaś posesja, tylko, prawda, jakieś niczyje pole, tak można by powiedzieć, no to jest to niezbierane i tam te zwierzęta będą się kumulować i tu i ówdzie wieczorem przelatywać przed nogami spacerowiczów z psami. No więc albo zamykamy stołówkę, czyli ograniczamy dostęp do łatwego pożywienia, no ale to jest, trzeba by to zinwentaryzować bardzo mocno, takie miejsca, zrobić wizję w terenie, ile tych owoców, czyli ile tego realnego pożywienia dla tych dzików może tam być właśnie na jesień. Być może zaobrażować kilka osobników, żeby sprawdzić, jak i kiedy one się poruszają. Natomiast to jest duży proces, tak? Kto miałby się tym zająć, a kto miałby za to zapłacić? Więc idzie się tak naprawdę na łatwiznę, czyli wbijanie tabliczek, nie wyrzucaj śmieci, nie dokarmiaj tych zwierząt i odstrzał, co przynosi efekt, ale tylko na chwilę.
3: Moimi gośćmi są Agnieszka i Sławomir Łyczko z Fundacji Mysi Królik. Fundacja prowadzi w Bielsku-Białej ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt.
1: Czytałam taki artykuł, że generalnie ci biologowie, którzy się zajmują dzikami, oni podejrzewają, że to niestety jest też tak, że no, dziki to są bardzo mądre zwierzęta. I one doszły też do tego, że w takim terenie właśnie zurbanizowanym, zabudowanym, one się czują bezpieczniej. W lasach mamy intensywne polowania na dziki z uwagi na ASF. I one najprawdopodobniej zrozumiały to, że w terenie zabudowanym są bezpieczne. Uczą następne pokolenia życia w tych właśnie terenach już zabudowanych. I kolejne dziki, które się rodzą, tak naprawdę żyją już w tych terenach zabudowanych. To samo mamy na przykład w Bielsku z pogłowiem jeleniowatych. One też nam zaczynają żyć tak naprawdę na takich skrawkach nieużytków między terenami zabudowanymi. Tam, gdzie nie są prowadzone intensywne polowania. Więc tutaj też trzeba postrzegać w ten sposób, że to nie są jakieś takie zwierzęta, które totalnie nie myślą, nie potrafią jakby zrozumieć tego, że gdzieś to życie jest dla nich bezpieczniejsze. Bo najprawdopodobniej to jest też tak, że przestają chcieć dziki żyć w lasach z uwagi na bardzo intensywne polowania.
2: To jest też proces. Taki proces długo trwał, że te zwierzęta jakby wnikają w to miasto i stanowią problem. I tak jak żona tutaj mówi, że uczą się, bo to są bardzo mądre mądre zwierzęta, więc żeby coś zmienić, żeby coś odwrócić, trzeba uruchomić jakiś proces, który nie przyniesie efektu od razu. Będzie trwał latami, żeby odwrócić proces, który przez lata się nawarstwiał. No trzeba mieć tą świadomość tego. I będzie to być może kosztowne, będzie wymagało to od zaangażowania jakichś ludzi, ale wypadałoby go rozpocząć. Mamy różne miejsca tutaj takie zgłaszane przez, czy to do straży miejskiej, konfliktowe na przykład z tymi dzikami, więc to są takie obszary, my już wiemy, tak, nie musi to być w całym Bielsku, więc może coś warto by było spróbować na danym obszarze, obserwować to przez lata i wyciągać wnioski, natomiast no tak jak już powiedziałem, nikt w taki proces kosztowny, wymagający dużo czasu i energii, i zaangażowania być może naukowców i ludzi, no nie chce wejść, no więc idzie się, tak mówię, na taką łatwiznę.
1: No nie pomaga już taka, na przykład w mieście Bielsku-Białej, totalna zabudowa ostatnich skrawków tak naprawdę zieleni, tak? Ostatnia część Sarniego Stoku zaraz będzie maksymalnie zabudowana. Tam była ostoja między innymi dla saren, dla lisów. One zostaną wypchnięte, a wręcz wchłonięte przez tą deweloperską zabudowę. Będziemy mieć mnóstwo telefonów, bo proszę panią, bo tutaj mi biega lis, ja sobie nie życzę, albo sarna biega, ja sobie nie życzę, albo borsuk, bo borsuki też tam niedaleko Sarniego Stoku już żyją i to jest w sumie tak wszędzie. Na bulwarach straceńskich też piękny teren ostatni, gdzieś tam zielony. No i później mamy tak naprawdę te zwierzęta, mamy wchłonięte przez tą zabudowę mieszkaniową. Nie wszyscy to rozumieją, nie wszyscy mieszkańcy jakby są w stanie to zrozumieć, że te zwierzęta tam mieszkały i one tam zostały po prostu wchłonięte przez tą zabudowę. Oni cały czas mają taką wizję, że dzikie zwierzęta to żyją tylko w lesie. A tak naprawdę większość tych dzikich zwierząt to już żyje właśnie tutaj między zabudowaniami, bo w lesie dużo tych zwierząt nie ma za bardzo co jeść. Jest też ogromny ruch turystyczny, praktycznie coraz większy, więc gdzieś tam jak były te ostoje tych zwierząt, to one są zaburzone przez ten właśnie duży ruch ludzi. Są te zwierzęta tak naprawdę przepłaszane, nie czują się tam bezpiecznie, więc tak naprawdę bardziej atrakcyjny jest dla nich jakiś potok zarośnięty w centrum Bielska, bo wbrew pozorom tam jest większy spokój nieraz niż w lesie.
2: Tu muszę uprzedzać jeszcze hejterów, którzy powiedzą, że większy ruch w lesie, skoro chcemy, bo też jesteśmy włączeni w proces utwarzania lasów społecznych, że skoro chcemy wpuścić społeczeństwo do lasu, no to te zwierzęta jednak się stamtąd wyniosą. Natomiast no nie, więcej ludzi w lesie nie będzie w lasach społecznych. To jest odwrotnie, ponieważ będzie po prostu mniej procesów hodowli lasu. Większe procesy takie naturalne. Oczywiście ten leśnik będzie tam pracował, ale w dążeniu do tego, żeby zachować procesy naturalne, a nie skierowane na hodowlę surowca, no bo jak widzimy, tak, tu i ówdzie, no ten proces tworzenia lasów społecznych się toczy i niezadowolenie ludzi z tej wycinki, więc te zwierzęta, powiedzmy, gdyby te lasy społeczne udało się utworzyć, też miałyby pewnego rodzaju tą ostoję taką. Tych ludzi więcej nie będzie, no przychodzą ścieżkami tymi samymi i korzystają z tego, a te zwierzęta w tych mniej gospodarowanych obszarach może miały właśnie formę takiego bardziej naturalnego środowiska i możliwości schronienia się, ale też to trzeba obserwować.
3: Rozmawiałem z Agnieszką i Sławomirem Łyczko z Fundacji Mysi Królik. Wspólnie prowadzą w Bielsku-Białej ośrodek rehabilitacji dla dzikich zwierząt. Poruszyliśmy m.in. temat dzików, które skuszone spadającymi z drzew orzechami czy śliwkami coraz częściej wkraczają na bielskie osiedla.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
3: Jonasz Cycerski przy mikrofonie. Zapraszam na magazyn. Do Bielska-Białej zawitają kolejne Mistrzostwa Świata. Tym razem chodzi o młodzieżowe zawody karate.
5: Paweł Bołtorzecki, jestem prezesem Polskiej Unii Karate.
0: przynajmniej młodzieżowe Mistrzostwa Świata w karate odbędą się tutaj w Bielsku Białej na hali pod Dębowcem. Czy coś wiemy już więcej o tych mistrzostwach? Jakie drużyny do nas przyjadą? Ilu tych zawodników będzie?
5: No można powiedzieć, że cały świat do nas przyjedzie. Mamy zgłoszonych w tej chwili 114 narodowych federacji, blisko 350 sędziów, 350 trenerów, ponad 300 oficjalnych delegacji, więc no jest to potęga. Więc takich imprezy w historii miasta Bielska Białej wydaje mi się, że jeszcze nie było.
0: Były wcześniej Młodzieżowe Mistrzostwa Europy, tak? To był ten poprzedni poziom, poprzedni krok.
5: Tak, rok temu w lutym organizowaliśmy 52. Mistrzostwa Europy w karate. To były też również Młodzieżowe Mistrzostwa Europy. Skala tego wydarzenia oczywiście była mniejsza, no bo tam było około 50 federacji narodowych. No tutaj 114, czyli raz więcej. No i wiadomo, że też przy tym zwiększa się liczba gości, którzy przyjadą do Bielska Białej.
0: To jest największym wyzwaniem, żeby znaleźć dla każdego miejsce?
5: No na pewno, tak się wszystko fajnie poukładało, że w tym czasie no, hotele akurat nie miały żadnych rezerwacji, ale gdybyśmy się spóźnili tydzień, to byłby już duży problem po prostu przyjąć tak liczne delegacje, więc i tak Bielsko będzie, wydaje mi się, w pełni zajęte przez te zespoły i tutaj jeszcze na pewno tutaj posiłkujemy się Szczyrkiem, gdzie po Szczyrku również i Jaworzem.
0: Z jak daleka przylecą do nas zawodnicy?
5: No mamy, tak jak powiedziałem, ze wszystkich kontynentów. To jest i Ameryka Północna i Południowa. Mamy wschód daleki, bliski, Azja, Europa, więc to cały świat. Łącznie z Australią.
0: Czy da się już przewidywania postawić, kto jest faworytem na tych mistrzostwach?
5: No od lat na pewno faworytami byli Japończycy, czyli Narodowa Federacja Japonii. Tutaj też przyjeżdża bardzo liczna ta reprezentacja, więc na pewno będą walczyć o ten pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej. Może być różnie, bo wiadomo, sport jest nieobliczalny, więc to się może wszystko zmienić. No ale na pewno tutaj Japonia będzie odgrywała taką znaczącą rolę.
0: Jak pan ocenia szanse naszej kadry narodowej?
5: No jesteśmy zdeterminowani. Wiem, że zawodnicy i trenerzy robią wszystko, aby się zaprezentować jak najlepiej. Bielsko było zawsze, sprzyjało naszym drużynom, czy na Mistrzostwach Europy, czy kiedyś, jak organizowaliśmy takie stylowe Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata w Bielsku, były wyniki w karate, więc liczę, że tym razem też tutaj ściany, publiczność nam po prostu pomoże i osiągniemy dobry wynik.
0: To proszę jeszcze powiedzieć, kiedy to wszystko się odbywa, gdzie, jak można dostać się na trybuny.
5: Rozpoczynamy rywalizację 14 października od godziny 9 rano, czyli środa, potem czwartek, piątek. To są takie bloki eliminacyjne do wyłonienia późniejszych finalistów. Sobota, niedziela, bloki finałowe. Wszystkie dni rozpoczynają się od godziny 9 i no, będą trwać, trudno powiedzieć mi w tej chwili do której godziny, ale na pewno do minimum tej 19:20. Ta rywalizacja będzie się odbywała. Jeżeli chodzi o dostępność miejsc, no tutaj ta impreza jest biletowana. Te bilety będzie można zakupić przed wejściem na halę. Oczywiście bilety są dostępne przez portal Kup Bilecik, więc no oczywiście zapraszamy wszystkich kibiców, aby na żywo patrzeć na zmagania tych młodych karateków.
0: Mówił Paweł Połtorzecki, prezes Polskiej Unii Karate. Młodzieżowe Mistrzostwa Karate odbędą się w Bielsku Białej od 14 do 18 października. Wybierzemy się teraz do Pszczyny, gdzie po raz czwarty odbędzie się festiwal Deszczowa Poezja. Dlaczego deszczowa? Już tłumaczę. W wielu miejscach na chodnikach i ulicach Pszczyny oraz Goczałkowic-Zdroju pojawią się fragmenty poezji. Zostały one zapisane w taki sposób, że słowa są widoczne dopiero kiedy chodnik jest mokry, czyli gdy na przykład spadnie deszcz. Więcej o wydarzeniu mówi starosta pszczyński Grzegorz Wanot.
6: Deszcz będzie współorganizatorem tego wydarzenia. Zaprosiliśmy go, ale tak jak to z pogodą bywa, no na pewno będzie tym najmniej przewidywalnym elementem. Od 7 do 11 października w Pszczynie i w Goczałkowicach-Zdroju będą się pojawiać wiersze, będą spotkania z twórcami. No gwiazdą festiwalu niewątpliwie będzie pan Andrzej Seweryn, to już 9 października tutaj w starostwie w Pszczynie, ale oprócz tego będziemy mieli Anułka Hermana, Jakuba Kornhausera, Domkę z Kotarek, Jacka Podsiadło, Edwarda Pasewicza. Co najważniejsze, to nie tylko artyści w tym festiwalu, tacy z pierwszych stron bym powiedział, ale również lokalni twórcy. Będzie promocja tomików Wbrew, oraz debiutanckiego tomiku Sebastiana Kowola. Muszę powiedzieć, że Sebastian to jest nasze odkrycie, bo to jest świetny muzyk. Można powiedzieć, że pierwsza liga, jeżeli chodzi o całą Polskę, a tu pokazuje swoje inne talenty jeszcze oprócz tego, bo na co dzień gra na gitarze. Co najważniejsze, to to, że nie zamykamy się tylko w czterech ścianach, wychodzimy z poezją poza mury. Wiersze będą zapisane specjalną farbą na chodnikach. W momencie, kiedy pojawi się pogoda sprzyjająca, czyli spadnie deszcz, będą się pojawiać również cytaty z różnych artystów. Także proponuję, żeby nie patrzeć w telefony, ale pod nogi, bo naprawdę ciekawe rzeczy mogą się tam pojawić. Spotkania w nietypowych miejscach. Będzie i w Skansenie, i w uzdrowisku, i w centrum przesiadkowym, i tutaj u nas w starostwie powiatowym. I nie tylko literatura. Będą koncerty, będą warsztaty, będą wystawy fotografii, będzie nawet poetycki lunch. A dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy dwa wydarzenia: Literaci Ziemi Pszczyńskiej i konkurs pięknego czytania. A na koniec, na finał, odbędzie się koncert z okazji 90. rocznicy urodzin Agnieszki Osieckiej. Na pewno będzie się wiele działo. Proponuję, żeby patrzeć w niebo, bo to ono będzie decydować o tym, kiedy przeczytamy kawałek poezji.
3: O czwartej edycji festiwalu Deszczowa Poezja mówił starosta pszczyński Grzegorz Wanot. Wracamy teraz do Bielska-Białej i zajrzymy na Szyndzielnię. Spojrzymy na nią przez obiektyw aparatu.
7: Zbigniew Hędzel, kierownik działu promocji Zjazd Bielsko-Biała S.A.
2: Szyndzielnia w obiektywie to konkurs fotograficzny, myślę, że można powiedzieć już z tradycjami, bo to kolejna edycja, już piąta. Proszę powiedzieć, jak to wygląda w tym roku? Czy może coś się zmieniło względem poprzednich lat?
7: Tak, w tym roku po raz piąty organizujemy konkurs fotograficzny Szyndzielnia w obiektywie. Dlaczego? Dlatego, że jak co roku konkurs ten cieszy się bardzo, ale to bardzo dużym powodzeniem, ponieważ jak Państwo widzicie, mamy piękną, złotą polską jesień, a jesień w górach jest przepiękna nie tylko na piesze wycieczki, na wycieczki rowerowe, ale również po to, żeby sfotografować czy uchwycić ten moment tej złotej jesieni. Teraz każdy, czy aparatem fotograficznym, czy komórką, bo komórki są bardzo dobre, jeśli chodzi o fotografię, może złapać piękny kadr ze swojej wycieczki jesiennej w górach.
2: Są jakieś kategorie?
7: Zapraszamy do tego konkursu wszystkich chętnych. Nie ma jakby kategorii i podziałów, że dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. Absolutnie nie. Każdy ma ten błysk w oku, ten talent fotograficzny i każdy może chwycić taki moment, czy to ujęcie chwycić, nie wiem, promyka słońca, czy jakiejś ciekawej sytuacji, czy kadru w górach, gdzie nie będzie dla nas to jakby ważne, czy to dziecko zrobiło, czy młodzież, czy osoba dorosła. My patrzymy na zdjęcie pod względem artystycznym.
2: Czy tematyka tych zdjęć jest jakoś określona w zasadach?
7: A tu tak, ma Pan rację. Co chcemy na tych zdjęciach? Mamy taką propozycję dla osób, które będą brały udział w tym konkursie fotograficznym, żeby nam przedstawiły swoimi oczami albo swoim kadrem fotograficznym takie obiekty jak Dolna Stacja Kolei Nowej Szyndzielnia, piękny budynek, który stoi od ponad 70 lat i można go pięknie uchwycić na fotografii. Interesuje nas Górna Stacja Kolei, też obiekt piękny, zabytkowy. Interesują nas gondole, które można uchwycić albo na górnej, albo na dolnej stacji, albo w trasie, gdzie jeżeli ktoś jedzie gondolą na Szyndzielnię, czy zjeżdża gondolą z Szyndzielni, to z tej gondoli też można zrobić przepiękne ujęcia całej trasy, tego można powiedzieć, tego wianuszka, tych wszystkich żółtych wagoników. To jest kolejna rzecz, którą chcemy na tych zdjęciach uchwycić. Kolejna rzecz, która też nas interesuje, chcemy ją uchwycić, to wieża widokowa na Szyndzielni. Można ją też uchwycić albo z dołu i pokazać piękno tej wieży, albo z góry i te widoki z wieży można uchwycić, a zdradzę Państwu, że przy tak pięknej pogodzie, jak dzisiaj chociażby, można zobaczyć Tatry, które są w odległości prawie 100 km od Bielska-Białej. I to są wszystkie... Aha, jeszcze jest jedna kategoria albo jedno zdjęcie, które chcemy, i to jest zdjęcie, które będzie nagrodzone nagrodą specjalną, bo szukamy takiego zdjęcia. Zdjęcie jest bardzo trudne, ale może być bardzo widowiskowe. Jest to zdjęcie rowerzysty na trasie Enduro Trails, ale chcemy takie zdjęcie, żeby w tle tego rowerzysty pojawiła się gondola. Czyli trzeba uchwycić tego rowerzystę na trasie, trzeba uchwycić tą gondolę i złapać ich tak na tym zdjęciu, żeby to zdjęcie było efektowne, efektywne i żeby było bardzo ciekawe i za to mamy nagrodę specjalną.
8: No to faktycznie trudne zadanie. Jak wyglądają zgłoszenia do konkursu?
7: To jest bardzo prosta rzecz. Wystarczy być na Szyndzielni, wjechać na rowerze na Szyndzielnie, wejść na Szyndzielnie, czy wjechać wagonikiem, jak to chce. I zdjęcia przyjmujemy na adres mailowy, dyktuję ten adres mailowy, konkurs@zjad.bielsko.pl. Te zdjęcia przyjmujemy do 15 listopada. Dlaczego do 15 listopada? Dlatego, że do 15 listopada będzie jeździć kolej linowa Szyndzielnia. Od 16 jest, tak jak co roku, przegląd zimowy kolei i 16 wyłączamy kolej na 3 tygodnie. Prawdopodobnie na Mikołaja będziemy mogli wznowić kursowanie kolei, więc do 15 listopada przyjmujemy zgłoszenia wszystkich zdjęć, które będą nadesłane na adres mailowy. Jeżeli ktoś nie zapisał tego adresu, to wystarczy wejść albo na Facebooka, albo na Instagrama, albo na stronę internetową Kolei Linowej Szyndzielnia, albo Szyndzielni Resort i tam jest do pobrania regulamin, są wyjaśnione zasady konkursu i wszystkie informacje, o których teraz Państwu mówię.
8: Mówi Zbigniew Hędzel, dział promocji spółki Zjad Bielsko-Biała S.A. Ja również bym coś zjadł. Na szczęście w najbliższym czasie na Szyndzielni będzie sporo okazji, by spróbować dużej ilości pierogów.
7: Oprócz tego, że mamy konkurs fotograficzny, to mamy coś dla ducha i coś mamy dla ciała. Przy okazji tego konkursu fotograficznego wymyśliliśmy po raz pierwszy konkurs kulinarny, czyli festiwal pierogów, które można spróbować, zdegustować i ocenić w lokalach gastronomicznych, które są na Szyndzielni. W tych 5 lokalach, szanowni Państwo, możecie spróbować pierogów różnych, bo każda restauracja będzie oferować różne pierogi i pierogi z mięsem, i pierogi z serem, i pierogi z gęsiną. Różne wymyślają te pierogi. Każdy z Państwa, jeżeli sobie tam spróbuje te pierogi, w każdym lokalu będzie taka mała ulotka z kodem QR, i będziemy Państwa prosić, żeby Państwo ocenili w skali od 1 do 10, czy Państwu smakowały te pierogi, czy były dobre, jak Państwo te pierogi oceniacie. Potem system elektroniczny zliczy Państwa oceny z różnych lokali i 15 listopada oficjalnie ogłosimy, w którym lokalu gastronomicznym Państwu najbardziej smakują pierogi. Pierogi, można powiedzieć, resortowe albo pierogi szyndzielniane, czy pierogi, które są do zjedzenia na Szyndzielni.
8: Jakaś nagroda czeka na lokal, który okaże się zwycięzcą?
7: Oczywiście nagroda jest trzymana w tajemnicy. Jest to nagroda ufundowana przez Szyndzielnię Resort dla restauracji, w której te pierogi będą najbardziej smaczne i najbardziej będą smakowały naszym klientom, czy turystom, czy mieszkańcom miasta. O tym powiemy 15, gdzie zaprosimy Państwa też na wręczenie tej nagrody, tej restauracji, czy temu lokalowi gastronomicznemu, który tą nagrodę zdobędzie.
8: Mówił Zbigniew Hędzel, dział promocji Zjad Bielsko-Biała S.A.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
8: Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Bielsko-Biała to miasto, które jest bardzo blisko natury. Wokół nas leżą góry, lasy, zwierzęta nie są nam obce, również te domowe, psy, koty czy inni nieco bardziej zapomniani, pupile. O nich wszystkich stara się zadbać fundacja, z której przedstawicielką dzisiaj rozmawiam.
9: Anna Chęć, Fundacja Świat w Naszych Rękach. Serdecznie zapraszam do kontaktu szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe z terenu Bielska-Białej. Przed nami kolejna seria warsztatów pod nazwą Przyjaciel na całe życie. To są zajęcia dla dzieci, dla młodzieży dotyczące tematu zwierząt, opieki nad zwierzętami, dobrostanu zwierząt, praw zwierząt i tego, jak tak naprawdę zwierzęta, jaką pełnią rolę w naszym społeczeństwie, jaką my tu im oferujemy przyjaźń, czy to nasze społeczeństwo jest naprawdę odpowiedzialne, jak to jest, wygląda bezdomność zwierząt w Polsce, schroniska, co powinniśmy robić, żeby jak najmniej tych zwierząt do schronisk trafiało, więc wszystko to też to są takie zajęcia dotyczące empatii i motywowania dzieci, młodzieży do takich działań pozytywnych dla zwierząt, dlatego że nie wszystkie dzieciaki mają dobre wzorce w domu. Jeżeli dzieci mają w domu wzorce złego traktowania zwierząt, przemocy wobec na przykład zwierząt, ludzi czasami, to nie mają do końca gdzie zobaczyć, jak to powinno wyglądać, co to znaczy w ogóle posiadać zwierzę, opiekować się nim i czego to zwierzę potrzebuje do życia. My o tym wszystkim w sposób oczywiście dostosowany do wieku rozmawiamy podczas zajęć. Te zajęcia są warsztatowe, więc to nie jest tylko takie gadanie. Zajęcia są dwugodzinne dla jednej klasy. W każdej szkole możemy przeprowadzić dwa dwugodzinne warsztaty. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się. Zajęcia są nieodpłatne, są dofinansowane z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdyż te zajęcia organizujemy jako Fundacja Świat w Naszych Rękach we współpracy z Pią Ekipą i właśnie Urząd Miejski w Bielsku-Białej dofinansowuje prowadzenie tych zajęć, więc one są dla szkół nieodpłatne. Wystarczy się do nas zgłosić, można do nas napisać przez na przykład social media na Fundację Świat w Naszych Rękach, na maila biuro@światwnaszychrękach.org, znaleźć jakiś kontakt do nas. Bardzo chętnie do Państwa przyjdziemy z całą wiedzą, z pakietem również różnych informatorów, które pokazują, co zrobić w danych sytuacjach. Jeśli na przykład zdarzy się nieszczęście, będzie zwierzę potrącone na ulicy, co wtedy zrobić, gdzie zadzwonić, co jeżeli będzie zwierzę dzikie. Ta pomoc jest w Bielsku-Białej dość dobrze zorganizowana, więc warto mieć też podstawowe numery telefonu, część z nich działa całą dobę, żebyśmy wiedzieli po prostu, gdzie zadzwonić w danej sytuacji. Każdego roku koncentrujemy się trochę, bardziej jest jakby taki trzon tego tematu, który jest oczywiście co roku, ale co roku też kierujemy te zajęcia trochę w którąś stronę i w tym roku tym tematem są też koty. To, że tych kotów jest po prostu coraz więcej, kotów bezdomnych, tak zwanych kotów wolnożyjących, co to znaczy, jak możemy im pomóc, co robić, żeby nie rozmnażać tych zwierząt, żeby ich było po prostu coraz mniej, bo to jest bardzo ważne. Serdecznie zapraszamy do kontaktu i na pewno bardzo chętnie przyjdziemy.
0: No właśnie, najczęściej jeśli chodzi o zwierzęta w domu, no to wiadomo, że chodzi o psy i koty, ale pojawiają się też pewnie jakieś króliki, świnki morskie, gryzonie. Czy te tematy też są poruszane na zajęciach tych mniejszych zwierząt?
9: Oczywiście, dlatego że zwierzę domowe, a później, jeżeli jest porzucone, to zwierzę bezdomne, to jest każde zwierzę, które ktoś się nim opiekował albo opiekuje i mam nadzieję, że dobrze, albo w tym drugim przypadku, które straciło dom. No i to są zwierzęta właściwie wszystkie. Do schroniska również w Bielsku-Białej trafiają różne zwierzęta. Zdarzają się na przykład węże bezdomne, pająki, króliki oczywiście, gołębie, więc jakby pamiętajmy, że to chodzi o wszystkie zwierzaki, które są tymi zwierzętami towarzyszącymi. I tak, rozmawiamy o wszystkich zwierzętach, też mamy taki na początku dla najmłodszych dzieci na przykład quiz, żeby dzieci potrafiły odróżnić zwierzęta dzikie od zwierząt domowych. Ta opieka i traktowanie tych zwierząt jest oczywiście zupełnie inne i to też trzeba wiedzieć. Na przykład zwierząt dzikich absolutnie nie chcemy dokarmiać i o tym też pamiętajmy, ponieważ teraz pojawia się dużo takich tematów z na przykład obecnością dzików na terenach miejskich albo jeleni. Pamiętajmy, że zabezpieczenie śmietników i niewyrzucanie żywności, niedokarmianie tych zwierząt jest absolutną podstawą. To jest bardzo ważne i tego też dzieci uczymy. A zwierzęta domowe, no to jest zupełnie inna grupa zwierząt, które możemy głaskać, mieć z nimi kontakt, zwierząt dzikich nie oswajamy, te tak, więc o tym wszystkim podczas zajęć oczywiście rozmawiamy i po takich zajęciach też dzieci mogą tą wiedzę nieść dalej. Dla starszych, na przykład dla szkół ponadpodstawowych, mamy tutaj też takie zajęcia, które mają zachęcić do aktywności na rzecz zwierząt i do prowadzenia jakichś na przykład kampanii edukacyjnych albo zaangażowania się w wolontariat. Tworzymy pewne, nie mogę wszystkiego zdradzić, ale coś później ta młodzież tworzy na tych zajęciach, więc to jest też takie bardzo aktywne i dążące do tego, żeby faktycznie coś robić dla zwierząt.
8: Mówiła Anna Chęć z Fundacji Świat w Naszych Rękach. Dzisiaj nie odchodzimy od tematu natury, ale przeniesiemy się z królestwa zwierząt do królestwa roślin. Specjalne etykiety Tritag pojawiły się we wrześniu na drzewach w wielu miastach Europy. Trafiły również do Bielska Białej, gdzie oznakowane zostały dwa drzewa. Więcej o celu kampanii EU Tritag powie mój kolejny gość, który reprezentuje organizację koordynującą tę kampanię w Polsce.
0: Te etykiety Tritag pojawiły się również w Bielsku Białej, ale nie tylko. U nas zdobią one dwa drzewa. Jakbym mógł prosić o wyjaśnienie, czym te etykiety są, jaki jest ich cel.
10: W tą kampanię zaangażowaliśmy się już po raz drugi. Jest to druga edycja tej europejskiej kampanii. Celem jest zwrócenie uwagi na to, jakie funkcje pełnią drzewa. Oczywiście mamy drzewa w mieście i lubimy mieć drzewa w naszym otoczeniu, ale też warto jest poznać ich funkcje, które są często nie do zastąpienia. Czyli to są też takie funkcje, których nie jesteśmy w stanie wygenerować żadną technologią. I też chcieliśmy właśnie pokazać, że tych funkcji jest wiele. Ogólnie drzewom przypisuje się 40 takich korzyści, z których my korzystamy. My jesteśmy w stanie wyliczyć 4 takie podstawowe, właśnie które na tych kartach przedstawiamy.
0: Tutaj w Bielsku Białej, tak jak też już wcześniej wspomniałem, dwa drzewa zostały opatrzone taką etykietą. To jest Topola Włoska przy ulicy Cyniarskiej i Klon Jawor w parku za ratuszem. Mam przed sobą teraz tą etykietę klonu z parku za ratuszem. Jest tu wymienione m.in., że to drzewo dostarcza tlenu, który wystarczy na 97 dni w roku dla jednej osoby.
10: Tak wynika z tych obliczeń. To, co my robimy, bo to są narzędzia naukowe, profesjonalne, stosowane na całym świecie, dlatego też angażujemy różne osoby z całego kraju, z całej Europy w tą akcję, bo z tych narzędzi może skorzystać każdy. One są bezpłatne, ogólnodostępne i właśnie to, co my robimy, to mierząc drzewa, jesteśmy w stanie zebrać takie parametry, które właśnie później ten model szacuje, jaka jest wielkość liści, bo zasadniczo te funkcje, wiele z tych funkcji wynika właśnie, czy zależy od tego, jaka jest wielkość liści łączna na drzewie. Dlatego tutaj też chcemy pokazać, że wartość i korzyści z dużego drzewa są wielokrotnie większe niż młode drzewa, czy niewielkie drzewa. Oczywiście w mieście potrzebujemy różnorodności, potrzebujemy dużych drzew, młodych drzew, ale szczególnie jeśli chcemy, zależy nam na tych korzyściach, to tutaj powinniśmy dbać o te najstarsze, największe drzewa, bo one właśnie dają nam najwięcej korzyści, między innymi dlatego, że mają największą powierzchnię liści. Tutaj taką ciekawostkę też mam. W ramach tej kampanii w Polsce w tym roku zaangażowaliśmy kilkanaście osób. Łącznie mamy 40 drzew. Łączna powierzchnia liści z tych 40 drzew 7000 metrów kwadratowych. To jest tyle co 8 boisk, więc wybraliśmy bardzo duże drzewa. Ale rzadko kiedy sobie uświadamiamy, jak drzewa potrafią właśnie wykorzystywać efektywnie tą swoją ograniczoną objętość, a jednocześnie ta powierzchnia robocza jest bardzo wielka.
0: Tutaj oprócz tej funkcji produkcji tlenu mamy też retencję wody, no i usuwanie CO2. Jest to tak zapisane jako suma kilometrów pokonanych autem, która by wyprodukowała taką ilość CO2, no to właśnie taką ilość to drzewo pochłonie. Tutaj jest akurat prawie 100 tysięcy kilometrów, bo ponad 97. Czy te inne funkcje drzew to jest coś, o czym ludzie wiedzą powszechnie, czy raczej zatrzymujemy się na tym, że drzewa dają nam tlen i to tyle?
10: Myślę, że najbardziej taką znaną funkcją drzew jest to, że ta produkcja tlenu, gromadzenie węgla jest już coraz bardziej powszechnie znaną też korzyścią z drzew. Nie mamy żadnej innej technologii, która nam pozwalała na przechwytywanie dwutlenku węgla z powietrza. Właśnie stosujemy w tej kampanii takie przeliczniki, które są zrozumiałe dla każdego człowieka i tutaj zastosowaliśmy ten przelicznik na ilość kilometrów przejechanych autem spalinowym. Też bardzo funkcją drzew w mieście jest woda. Może ona też w wielu miejscach może być jedną z kluczowych funkcji drzew, bo oczywiście tlenu mamy pod dostatkiem w powietrzu, natomiast tą zieloną infrastrukturę, którą drzewa stanowią taki główny trzon, jedna z głównych funkcji drzew, szczególnie w przestrzeni miejskiej, ale też w przestrzeni w krajobrazie otwartym, między polami, to jest właśnie przechwytywanie wody i buforowanie tej wody. I tutaj też mamy obliczenia pokazujące, ile tej wody rzeczywiście drzewa przechwytują. I w tym również drzewa są genialne. To jak właśnie pomagają nam w przechwytywaniu, w spowalnianiu wody. No pod tym kątem drzewa są zupełnie wyjątkowym elementem infrastruktury.
0: Ja też jeszcze tutaj uspokoję, jeżeli ktoś miałby się oburzać, że drzewa są jakoś tagowane, czy jest coś do nich przytwierdzane, to one spokojnie, te tritagi są przywiązane do drzewa takim konopnym sznurkiem, więc raczej tutaj nic nam nie zaszkodzi.
10: Tak, zastosowaliśmy właśnie taką metodę, żeby niczego nie przybijać. One są tymczasowo zamontowane. Jest to taka karta informacyjna. Niektórzy wybrali inną metodę i montowali na słupkach przy drzewie, gdzieś tak bardziej trwałe rozwiązania. Natomiast tutaj do drzewa nic nie przybijamy. Główny cel kampanii to jest właśnie informowanie o tym, jakie są wartości drzew i żeby to gdzieś było blisko przy drzewie, żeby wiadomo było, którego drzewa to dotyczy.
0: W kolejnych latach zobaczymy więcej etykiet na innych drzewach w mieście?
10: Myślę, że tak. Ogólnie dysponujemy już metodami i niektóre miasta wyliczają wartość wszystkich swoich drzew i to są olbrzymie wartości, więc każde drzewo, które mamy zinwentaryzowane, zmierzone, wiemy, jaki to jest gatunek, wiemy, gdzie one są, możemy spokojnie tą wartość wyliczyć i właśnie w wielu miastach, robiąc inwentaryzację, wylicza się wartość drzew dla wszystkich drzew w mieście. Tutaj też chciałbym podkreślić to, że no my wybieramy drzewa takie bardziej w miejscach publicznych, żeby one były dostępne, ale chciałbym podkreślić też to, że w mieście właścicieli drzew jest bardzo wielu, są oni zróżnicowani, to są podmioty publiczne, ale też jest bardzo dużo podmiotów prywatnych. Prywatne osoby w swoich ogrodach mają często piękne, duże drzewa i one też właśnie mają takie, no my wszyscy z nich korzystamy. Czyli wszyscy się zrzucamy na tą zieloną infrastrukturę i na tym polega właśnie piękno, że no, czy droga, czy wodociąg, no to wiadomo, że jest to jakoś ograniczone i te funkcje tej infrastruktury technicznej są przypisane do konkretnego właściciela. Natomiast tutaj ta wielowarstwowość i wieloaspektowość własności drzew i to, że wszyscy się przykładamy do tego, jest ważne. No i prywatni właściciele również mogą wyliczyć sobie wartość swoich drzew, żeby można było się tym chwalić.
8: Mówił Kamil Witkoś-Gnach, prezes zarządu Nature Based Tree Management. To organizacja, która jest koordynatorem kampanii EU Tree Tag na terenie Polski.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
8: Przy mikrofonie Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Wybierzemy się dzisiaj do Uniwersytetu Bielsko-Bielskiego, gdzie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Zapytałem kilku studentów, jak zapatrują się na te nadchodzące miesiące.
11: No studiuję informatykę, ty mam. Zacząłem, pierwszy semestr jestem.
0: Jak pierwsze wrażenia na Uniwersytecie Bielsko-Bielskim?
11: Całkiem okej, okay. No nie narzekam, mam się blisko tutaj, więc to jest wielki plus, że mogę w Bielsku studiować.
0: Przyszedłeś na inaugurację, czyli chyba ci zależy tutaj na tych studiach.
11: Tak, tak, zależy mi całkiem, dlatego tutaj przyszedłem, no.
0: To powiedz mi jeszcze, jak się zapowiada ten twój pierwszy rok akademicki? Zapatrujesz się pozytywnie?
11: Tak, w miarę pozytywnie się zapatruję, mogę powiedzieć, że dosyć, mam wrażenie, że to dosyć dobry kierunek, który wybrałem. Mnie interesuje informatyka, no i tak.
12: Karolina, filologia angielska, mi już czwarty rok.
0: I jak ci się podoba po tych 3-4 latach na uniwersytecie?
12: No wróciłam na magisterkę, także no było bardzo fajnie, bardzo mi się podobało i cieszę się, że wróciłam.
0: Jak zapowiada się ten rok akademicki?
12: No mam nadzieję, że dobrze. Jeszcze wszystkich nie poznaliśmy na uniwersytecie, w sensie nowych wykładowców, ale wydaje mi się, że tutaj to na pewno super.
13: Jakub Rak. Pierwszy rok, informatyka stacjonarna.
0: Jak się zapatrujesz na ten rok akademicki?
13: Na razie jest bardzo fajnie, bardzo zintegrowaną grupę dostaliśmy, także będzie na pewno fajna atmosfera i no mam nadzieję tylko, że kolokwia mnie nie dojadą, tak? Zwłaszcza z matematyki.
14: Robert Pysz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Bielsko-Bielskiego.
0: Z jakiej okazji się dzisiaj spotykamy na uniwersytecie?
14: No dzisiaj jest chyba najważniejsza okazja w całym roku akademickim, a mianowicie uroczysta inauguracja tegoż roku. I będziemy rozpoczynać rok, w którym na naszej uczelni studiować będzie 5000 studentów.
0: W tym roku jakieś nowe kierunki?
14: Tak, w tym roku w ofercie pojawiła się fizjoterapia i pojawiło się cyberbezpieczeństwo. No i można powiedzieć, że od razu stały się też takim hitem, jeżeli chodzi o rekrutację, bo na cyberbezpieczeństwo przyjęliśmy ponad 200 osób, natomiast na fizjoterapię 58, ale tylko z tego względu, że był bardzo rygorystyczny limit, co z kolei spowodowało, że utworzyła się bardzo duża kolejka rezerwowa. Natomiast z tych klasycznych kierunków, które już od kilku czy kilkunastu lat u nas funkcjonują, no to tradycyjnie największym powodzeniem cieszyło się pielęgniarstwo i filologia angielska. Tutaj też na oba kierunki poprzyjmowaliśmy po ponad 200 osób.
0: Jak to się dzieje, że dochodzą nowe kierunki na uniwersytet? Czy to wychodzi gdzieś z inicjatywy oddolnej studentów czy potencjalnych studentów? Jak to wygląda?
14: Tak, dlatego że studenci dosyć aktywnie biorą udział nie tylko w tym życiu takim dydaktycznym, ale również mają swoich przedstawicieli, czy to w Senacie, czy w poszczególnych komisjach, na przykład Komisji Jakości Kształcenia, i zdarza się tak, że to od studentów wychodzi pomysł na to, jaki kierunek warto byłoby otworzyć. Natomiast sama inicjatywa i sama ta procedura formalna odbywa się na uczelni, trwa mniej więcej rok i później taki kierunek jest zgłaszany do ministerstwa i uruchamiana jest rekrutacja.
0: Nie tylko studenci są na dzisiejszej inauguracji.
14: Tak, mamy ten zaszczyt i bardzo się z tego cieszymy, że regularnie rok w rok podczas inauguracji towarzyszą nam znamienici goście. Są to zarówno przedstawiciele samorządu, jak i władz krajowych. Są przedsiębiorcy z zaprzyjaźnionych tutaj lokalnych, regionalnych firm. Także no, bardzo nas to cieszy i bardzo jesteśmy za to wdzięczni.
0: Też tegoroczna inauguracja jest wyjątkowa w pewien sposób. Spotykamy się tradycyjnie na audytorium, ale od tego roku będzie ono nosić imię, dostanie swojego patrona.
14: Tak, to też jest bardzo szczególne wydarzenie, ponieważ największa aula na naszej uczelni otrzymała dzisiaj imię profesora doktora habilitowanego inżyniera Marka Trąbskiego, który był postacią wybitną, nie tylko wspaniałą naukowcem i wychowawcą wielu pokoleń studentów, ale był też człowiekiem aktywnym i zaangażowanym społecznie. Przypomnę, że był pierwszym rektorem Akademii Techniczno-Humanistycznej, był wojewodą bielskim, był radnym Sejmiku Śląskiego, więc na pewno była to postać nietuzinkowa i taka forma upamiętnienia pana profesora Trąbskiego myślę, że jest bardzo adekwatna do tego, jakim był człowiekiem i jak wyglądało jego życie.
3: Mówił Robert Pysz, rzecznik prasowy UBB. Na uczelni odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Obecnie na uniwersytecie kształci się 5000 studentów. Zmieniamy temat. Jak często zdarza się wam wyrzucić coś, co tak naprawdę mogłoby się jeszcze komuś przydać?
8: Nieraz meble, ubrania czy dziecięce zabawki trafiają na śmietnik, a ktoś mógłby dać im drugie życie. By zaradzić temu problemowi, Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku Białej organizuje akcję na Wapienickim Przoku.
15: Katarzyna Olek, specjalista spraw edukacji ekologicznej, Zakład Gospodarki Odpadami.
8: ZGO informuje, że rzecz się dzieje w Wapienicy. Proszę wyjaśnić, co to za rzecz.
15: Rzecz się dzieje na Przoku Wapienicy. To jest akcja, na którą zapraszamy wszystkich mieszkańców Bielska Białej, którzy chcą zrobić jesienne porządki i w fajny, ciekawy sposób pozbyć się rzeczy, których już nie potrzebują, ale które są dobre. Szkoda im jest je wyrzucić do kosza, więc organizujemy taką, może być a la wymianka, ale tak naprawdę jak ktoś przyjdzie na tą akcję, zobaczy, że coś mu wpadło w oko, jak najbardziej może to wziąć. Rzecz się dzieje na przystani drugiej szansy, to jest taka trochę gra słów, dlatego że przystań drugiej szansy to są punkty, które są w naszych przokach od dłuższego czasu już obecne, czynne. To są przestrzenie, gdzie mieszkańcy przynoszą dobre rzeczy, żeby one mogły posłużyć innym.
8: Przystanie drugiej szansy też funkcjonują poza tą jedną sobotnią akcją, więc nawet jeżeli ktoś nie zdąży, no to zawsze można tam coś zostawić.
15: Dokładnie tak. Ta akcja ma za zadanie wypromowanie tej przystani i tej idei korzystania rzeczy z drugiej ręki, ale oczywiście przystanie działają w dniach, kiedy są otwarte przoki, więc każdy może niezależnie od tej akcji przyjechać, przynieść, zostawić rzeczy, pobrać to, co jemu się spodoba, także te przystanie działają na okrągło, tylko ta akcja po prostu ma na celu nagłośnienie tej inicjatywy, że jest coś takiego i na każdym z trzech przoków, to nie tylko na przoku Wapienicy, ale również na ulicy Krakowskiej, również na ulicy Straconki 1, w naszych dwóch pozostałych lokalizacjach te przystanie są czynne.
8: Czy są jakieś zasady co do tego, co można tam zostawiać?
15: Powiedziałabym tak, że zasada jest tak naprawdę jedna. Zostawiam i przywożę rzeczy, które sama chciałabym wziąć, jeśli bym tego potrzebowała. Czyli w takim stanie, żeby one były dobre, żeby one były czyste, żeby one były sprawne, kompletne. Mam na myśli puzzle, klocki, jakieś zabawki dla dzieci. Więc tak naprawdę to są te zasady, tak? Żeby patrząc na daną rzecz, czy zostawiając ją, myślę sobie, no gdybym ja tego potrzebowała, to bym to wzięła po prostu.
8: Czyli nie są to zwykłe śmieci. Jakie przedmioty najczęściej ludzie zostawiają?
15: Do przystani już nie przynosimy odpadów, dlatego, czy nie przynosimy śmieci, dlatego, że to są dobre rzeczy, których my nie wyrzucamy, my je tylko chcemy przekazać drugiej osobie, tak, żeby sobie z tego skorzystała. Co najczęściej trafia? Najczęściej trafiają książki, zabawki dla dzieci, wózki, bardzo ładne, foteliki, nosidełka, również ubrania, więc jeśli ktoś na przykład, na początku powiedziałam wietrzenie szafy, jak ktoś na przykład ma dobre ubrania, ale po prostu już ich nie chce, nie chodzi w nich, również to może przynieść, więc no oprócz tego meble, artykuły dekoracyjne, zastawy, to wszystko, co gdzieś na przykład nam zalega na strychu, nie korzystamy z tego, a szkoda nam to po prostu wyrzucić.
8: Mówiła Katarzyna Olek, Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku Białej. W Wapienickim Przoku odbywa się akcja Rzecz się dzieje. Tam mieszkańcy mogą zostawić to, czego już nie potrzebują, zamiast te rzeczy wyrzucać. Każdy może również wziąć coś dla siebie. Przystań drugiej szansy działa w Bielskich Przokach cały rok, więc nawet jeżeli nie załapiecie się na sobotnie wydarzenie, można przyjechać kiedy indziej. To dobry sposób na ograniczenie odpadów w naszym otoczeniu. Zostajemy przy tematach środowiskowych. W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego strażnicy miejscy przeprowadzają kontrolę, by wykryć ewentualne źródła zanieczyszczeń powietrza.
16: Sebastian Kufel, kierownik referatu ochrony środowiska i profilaktyki Straż Miejska w Bielsku Białej.
8: Rozpoczął się już sezon grzewczy. Proszę powiedzieć, czy coś się zmieniło względem poprzednich lat, jeżeli chodzi o te kontrole przeprowadzane na terenie miasta?
16: Okres grzewczy, jak słusznie pan redaktor zauważył, już się rozpoczęły. 1 października do 31 marca to umowna data tego grzewczego okresu. ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariuszy referatu do spraw ochrony środowiska i profilaktyki w patrolach eko przeprowadzają czynności kontrolne na terenach nieruchomości w Bielsku Białej. Tutaj chciałem powiedzieć, że za 8 pierwszych dni miesiąca października przeprowadziliśmy 29 takich interwencji, zwracając szczególnie uwagę na przepisy śląskiej uchwały antysmogowej oraz przepisów ustawy o odpadach.
0: I na co się patrzy podczas takiego patrolu?
16: Szczególnie zwracamy uwagę na to, czym ogrzewane jest dana nieruchomość, czyli jakiego rodzaju urządzenie grzewcze jest eksploatowane na terenie kontrolowanej nieruchomości. Zwracamy również uwagę na paliwo, jakim jest zasilane to urządzenie, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowych ogrzewaczy powietrza, czy drewno, jakie jest stosowane w tych urządzeniach, spełnia wymogi przepisów uchwały antysmogowej.
0: Jak to wygląda, jeżeli chodzi o sprzęt używany? No bo rozumiem, że nie wszystko się odbywa tak ręcznie, tylko patrząc, jak to wygląda tak na oko, też Straż Miejska ma do dyspozycji pewne urządzenia.
16: Dokładnie tak. Cały czas na naszym wyposażeniu pozostają bezzałogowe statki powietrzne i również w tym roku nasze drony są używane i w przypadkach oczywiście uzasadnionych, czyli pewnych przekroczeń, jakie możemy odczytać na urządzeniach mobilnych, no wtedy już konkretyzujemy nasze czynności kontrolne i wiemy, czego szukać na terenie kontrolowanej nieruchomości.
0: Jakie są przewidziane kary w razie jakichś nieprawidłowości?
16: Niedostosowanie się do obowiązujących przepisów prawnych może zakończyć się środkiem oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. Może również zostać nałożona grzywna w postępowaniu mandatowym. Tutaj grzywna w wysokości od 20 do 500 zł oraz może zostać skierowany wniosek do sądu rejonowego o ukaranie. W tym pierwszym okresie, o którym wspomniałem, czyli do 8 października bieżącego roku, przeprowadziliśmy 29 takich interwencji, ujawniając 12 wykroczeń. W 7 przypadkach sprawcę takich wykroczeń pouczyliśmy, stosując środek oddziaływania wychowawczego. W 4 przypadkach nałożyliśmy mandat karny oraz w 1 przypadku zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie.
0: I co najczęściej się widzi na kontrolach, że ktoś faktycznie pali te odpady, czy po prostu

0: się na urządzenia grzewczych i jeszcze ujawniamy tak zwane kopciuchy, których okres eksploatacji już dawno minął i takie właśnie urządzenia grzewcze są jeszcze eksploatowane. Także dochodzimy do tego momentu, w którym pozbywamy się z terenów nieruchomości tych najbardziej kopcących urządzeń.
1: To jeszcze chciałem zapytać, może to nie leży tutaj w kwestii działania Straży Miejskiej, ale jeżeli ktoś ma taki stary piec, są jakieś programy dofinansowania, które pomogą wymienić go na nowszy?
0: Szanowni Państwo, zachęcam tutaj w szczególności do kontaktu z naszym Wydziałem Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Mamy tutaj stanowisko tak zwanego ekodoradcy. Są to osoby szczególnie wykwalifikowane, posiadające odpowiednią szczegółową wiedzę dotyczącą tego, gdzie możemy się udać, z jakich programów możemy skorzystać, na co możemy uzyskać stosowną dotację, żeby te źródła nieekologiczne, stare piece, stare kopciuchy móc wymienić na nowe źródła ogrzewania.
2: Mówił Sebastian Kufel, Straż Miejska w Bielsku-Białej.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
11: taniej masz. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
12: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
13: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam na magazyn. Jak tam zdrowie? Liczę, że dobrze, jeżeli mieszkacie w Bielsku-Białej, bo miasto zdobyło tytuł lidera indeksu zdrowych miast 2026 wśród miejscowości do 300 tysięcy mieszkańców. Oznacza to, że Bielsko-Biała zostało uznane za miasto, które ma najlepsze warunki do zdrowego życia. Zostaliśmy także wyróżnieni za bielską zieleń. Po tych wyróżnieniach oraz trwającym zazielenianiu miasta powie mój dzisiejszy gość.
14: Dariusz Gajny, ogrodnik miejski. W Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyła się już właściwie kolejna edycja Kongresu Zdrowe Miasta. No i tutaj właściwie dwie takie niespodzianki bardzo przyjemne i pozytywne dla nas, dlatego że zajęliśmy pierwsze miejsce w indeksie zdrowych miast i to jest pierwszy raz aż tak wysokie wyróżnienie. Oraz drugie wyróżnienie, szczególnie miłe dla mnie z zakresu mojego stanowiska, to jest pierwsze miejsce w kategorii tworzenia

0: zieleni, która wspomaga zdrowie mieszkańców. Zgłosiliśmy tutaj nasz program Fenix 1, który dotyczy rozbetonowywania przestrzeni miejskiej, zwiększania bioróżnorodności, zwiększania retencji. To jest ten projekt, który się teraz odbywa w 14 lokalizacjach na terenie miasta. W naszej kategorii miast, czyli dla miast, którzy mają mieszkańców od 100 do 300 tysięcy, zajęliśmy pierwsze miejsce, ale oprócz oczywiście dyplomu i zwycięstwa w tej kategorii, miasto otrzymało również nagrodę finansową w wysokości 100 tysięcy złotych. Już teraz mogę powiedzieć, że ta nagroda na pewno zostanie przekazana na dalsze, na rozwijanie zieleni w naszym mieście.
1: Jeżeli chodzi o program Fenix, mówi Pan o 14 lokalizacjach, program cały czas trwa. Jak dużo już udało się zrobić, a co jeszcze przed nami?
0: Właściwie ilościowo większość inwestycji już jest oddanych i zakończonych. Aktualnie ogłosiliśmy po raz kolejny przetarg na park przy ulicy Słowackiego. Tak jak doskonale wiemy, z poprzednim wykonawcą została rozwiązana umowa, więc jesteśmy już w trakcie procedury przetargowej przed ogłoszeniem przetargu na Placz Żwirki i Wigury oraz przed ogłoszeniem przetargu już na takie drobne inwestycje w zakresie stworzenia zielonych przystanków na terenie miasta, także zdecydowana większość już jest za nami. Do końca przyszłego roku te wszystkie inwestycje już powinny zostać zamknięte. A odnośnie innych inwestycji, no to oczywiście składamy cały czas projekty, cały czas aplikujemy. I takim kolejnym pakietem, który nazwaliśmy Fenix 2, który również dotyczy odbetonowania przestrzeni, zwiększenia bioróżnorodności, zwiększenia retencji. Są to projekty, które będą realizowane na terenie bielskich szkół w 8 lokalizacjach i tutaj już mogę powiedzieć, że otrzymaliśmy dofinansowanie i czekamy cały czas na rozstrzygnięcie konkursu w zakresie Feniksa 3, który z powrotem wróci do centrum miasta i będzie to 10 lokalizacji na terenie miasta, które ponownie zostaną rozbetonowane i zostanie na nich zwiększona powierzchnia zieleni.
1: Te miejsca rozbetonowane to były takie miejsca trochę chyba nieużywane tak naprawdę, tak jakieś dzikie parkingi, takie tereny dostępne dla wszystkich, ale nie zorganizowane, przynajmniej takie mam wrażenie.
0: To właśnie zależy, bo o ile rzeczywiście Fenix 2, czyli ten przy szkołach, jest stricte związany z całkowitym rozbetonowaniem i dodaniem zieleni, w Fenixie 1 było to różnie, były to miejsca, tak jak Pan mówi, zarówno nieużytkowane, jak i zabetonowane, gdzie się pojawiła zieleń, ale tak jak no, choćby przypadek wspomnianego parku przy ulicy Słowackiego. No mieliśmy tam park cały czas, a te działania zwiększające retencję polegały na zwiększeniu ilości roślin i zwiększeniu możliwości retencyjnej, czyli tej chłonności terenu parkowego przez zamianę części trawników na rabaty bylinowe, które wiadomo mają większą o wiele chłonność, choćby przez samo przekorzenianie się, niż taki zwykły trawnik. Jeżeli chodzi o Fenix 3, no to tutaj będzie parę ciekawych inwestycji. No na pewno, jak mówiłem, czekamy jeszcze cały czas na rozstrzygnięcie dofinansowania. Mam nadzieję, że będzie ono pozytywne i wtedy rzeczywiście takie przestrzenie, które nie do końca teraz estetycznie wyglądają, chociażby tak jak plac przy ulicy Głębokiej, zmienią swoje oblicze, zazielenią się i będą nie tylko służyły przyrodzie, ale również mieszkańcom.
1: A co z zazielenieniem placu Chorobrego?
0: Aktualnie przesuwamy środki na przyszły rok, dlatego że też z uwagi na natłok tych inwestycji to naprawdę udało się powygrywać te konkursy na dofinansowanie, mamy całą masę inwestycji do realizacji, dlatego też terminowo musieliśmy odrobinę jeszcze przesunąć plac Chorobrego, ale mam nadzieję, że już w najbliższym czasie ogłosimy przetarg na realizację tej inwestycji. Środki nie są zagrożone, te środki również są przesunięte zarówno u nas w budżecie miasta, jak i u partnera wiodącego tego projektu. Także no, to jest taka inwestycja, na którą ja się nie mogę doczekać, ponieważ no, zmieni to bardzo mocno zmieni oblicze centrum miasta, a to centrum miasta jest tak systematycznie zazieleniane, ponieważ patrząc na nawet ten obszar tutaj koło zamku, koło teatru, no to realizowany jest Wuner na ulicy 1 Maja, będzie realizowany plac Żwirki Wigury, będzie realizowany plac Chrobrego, a jeden z tematów i z elementów programu Fenix 3 to jest posadzenie szpaleru drzew przy Teatrze Polskim, tak aby powoli zastępować te jesiony, które no tak czy inaczej umierają nam tam coraz bardziej na tej skarpie, no ale docelowo i tak mogą w każdej chwili zostać wycięte przez PKP.
2: Mówił ogrodnik miejski Dariusz Gajny. Skoro jesteśmy już przy Teatrze Polskim, zajrzymy do środka. Trwa kolejna edycja projektu Spektakle bez barier.
3: Nazywam się Joanna Fejkisz i jestem koordynatorem projektu Spektakle bez barier w Teatrze Polskim w Bielsku Białej.
2: Proszę wyjaśnić, na czym polega ten projekt, do kogo on jest skierowany?
3: Projekt jest skierowany przede wszystkim do osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, ale oczywiście też dla wszystkich pozostałych widzów, bo to, co chciałam podkreślić, to to, że wszystkie nasze właśnie działania w ramach projektu są zawsze integracyjne i zarówno spektakle, jak i inne wydarzenia są przygotowane z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami, ale uczestniczą w nich też pozostali widzowie. Także przygotowujemy przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnością wzroku, przygotowujemy audiodeskrypcję, czyli taki słowny opis tego, co się dzieje na scenie, jak wyglądają aktorzy, jak wygląda scenografia. Natomiast dla osób niesłyszących no, spektakle i wydarzenia są tłumaczone na polski język migowy i mają też napisy dla osób niesłyszących.
2: Jak to wygląda tak w praktyce?
3: Audiodeskrypcja spektaklu jest zawsze czytana u nas na żywo. Czytają ją aktorzy Teatru Polskiego, którzy już robią też to od wielu lat. Jest przygotowane specjalne stanowisko, takie poza widownią, gdzie siedzi lektor. On ma podgląd spektaklu na żywo i ma też tekst audiodeskrypcji, który odczytuje właśnie na żywo w czasie spektaklu. Natomiast osoby niewidzące, które są na widowni, mają na jednym uchu słuchawkę i właśnie pomiędzy dialogami aktorów, które słyszą ze sceny, w swojej słuchawce słyszą też wpleciony właśnie pomiędzy te dialogi tekst audiodeskrypcji, czyli te objaśnienia tego, co się dzieje, jak wyglądają aktorzy, jak wygląda scena, scenografia i tak dalej.
2: Inna rzecz przygotowana dla osób niewidomych to są makiety. Mogą zobaczyć, jak wygląda sam teatr, jak wygląda scenografia.
3: Tak, do każdego przedstawienia przygotowujemy już teraz makietę scenograficzną, taką jakby scenografię w miniaturze, gdzie osoby niewidzące mogą dotykowo poznać, jakby jak wygląda przygotowana do danego spektaklu scenografia. Oprócz tego też osoby niewidome mogą wchodzić na scenę i mamy takie, bardzo często mamy takie warsztaty, gdzie wchodzimy z osobami właśnie z niepełnosprawnością wzroku na scenę i one mogą też dotykowo poznawać scenografię taką już przygotowaną do przedstawienia, jakieś rekwizyty, kostiumy, peruki. Oprócz tego jeszcze też przygotowaliśmy już dosyć dużo takich pomocy dotykowych, które pozwalają osobom niewidomym poznać też dotykowo wygląd samego budynku. We wcześniejszych latach zrobiliśmy makiety budynku małej i dużej sceny, takie pokazane, te budynki są na zewnątrz. Natomiast teraz też przygotowujemy takie makiety, gdzie dotykowo można poznać też wnętrze teatru, czyli tą przestrzeń, gdzie jest scena i przede wszystkim widownia. I taka makieta właśnie teraz w tej chwili też powstaje i będzie też już niedługo dostępna dla osób niewidomych.
2: Proszę powiedzieć o tej makiecie, którą mamy tutaj obok siebie.
3: Przygotowujemy też takie makiety, które są odwzorowaniem tej dekoracji rzeźbiarskiej, bardzo bogatej, która jest na fasadzie budynku. Tam się znajduje, jak Państwo się przyjrzycie kiedyś teatrowi z zewnątrz, to tam jest bardzo dużo rzeźb i płaskorzeźb. Na przykład są anioły, są maski, twarze, no i są też pełnopostaciowe rzeźby. Już część z tych dekoracji mamy odtworzonych właśnie w formie takich dotykowych pomocy, a teraz powstała kolejna, to jest kolejna maska, no i taką maskę później w czasie warsztatów z osobami niewidomymi można dotykowo poznawać, plus rozmawiamy sobie oczywiście o naszym teatrze, o stylistyce tej fasady, o historii teatru.
2: Jak długo już funkcjonuje projekt spektakli bez barier?
3: Projekt już 13 lat trwa i cały czas się rozwija. Najpierw to były tylko same spektakle z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na język migowy. Później to się rozwijało. Robiliśmy też takie warsztaty, które są wprowadzające do właśnie do spektakli, do tematyki. Takie warsztaty poświęcone właśnie scenografii, z makietami i z innymi pomocami dotykowymi. Warsztaty z twórcami, którzy też opowiadają o swoich spektaklach, na przykład z reżyserami, z twórcami scenografii, z kostiumografami, także no, na takich warsztatach można no, osoby, które przychodzą, poznają też teatr od kuchni i mogą też rozmawiać z twórcami, którzy opowiadają o tym, jak te przedstawienia powstawały. Projekt Spektakle Bez Barier no, możemy realizować dzięki dofinansowaniu. Jest to projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.
2: Jakie wydarzenia są zaplanowane na najbliższy czas?
3: No jesteśmy już właściwie na półmetku prawie tegorocznej edycji naszego projektu. Już pokazaliśmy w czerwcu Służące do wszystkiego z audiodeskrypcją. We wrześniu mieliśmy Testosteron, komedię z tłumaczeniem na język migowy. Za nami też jest już Kabaret w reżyserii Małgorzaty Warsickiej z audiodeskrypcją. Były też do tego kabaretu takie warsztaty, gdzie widzowie spotkali się z aktorem odtwarzającym jedną z głównych ról, z Grzegorzem Margasem, i oczywiście warsztaty poświęcone scenografii. I to, co jeszcze przed nami, to najbliższe spektakle, to jest koniec października. To będzie Janosik, nowa historia z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i Janosik również z tłumaczeniem na język migowy. Jeszcze będą również warsztaty dla osób niewidomych, będą to warsztaty z Fundacją Etnograf, z Maciejem Szymonowiczem i Katką Szymonowicz. To będą takie muzyczne warsztaty i poświęcone też historii zbójników tutaj beskidzkich. Także bardzo, bardzo ciekawe historie, które będą właśnie wokół spektaklu, wokół historii też Janosika. Będzie to taki fajny, myślę, kontekst i wprowadzenie do spektaklu z audiodeskrypcją i do przedstawienia z językiem migowym. Również będą warsztaty, będzie je prowadziła osoba z Muzeum Górnośląskiego i będą to też warsztaty dotyczące właśnie Janosika.
2: Czy gdzieś można obejrzeć te makiety sceny i teatru przygotowywane dla osób niewidomych?
3: W ramach tegorocznej edycji projektu przygotowaliśmy też dwie wystawy. Jedna będzie w przestrzeni teatru, to znaczy już jest, nawet można już oglądać. To jest wystawa makiet właśnie, które przygotowywaliśmy w poprzednich edycjach i które są przygotowane już do obecnej edycji. Także cały taki przegląd tych różnych pomocy dotykowych. A druga wystawa to wystawa zdjęć z poprzednich edycji. No jest już za nami 13 lat, więc można powspominać to, co było już wcześniej. Te osoby, które nas odwiedzały, artystów, którzy byli też z nami w projekcie Spektakle Bez Barier. I ta wystawa będzie pokazana na Placu Wojska Polskiego.
2: Mówiła Joanna Fejkisz, koordynatorka projektu Spektakle Bez Barier w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
2: Tu Jonasz Cecerski, zapraszam do wysłuchania dzisiejszego magazynu. Uczniowie, nauczyciele, absolwenci zebrali się w czechowickim MDK-u, by świętować 80-lecie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych imienia Stanisława Staszica. Szkoła od dekad kształci pracowników, którzy często znajdują zatrudnienie w lokalnych zakładach, mówi dyrektor placówki Paweł Urbańczyk.
5: Przede wszystkim chcemy być szkołą nowoczesną, szkołą, która sprosta wymaganiom rynku pracy. Chcemy, żeby zawody, które są uczone w naszej szkole, były zawodami przyszłości. To jest dla nas najważniejsze, żeby absolwent później, który kończy naszą szkołę, był przygotowany do życia, do zmieniającego się rynku pracy, do nowoczesnych technologii. Staramy się dbać o to dzięki ogromnemu wsparciu organu prowadzącego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Jesteśmy na dzień dzisiejszy w stanie doposażać pracownie, budować nowe pracownie, dzięki czemu jesteśmy na dzień dzisiejszy jedną z najnowocześniejszych szkół w rejonie. Najważniejsi partnerzy to oczywiście przedsiębiorcy. To nauczanie to w przypadku szkoły, tak jak nasza, czyli szkoły uczącej zawodu, to przede wszystkim połączenie nauczycieli, wiedzy nauczycieli, to uczniowie oczywiście, ale przede wszystkim to również przedsiębiorcy. Te trzy elementy są najważniejsze, żeby można było prowadzić skuteczną edukację w nowoczesny sposób.
2: Na obchodach 80-lecia ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach pojawił się również były dyrektor szkoły.
6: Bogdan Szary, były uczeń, były dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Licealnych. To znaczy tak, ja z tą szkołą jestem związany już od wielu, wielu lat, nie tylko jako pracownik. 1 września 1971 roku jako uczeń przyszedłem do pierwszej klasy, prawda? I jeszcze to było w budynkach tam przy Wspomożeniu Wiernym, a więc stara szkoła. Potem tak los chciał, że po iluś tam latach, 1 lutego 2000 roku przyszedłem do szkoły jako dyrektor i byłem tam dyrektorem przez 19 lat i 7 miesięcy. Czym się charakteryzowała szkoła? Za moich uczniowskich czasów w Czechowicach były jak gdyby dwa ośrodki kształcenia. Liceum, powstałe w 1948 roku, i szkolnictwo zawodowe u nas. To, że zmieniały się nazwy szkoły, to nie ma znaczenia, bo szkoła to są uczniowie, szkoła to są pracownicy, a budynki to jest tylko to miejsce, gdzie po prostu to kształcimy. I ta szkoła praktycznie rzecz biorąc była stworzona w Czechowicach na potrzeby czechowickiego przemysłu. Po to stworzono tą szkołę, a sama szkoła, same budynki na Traugutta 11 były wybudowane przez ze składek czechowickich zakładów pracy, żeby tych pracowników pozyskać. Potem to zostało przekazane Ministerstwu Edukacji. Także cały czas w tym okręgu tutaj szkoła kształciła kadry techniczne na poziomie średnim, to znaczy technikum lub liceum zawodowe lub liceum profilowane, i na poziomie szkoły zasadniczej, no teraz to się nazywa szkoła branżowa. Także praktycznie rzecz biorąc, bez względu na to, ile lat minie, nadal ta szkoła będzie funkcjonować jako źródło kadr technicznych dla przemysłu. W programach technikum czy szkoły branżowej są praktyki w zakładach. A więc praktycznie rzecz biorąc, pracodawcy jak gdyby już mają kontakt z naszymi uczniami i być może na tym poziomie już gdzieś widzą, kto byłby osobą, którą by chętnie przyjęli do pracy. Uczniowie zawsze byli tacy sami. Może mają inne zainteresowania, może co innego robią, ale mimo wszystko przychodzą, bo praktycznie rzecz biorąc, człowiek 16-letni po szkole podstawowej tak naprawdę nie wie jeszcze do końca, gdzie chce iść. I są rodzice, którzy myślą, aha, mój syn chce zostać lekarzem, prawnikiem, no to kierują dziecko do liceum ogólnokształcącego. A jeżeli ktoś myśli troszeczkę inaczej, że kończąc technikum ma się średnie wykształcenie i też można zostać lekarzem, to ja jestem technikiem mechanikiem, a kończyłem fizykę.
2: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach to placówka prowadzona przez powiat bielski. O tym, jak istotna jest to szkoła, mówi starosta bielski Andrzej Płonka.
7: To jakie pytanie byśmy zadali 80 lat temu, jaką chcecie mieć szkołę? A byliśmy w miejscu, w którym powstawała tak zwana resortówka, bo tak się przecież nazywa, bo to była szkoła międzyresortowa, którą tak naprawdę, jak słyszymy, budowała i ta część publiczna, i część przemysłu, który się tutaj po wojnie mocno osadził i rozwijał w Czechowicach-Dziedzicach. I powstanie tej szkoły było absolutnie odpowiedzią, myślę, społeczną, odpowiedzią na tamten czas, żeby kształcić kadry, o tym myśle technicznym, który tutaj się miał, który ma pracować, ma tutaj zamieszkać w Czechowicach-Dziedzicach, edukować się, dzieci się mają edukować, no i tak trwało. Potem powstał nowy pomysł budowania w nowym miejscu, dzisiaj na Traugutta mamy właśnie tę szkołę zbudowaną. Nowa szkoła, już jest dzisiaj 1000 młodzieży tutaj, było dużo, dużo gorzej, ale ja znam czasy już za czasów powiatów, gdzie było ponad 2000 tutaj młodzieży, więc jak widzimy, ta demografia swoje prawa ma, no niestety. Jaką chcemy mieć szkołę w przyszłości? Myślę, że ten czas 8 dekad, czyli 4 pokoleń pokazał, że pomimo tej różnej, jak to się dzisiaj pięknie mówi, chociaż nie lubię tego słowa, konsolidacji, bo przecież przenosiliśmy szkoły, bo byliśmy po części odpowiedzią, czy próbowaliśmy odpowiedzieć na wyzwania czasu, które przynosił dany moment. To tak samo się będzie działo i teraz. No idzie szeroko pojęta cyfryzacja, więc stawiamy na te zawody tutaj. Widzimy, co się dzisiaj dzieje z atakami hakerskimi, więc wszelka forma dobrej, podkreślam, dobrej informatyki. To są wszystko rzeczy, które dzisiaj, myślę, młodzież powinna spełniać, powinna wiedzieć i jak to tylko znajdzie ujście w tych wszystkich sprawach, które około tych zawodów się toczą, a mamy ich tutaj wiele, naprawdę wiele, jest naprawdę szeroka oferta, no to myślę, ta szkoła ma naprawdę spokojną przyszłość. Nie brakuje nam, na szczęście, jak słyszę, gdzie indziej nauczycieli chcą tutaj uczyć, więc myślę, że powstał zespół, powstała wspólnota. To, co najważniejsze, to, o czym zawsze mówię. Więc jak to się tak wytoczyło, to w tych wyzwaniach, które dzisiaj nam świat niesie, szkoła znajdzie swoje miejsce, będzie się oczywiście zmieniała, ale będzie działała. A drony to jest kolejny temat, który się właśnie przy okazji cyfryzacji dzieją, informatyki i to jest. Dlatego to nie bez kozery powstało, przecież tutaj u nas na granicy Czechowic-Dziedzic i Bestwiny w Kaniowie lotnisko i wiemy, że właśnie jedną z części odpowiedzi dzisiejszego dnia właśnie są drony, gdzie są firmy, które się interesują właśnie taką produkcją i kto wie, czy to nie zaistnieje jakaś zmiana właścicielska właśnie pod kątem dronów i myślę też współpracy właśnie ze szkołą.
2: Mówił starosta bielski Andrzej Płonka. ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach obchodzi w tym roku 80-lecie. Zmieniamy temat z Czechowic na Bielsko-Białą. Szpital wojewódzki zostanie doposażony o nowe sprzęty medyczne, mówi rzecznik prasowa szpitala Anna Szafrańska.
8: Nasza placówka otrzymała 650 tysięcy złotych z Ministerstwa Zdrowia. Te pieniądze przeznaczone zostaną na kupno nowoczesnego sprzętu dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. To dofinansowanie przyznano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej znalazł się w gronie placówek o największej aktywności donacyjnej w ubiegłym roku. Ministerstwo Zdrowia doceniło pracę specjalistów zajmujących się identyfikacją i kwalifikacją potencjalnych dawców oraz tym, jak zapewnia się im specjalistyczną opiekę. Jak podkreśla doktor nauk medycznych Katarzyna Kuchnicka, zastępca dyrektora Szpitala Wojewódzkiego do spraw lecznictwa, ordynator oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz także szpitalny koordynator transplantacyjny, nowy sprzęt, który zostanie kupiony, będzie służył przede wszystkim pacjentom leczonym na OIOM-ie, poprawiając możliwość ich diagnostyki, monitorowania i terapii. Dyrektor podkreśliła jednocześnie, że w sytuacji, gdy dochodzi do pobrania narządów, zawsze stoi za tym bardzo trudna i wyjątkowa decyzja. Jest to także bardzo wyjątkowa sytuacja, ale trzeba pamiętać o tym, że to jest również nadzieja dla drugiego człowieka. Transplantacja to nie tylko procedura medyczna. Dla osoby oczekującej na przeszczep oznacza szansę na nowe życie, podkreśliła doktor nauk medycznych Katarzyna Kuchnicka. Dzięki środkom z Ministerstwa Zdrowia OIOM Szpitala Wojewódzkiego zostanie wyposażony w dwa aparaty USG służące do kompleksowej przyłóżkowej diagnostyki pacjentów oraz kupiony zostanie asystor kaszlu, który przeznaczony jest do nieinwazyjnego oczyszczania dróg oddechowych zalegającej wydzieliny u pacjentów, którzy nie są w stanie efektywnie odkaszlnąć samodzielnie. Kupiony zostanie również system do sekwencyjnego ucisku pneumatycznego, którego zadaniem jest zapobieganie zakrzepicy żył głębokich, ponieważ długotrwale unieruchomieni pacjenci są właśnie w grupie najwyższego ryzyka powstania zakrzepów. Na OIOM trafią również pupilometr, to jest urządzenie służące do obiektywnej i ilościowej oceny odruchu źrenicznego na światło, który potrzebny jest w sytuacji szybkiego monitorowania stanu neurologicznego pacjentów oraz kupione zostanie urządzenie do hipotermii zewnętrznej, ogólnoustrojowej, które u nieprzytomnych chorych na OIOM-ie służy do ochrony mózgu po nagłym zatrzymaniu krążenia. Schłodzenie zmniejsza metabolizm mózgu i zapotrzebowanie na tlen, co drastycznie ogranicza powikłania neurologiczne u takich pacjentów. Kupiona zostanie również kozetka transportowa. Pobranie narządów od zmarłego jest możliwe wyłącznie po prawidłowym stwierdzeniu śmierci mózgu lub nieodwracalnego zatrzymania krążenia oraz po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem zgód.
2: mówiła rzecznik prasowa Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej Anna Szafrańska. Zostajemy w Bielsku-Białej, czyli mieście, które było bliskie zdobycia tytułu Zielonej Stolicy Europy na rok 2028. To niestety się nie udało, ale dotarcie do finału to i tak duży sukces, o czym mówi mój kolejny gość.
9: Dariusz Gajny, ogrodnik miejski.
2: Proszę powiedzieć, gdzie pan się w tym momencie znajduje, bo rozmawiamy przez kanał online.
9: Aktualnie jestem w portugalskim Guimarães. Jest to tegoroczna zielona stolica Europy, dlatego że każde miasto, które dzierży ten tytuł w danym roku, organizuje również finał za dwa lata. Dlatego jesteśmy tutaj z całą delegacją. Aktualnie właśnie w przerwie na spotkaniu takim networkingowym sieci Zielonych Miast Europy, do którego zostaliśmy zaproszeni przez to, że jesteśmy w finale.
2: Proszę wyjaśnić, jak to wygląda. Bielsko-Biała dostała się do finału tytułu Zielonej Stolicy Europy, ale to nie my będziemy tą stolicą, tak?
9: No tak, na 2028 rok wygrało miasto Saragossa. Aż pięć miast w tym roku było w tym ścisłym finale konkursu, w tym my. Tak jak powiedziałem wcześniej, jesteśmy właśnie na spotkaniu tutaj networkingowym, dlatego to podkreślam, dlatego że no, jesteśmy traktowani tak jak zwycięzcy. Jest tutaj z nami Saragossa, są z nami Koszyce, jest z nami Porto, czyli wszystkie te miasta, które również starały się o ten tytuł na rok 2028, bo my przez to, że weszliśmy do tego finału, już jesteśmy w tym topie zielonych miast Europy. I to jest bardzo ważne, ponieważ możemy się wymieniać doświadczeniami, możemy rozmawiać, możemy współpracować razem. Także ten finał nam już dał to wejście do sieci. Udało się z Saragossie w tym roku. Bardzo serdecznie im gratuluję. Świetny zespół, świetna aplikacja. Tą bawiliśmy się wczoraj razem z nimi już po rozdaniu nagród, celebrując ich sukces. Oczywiście w przyszłym roku Bielsko-Biała ponownie zgłosi się do konkursu o tytuł Zielonej Stolicy Europy 2029. Czekamy właśnie na odpowiedź od Komisji Europejskiej, która przekaże nam informacje, gdzie jeszcze były ewentualne błędy, co by można było poprawić. No i pewnie to zostanie wdrożone. Zresztą ten raport będzie opublikowany, więc też każdy z mieszkańców będzie się mógł z nim zapoznać.
2: Czyli dzisiaj, co to oznacza dla Bielska-Białej, dla mieszkańców?
9: No oczywiście tytuł miasta finalisty zostaje z nami już na zawsze. Trzeba pamiętać, że my nie mówimy o zieleni, mówimy o szeroko pojętym środowisku i te najważniejsze kwestie wszystkie zawsze przekładają się na zdrowie mieszkańców. Jeżeli mówimy o jakości wody, mówimy o jakości powietrza, o hałasie w mieście, to jest taki wskaźnik, który często jest przez wiele miast pomijany, dlatego że jest niewidoczny, ale mimo wszystko oddziałuje na nasze zdrowie, na naszą psychikę. Ilość zieleni w mieście również, to jest kwestia, oprócz kwestii środowiskowych, oprócz kwestii bioróżnorodności, są też kwestie również oddziaływania i wpływania na zdrowie mieszkańców. Także tym jest Zielona Stolica Europy. W tym wszystkim to, o czym jest cały czas mówione, o czym mówi Komisja Europejska, to jest zrównoważony rozwój. My też nie możemy być zakręceni tylko i wyłącznie na zieleń, ponieważ miasta muszą się rozwijać, ale trzeba ten rozwój robić w sposób zrównoważony. Także tak, no, nie unikniemy często niestety wycinki drzew, nie unikniemy często zabudowania jakiegoś terenu zieleni. Ale tak, musimy to robić w sposób zrównoważony, tak żeby się miasto mogło rozwijać, a dodatkowo te wszystkie czynniki środowiskowe mogły dalej wpływać na poprawę życia i zdrowia mieszkańców.
2: Mówił ogrodnik miejski Bielska-Białej Dariusz Gajny.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
2: Przy mikrofonie Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Gdy wybieramy się na ulicę Bielska-Białej, możemy przy okazji podziwiać sztukę. Szlak bielskich murali, myślę, że dobrze znany większości mieszkańców, w tym roku został poszerzony o kolejne dzieła. O muralach, które niedawno pojawiły się na ścianach bielskich budynków, powie moja dzisiejsza rozmówczyni.
10: Justyna Weronika Łabądź, kuratorka miejskich projektów w przestrzeni publicznej.
2: W tym roku powstało kilka nowych murali, więc mamy kolejne punkty na szlaku bielskich murali. No i bardzo często te murale są tworzone przez lokalnych artystów związanych z naszym miastem, ale na początek chciałem zapytać o pracę, która została wykonana przez artystkę z zupełnie innej części świata.
10: Tak, w tym roku w związku z tytułem, który nosi nasze miasto, Polską Stolicą Kultury, program jest znacznie bardziej rozbudowany i wychodzi poza granice naszego miasta, kraju. Akademia Street Artu, która odbywa się w tym roku, zakłada między innymi właśnie rezydencje artystyczne międzynarodowe, które ściągają twórców już takiej światowej klasy, znanych globalnie. I między innymi do Bielska-Białej przyjechała artystka z Kolumbii, działająca pod pseudonimem Gleo, która na ścianie kamienicy przy Placu Opatrzności Bożej 20 stworzyła swoją wizję, przekazała jakby taki uniwersalny przekaz związany z ogólną troską o ludzkie życie, o otaczający nasz świat, o taką potrzebę czułości i troskliwości wobec świata. I wszystko to przyjęło formę takiego dziecka kwiatu, które jest zachwycone otaczającą go łąką i światem dookoła i przygląda mu się bacznie.
1: Jakie murale jeszcze powstały w tym roku w naszym mieście?
10: W tym roku powstało bardzo dużo murali w naszym mieście. Na szczęście ilość nie traci na jakości, bo staraliśmy się wszystko zorganizować na najwyższym poziomie. Kolejnym takim twórcą, który zrealizował mural w naszym mieście, był Hendrik Bajkirsch, który przyjechał dzięki takim dodatkowym projektowi i dotacji uzyskanej od Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. I Hendrik Bajkirsch, on tworzy murale na całym świecie, bazując na portrecie, bardzo takim monochromatycznym, o wielkiej głębi psychologicznej. To nie są twarze celebrytów, modeli, modelek, wyidealizowane, gładkie twarze. To są często ludzie starsi. Często właśnie te prace noszą w sobie właśnie taki mocny ładunek emocjonalny. Samą po prostu twarzą ludzką. Nie towarzyszą im jakieś dodatkowe napisy ani jakiś dodatkowy przekaz. I to, co jest ważne, to nie są też pomniki właśnie tych jakichś konkretnych osób, a bardziej reprezentacje osób, o których chcemy powiedzieć. I tutaj właśnie wcześniej, już prowadząc jakieś rozmowy z Hendrikiem Bajkirschem, chcieliśmy i zaprosiliśmy do oddania swojej twarzy osobie, która jest związana z bielskim włókiennictwem, bo jak wiemy, Bielsko-Biała jest to miasto, którego dziedzictwo i którego cały rozwój taki prężny, późniejszy opierał się na dziedzictwie, na fabrykach włókienniczych, których oczywiście obecnie już nie ma, ale właśnie to one tworzą naszą tożsamość, tożsamość naszego miasta, są głęboko zapisane w DNA naszego miasta. Więc tutaj do tego projektu zaprosiliśmy panią Elżbietę Targosz-Wronę, osobę związaną właśnie z bielskim włókiennictwem, niedokładnie osobę pracującą przy maszynach, ale zajmującą się edukacją ludzi związanych z włókiennictwem, ponieważ przez wiele, wiele lat była wykładowczynią akademicką na ówczesnej Akademii Techniczno-Humanistycznej, a nawet też filii Politechniki Łódzkiej jeszcze wcześniej. I obecnie jest reprezentantką Stowarzyszenia Włókienników Polskich, oddziału Bielsko-Biała, ludzi, którzy cały czas się spotykają, rozmawiają, kultywują pamięć o bielskim włókiennictwie, dbają o to, żeby ta pamięć nie zaginęła, więc chcieliśmy właśnie to jej twarz tutaj, jako reprezentację wszystkich włókienników z miasta, umieścić na tym muralu. I właśnie ona znajduje się na kamienicy w bardzo takim znaczącym miejscu, ponieważ jest to budynek przy Młyńskiej 8A, to jest budynek należący do dawnych zakładów wełny Merilane, które obecnie przekształciły się w lofty, w apartamenty takie nowoczesne. A sama twarz, ściana jest przy Ruchliwej Michałowicza i spogląda z kolei na drugą stronę miasta, które też przechodzi ogromne zmiany, ponieważ została tam wyburzona fabryka Befame, czyli z kolei fabryka zajmująca się produkcją maszyn włókienniczych. Więc ta twarz, ten mural staje się jednocześnie takim niemym świadkiem tych przeobrażeń, ale też przypomina właśnie nam o tych naszych korzeniach, ponieważ jest to szalenie ważne, żeby o tym nie zapominać.
1: Pani Elżbieta nie tylko użyczyła swojej twarzy, ale też spotkała się z samym artystą.
10: Tak, i to nie było jedno spotkanie, ale było tych spotkań więcej, ponieważ pani Elżbieta była mocno zaangażowana w powstawanie samego procesu muralu. Hendrik był oczywiście bardzo mile zaskoczony i cieszył się, że właśnie ta osoba chce rozmawiać, bo to tutaj nie jest najważniejsze właściwie samo dzieło, tylko proces, jest spotkanie z drugim człowiekiem i to właśnie po prostu poprzez realizację tego pracy w przestrzeni publicznej chcemy pokazywać, tak, że to nie są tylko ładne obrazki, to są po prostu znacznie większe procesy związane z rozmowami, z dialogiem społecznym.
2: Rozmawiam z Justyną Weroniką Łabądź, kuratorką miejskich projektów w przestrzeni publicznej Bielska-Białej. Mówimy o muralach, które niedawno pojawiły się w mieście.
1: Chciałem też zapytać o pracę, którą możemy oglądać na ścianie budynku przy ulicy Chopina.
10: Przy Chopina 3 powstał w tym roku z kolei mural, można by było powiedzieć okolicznościowy, aczkolwiek nie jest to jego głównym też takim zadaniem, ponieważ ta okoliczność stała się tylko takim momentem zapalnym dla realizacji tej pracy, ponieważ Hufiec Beskidzki z Bielska-Białej, Związek Harcerstwa Polskiego, ZHP, nasz bielski, obchodził w zeszłym roku stulecie istnienia. I oczywiście na swojej ścianie Hufca przy Chopina 3 bardzo marzyło im się już od dłuższego czasu zrealizować jakąś pracę, która będzie pokazywać ich wartości, które kultywują od wielu, wielu lat, ale też pokazywać, że cały czas nie jest to jakaś przestarzała organizacja, tylko jest to organizacja pełna takiego młodego, energicznego ducha, ludzi, którzy mają ogromny zapał, żeby robić coś dobrego i dzielić się tym z innymi. I właśnie tutaj do realizacji tego projektu wspólnie z ZHP zaprosiliśmy artystkę, która idealnie wpisała się w potrzeby i oddała to, co ZHP, co harcerze chcieli przekazać poprzez to malowidło, które mają teraz już na stałe na ścianie swojego budynku. Zaprosiliśmy artystkę Monetusz związaną ze Śląskiem. Monetusz, która posługuje się takim dosyć ilustracyjnym, poetyckim językiem malarskim, dla której natura jest bardzo ważna, ponieważ jest wręcz mocno taka uduchowiona, personifikowana poprzez właśnie drzewa, które otrzymują jakieś postaci ludzkie, poprzez właśnie kryjące się w tych drzewach jakieś zwierzęta, ale też jakieś leśne duszki. Wszystko coś, co sprawia, że po prostu czujemy, że ta natura żyje, jest takim ważnym świadkiem tej naszej rzeczywistości. I Monetusz stworzyła na ścianie przy Chopina 3 wizję harcerzy siedzących zgromadzonych wokół ogniska wśród Beskidzkich gór, śpiewających, rozmawiających, dzielących między sobą się jakimiś historiami. Jest też harcerz, który stoi na czatach, ponieważ to też taka jest symboliczna postać, po prostu osoby, która pilnuje i czuwa cały czas, jest odpowiedzialna, ponieważ to są też takie wartości harcerzy. I wszystko jest w ogóle w nocnej scenerii, więc mamy pełnię księżyca, co też pozwoliło artystce chwycić za taką technikę malarską, technikę, którą dodaje do wielu swoich murali, a które sprawiają, że nabierają one naprawdę wyjątkowego waloru, ponieważ ta pełnia została podbita doklejonymi lustrami, fragmentami luster. Dzięki temu pokazuje takim odbijającą się łunę wokół tego księżyca, ale też gwiazdy, które są rozproszone po całym tym tym nocnym niebie nad harcerzami zgromadzonymi wokół ogniska. Więc to znowu też takie kolejne dzieło, które wpisało się w taki naprawdę bardzo poetycki sposób, ale na wysokim poziomie artystycznym wykonane w całe te, wpisało się w szlak bielskich murali i wpisało się również ten wyjątkowy obszar, ponieważ jest to ściana budynku, który sąsiaduje z parkiem imienia Juliusza Słowackiego, czyli ta zieleń jest tam bardzo obecna, więc wiewiórki chodzą po kablu, który jest na muralu. Także jak widać, sztuka może jakby obcować bezpośrednio i nie zakłócać tego naturalnego rytmu, który tam ma miejsce w tej przestrzeni miasta.
1: I też niedaleko parku, przy ulicy Grunwaldzkiej, powstała jeszcze jedna praca, może w zupełnie innym klimacie, no ale jest też to mural, dlatego na pewno o tym powiemy.
10: Tak, to jest jedna z najnowszych, najświeższych realizacji. Jest to praca, która też była już od kilku miesięcy planowana i wreszcie znalazła swoje, myślę, że idealne miejsce. Mural ten stworzyła kultowa grupa Tworzywo, która właściwie zreaktywowała się rok temu po wielu, wielu latach nieobecności. Troszeczkę też zreaktywowała się w nowej formie, ponieważ do Krzysztofa Sidorka i Mariusza Libela dołączyła Karolina Wyszata, która wcześniej była kuratorką ich wystaw, więc teraz w trójkę tworzą grupę Tworzywo, już tym razem nie pisane przez Żyskropką, tylko troszeczkę nawiązując do nazwiska Karoliny z tym charakterystycznym czeskim Żet. I oni na Grunwaldzkiej 18 wykonali mural o tytule Twórz zwrot i cała kompozycja opiera się na taki właśnie symbolu magicznego kwadratu. Jest to oczywiście kompozycja typograficzna mocno, jak to w pracach w ogóle Tworzywa. I to, co właśnie jest ciekawe, to ona nie daje takiej łatwej odpowiedzi i nie jest tak prosto odczytywana, tylko zachęca ludzi, żeby przystanąć i żeby wziąć udział w tej grze typograficznej, literniczej, którą właśnie grupa zaproponowała, ponieważ w tych słowach oczywiście można odszukać tytułowego Twórz zwrot, ale również można odkryć wiele innych słów i myślę, że jest to naprawdę takie ciekawe dzieło, które właściwie już po wykonaniu zauważyłam, znakomicie wpisuje się w kontekst w ogóle ulicy Grunwaldzkiej, ponieważ kawałek dalej miała miejsce prężnie działająca drukarnia, która stoi pustostanem, więc mamy jakieś odwołanie się do właśnie do tej tradycji tutaj z kolei drukowania literniczej, która po prostu miała miejsce na tej ulicy Grunwaldzkiej, więc udało nam się znakomicie wpisać w kontekst tej przestrzeni tą pracą.
1: O nowych muralach, które pojawiły się w Bielsku-Białej na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, rozmawiałem z Justyną Weroniką Łabądź, kuratorką miejskich projektów w przestrzeni publicznej.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn, w którym usłyszymy o kolejnych warsztatach z cyklu Jak przetrwać trudne czasy. Poprzednie wrześniowe zajęcia odbywały się w terenie. Tym razem uczestnicy będą szkoleni w warunkach bardziej stacjonarnych.
11: Tym razem te warsztaty będą bardziej stacjonarne, można powiedzieć, ale to nie znaczy, że sama teoria. Też mamy w 80% zaplanowane ćwiczenia i takie warsztaty praktyczne.
1: Zanim usłyszymy więcej o organizowanych przez miasto zajęciach, kilka krótszych informacji. Ruszył już rok akademicki, ale na Uniwersytecie Bielsko-Bielskim inauguracja dopiero przed nami, mówi dr Robert Pysz, rzecznik prasowy UBB.
12: Już w najbliższy czwartek, 8 października o godzinie 11 odbędzie się inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Bielsko-Bialskim. W programie znajdzie się m.in. immatrykulacja studentów i doktorantów, których w tym roku przyjęliśmy aż 2600. Będzie również wykład inauguracyjny profesora Ernesta Zawady dotyczący sztucznej inteligencji. Uprawę muzyczną uroczystości zapewni chór zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej. Warto dodać, że wcześniej o godzinie 9 odbędzie się też szczególna uroczystość, mianowicie nadanie auli największej, jaka istnieje na naszej uczelni, Auditorium Maximum, imienia profesora doktora habilitowanego inżyniera Marka Trąbskiego, zmarłego w tym roku wybitnego naukowca, nauczyciela akademickiego, wychowawcy wielu pokoleń studentów. Warto dodać, że pan profesor Trąbski był współtwórcą i pierwszym rektorem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Był także zaangażowanym samorządowcem, politykiem, był wojewodą bielskim.
2: W ciągu roku uniwersytet planuje więcej wydarzeń nie tylko dla studentów. Teraz przeniesiemy się na chwilę do powiatu pszczyńskiego, gdzie nastąpi prawdziwa cyfryzacyjna rewolucja. Wszystko zawarto w umowie o wartości ponad 7 milionów złotych, którą podpisano w starostwie powiatowym.
13: Marcela Grzywacz, rzecznik prasowa starostwa powiatowego w Pszczynie. Ruszamy z realizacją jednego z największych projektów cyfryzacyjnych w historii powiatu pszczyńskiego. W starostwie powiatowym w Pszczynie została podpisana umowa o wartości 7 milionów 600 zł na zakup, rozbudowę i integrację systemów informatycznych, uruchomienie e-usług oraz dostawę sprzętu informatycznego. To kluczowa umowa w ramach projektu Rozwój e-usług w powiecie pszczyńskim, którego całkowita wartość przekracza 11 milionów złotych, a powiat pozyskał na jego realizację ponad 9 milionów złotych unijnego dofinansowania. W ramach projektu powstaną nowe rozwiązania informatyczne, zostaną zintegrowane funkcjonujące już systemy, a cyfryzacji podlegać będą dane i procesy m.in. w wydziałach geodezji, architektury oraz rolnictwa. Starostwo pozyska również nowoczesny sprzęt, w tym serwer, skanery dokumentowe i tablety. Najważniejsza zmiana będzie jednak odczuwalna przede wszystkim po stronie mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji. Dzięki projektowi łącznie 61 spraw urzędowych będzie można załatwić całkowicie online. Od złożenia wniosku, przez prowadzenie i śledzenie sprawy, aż po odbiór decyzji. Oznacza to mniej wizyt w urzędzie, mniej papierowych dokumentów i przede wszystkim oszczędność czasu. Za nami wiele miesięcy pracy nad przygotowaniem tego projektu, a podpisanie umowy oznacza przejście od planowania do realizacji. To duży krok w kierunku nowoczesnego, cyfrowego i bardziej dostępnego urzędu.
2: O projekcie cyfryzacji powiatu pszczyńskiego mówiła Marcela Grzywacz, rzecznik prasowa starostwa powiatowego w Pszczynie. A teraz z powiatu pszczyńskiego ruszamy do Żywca. Modernizacja linii kolejowej nr 97, która prowadzi do Suchej Beskidzkiej, jest coraz bliżej zakończenia. Pierwsze pociągi mają ruszyć w grudniu.
14: Dorota Szalacha, Polskie Linie Kolejowe, zespół prasowy. Inwestycja obejmująca modernizację linii kolejowej nr 97 na odcinku Sucha Beskidzka-Żywiec realizowana jest przy wsparciu środków Krajowego Planu Odbudowy. Wartość projektu wynosi blisko 630 milionów złotych brutto. Zasadniczy zakres robót został już wykonany, a obecnie realizowane są przede wszystkim prace wykończeniowe. Prowadzimy jednocześnie działania związane z przygotowaniem infrastruktury do eksploatacji. Regularne połączenia pasażerskie na trasie Sucha Beskidzka-Żywiec zostaną uruchomione od 13 grudnia 2026 roku. Dzięki modernizacji linia kolejowa Sucha Beskidzka-Żywiec stanie się szybszym i atrakcyjnym korytarzem łączącym województwa małopolskie i śląskie oraz ważne ośrodki turystyczne regionu. Dla podróżnych i mieszkańców inwestycja na trasie między Suchą Beskidzką a Żywcem oznacza przede wszystkim krótszy czas podróży, lepszy dostęp do kolei i większy komfort korzystania z niej na co dzień. Przebudowywane perony oraz prowadzące do nich dojścia dostosowane są do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Nowe obiekty wyposażone w elementy małej architektury zapewnią lepszy standard obsługi pasażerów i poziom bezpieczeństwa. Dostępność komunikacyjną zwiększy także dodatkowy przystanek Żywiec Amfiteatr. Sprawny i bezpieczny ruch pociągów na kolejowej trasie zagwarantuje modernizacja torów na 35-kilometrowym odcinku wraz z siecią trakcyjną i urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz przebudowa ponad 100 obiektów inżynieryjnych, w tym 90 przepustów, 9 mostów i wiaduktu oraz zupełnie nowa konstrukcja, to jest tunel drogowy pod linią kolejową w Lachowicach. To ważny element inwestycji, który znacznie ułatwi ruch w tym miejscu i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.
2: O modernizacji linii kolejowej nr 97 z Żywca do Suchej Beskidzkiej mówiła Dorota Szalacha, Polskie Linie Kolejowe. A teraz wracamy do warsztatów z cyklu Jak przetrwać trudne czasy. W zeszłym miesiącu kilkudziesięciu mieszkańców Bielska Białej miało okazję uczestniczyć w zajęciach terenowych.
15: Zajęcia odbywały się 19 na 20, czyli cała noc była. Zajęcia zorganizowane były początkowo na garnizonowym ośrodku szkolenia 18 Batalionu Powietrzno-Desantowego na Mikuszowicach. Następnie noc cała była realizowana w oparciu o schronisko na Stefance. Kapitan rezerwy Biniawski. Druga część zajęć sobotnich była również z powrotem na garnizonowym ośrodku szkolenia.
2: I jakie wrażenia uczestników?
15: No myślę, że wrażenia były jak najbardziej pozytywne. Zaangażowanie też duże szkolonych, więc pytali się, kiedy następne zajęcia.
11: Tak, no myślę, że uczestnicy byli naprawdę bardzo zadowoleni. Widać było po twarzach, po minach na następny dzień, że naprawdę zajęcia były super. Dzień dobry, witam. Maciej Brzezicki, Studium Przedsiębiorczości MAGO. No kadra przede wszystkim była świetna, więc te zajęcia też miały swoją dużą wartość.
2: Dobrze, a co przed nami już za kilka dni? Kolejne warsztaty, tym razem w trochę innej formie, nieco inne obszary działania.
11: Tak, no tym razem te warsztaty będą bardziej stacjonarne, można powiedzieć, ale to nie znaczy, że sama teoria. Też mamy w 80% zaplanowane ćwiczenia i takie warsztaty praktyczne. No i tutaj mamy bardzo ciekawych wykładowców i organizacje, które biorą udział w tym przedsięwzięciu. Przede wszystkim pierwsza taka prelekcja dla całej grupy dotycząca aktywności takich społecznych w zakresie pomocy dzikim zwierzętom. Wiemy, że coraz więcej tej dzikiej zwierzyny przychodzi do miasta. No i tutaj taka organizacja Mysi Królik przedstawi nam, w jaki sposób reagować, w jaki sposób się zachować, co zrobić, żeby nie wzbudzać jakiejś agresji wśród tej zwierzyny, a więc myślę bardzo, bardzo ciekawe zajęcia. A później w podziale na takie podgrupy 10-osobowe, począwszy od podstaw samoobrony dla osób właśnie starszych, dla kobiet, czyli nasz pan instruktor Józef Ścieżka będzie prowadził zajęcia samoobrony, jak zareagować, jak stanąć, jak dokonać, że tak powiem, takiej obrony przed napastnikiem. Druga sesja, druga grupa to będzie pierwsza pomoc przedmedyczna i tutaj mamy naprawdę świetnych ratowników medycznych, którzy pokażą, jak się zachować w sytuacji takiego zagrożenia zdrowia i życia, jak zareagować na sytuację taką kryzysową, no i przede wszystkim w jaki sposób pomóc takiemu człowiekowi, który się przewróci, który dozna różnych urazów. To myślę będzie bardzo, bardzo ciekawe. Kolejnym tematem to jest zachowanie się w obliczu zagrożenia i ataku, takiej sytuacji kryzysowej, i to tutaj mamy super psychologa, który od tej strony, jak się zachować w obliczu zagrożenia, żeby nie wzbudzać, żeby nie potęgować agresji tego napastnika i w jaki sposób powinniśmy rozmawiać z takim człowiekiem, żeby nie doszło do jakiejś takiej sytuacji zagrożenia życia. I czwarty obszar, który będziemy poruszać, to jest spotkanie spotkanie z fizjoterapeutą i to jest taka dbałość o codzienną kondycję fizyczną, dbałość o dobre samopoczucie, o swoje zdrowie, a więc no myślę, że bardzo ciekawy zakres tych szkoleń, a i wszystko to będzie miało miejsce 10 października w sobotę od godziny 10 do godziny około 15 w budynku Szkoły Kadetów w Bielsku-Białej przy ulicy Legionów 30. Forma zajęć, tak jak mówiłem, 80% ćwiczeń praktycznych, 20% teorii. No i oczywiście dodatkowo jest zaplanowany poczęstunek, catering dla uczestników tego szkolenia. No i przede wszystkim kadra superfachowców, którzy poprowadzą te zajęcia.
1: Rozumiem, że zapisując się na zajęcia, uczestnicy biorą udział we wszystkich punktach, które pan wymienił.
11: Tak, jest to tak zaplanowane, że te pierwsze warsztaty dotyczące aktywności społecznej w zakresie pomocy dzikim zwierzętom, jest to wykład dla całej grupy, około 40 uczestników się spodziewamy. Natomiast te poszczególne grupy już będą w takiej formie rotacyjnej przechodziły przez poszczególne punkty, gdzie będą te poszczególne właśnie tematy prowadzone przez instruktorów. No oczywiście, jeżeli ktoś nie będzie chciał brać udziału w samoobronie, na przykład, no to będzie, my do niczego nie zmuszamy. To jest wszystko bardziej na zasadzie właśnie podstaw, pierwszych kroków, a więc myślę, że zajęcia będą bardzo ciekawe, ale oczywiście no tutaj nie jest to obligo, że musi ktoś wziąć udział w każdej sesji warsztatowej. Ale myślę, że te zajęcia będą na tyle ciekawe, instruktorzy na tyle interesujący też, że każdy będzie chciał udział wziąć właśnie w każdej grupie.
1: Trzeba mieć skończone 18 lat, tak jak na poprzednie zajęcia?
11: Tak, warunkiem tutaj właśnie jest to, że trzeba mieć ukończone 18 lat, no i trzeba być mieszkańcem miasta Bielska-Białej. To są dwa warunki kluczowe, które trzeba spełnić, żeby móc się zapisać tutaj do tych warsztatów. Warsztaty są bezpłatne, a więc to jest to finansowane przez Urząd Miasta Bielska-Białej.
1: Jak można się zapisać?
11: Przede wszystkim zapisów dokonujemy w Wydziale Zarządzania Kryzysowego. Nabór prowadzi Urząd Miasta Bielska-Białej, a więc skontaktować się w Wydziale Zarządzania Kryzysowego. Tam wystarczy zadzwonić do nich na numer telefonu i tam dalej już poprowadzą. Trzeba złożyć tylko wypełnić taki formularz zgłoszeniowy, wysłać go mailem lub też osobiście złożyć go w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i no już jest zarejestrowanym w tym szkoleniu.
1: Jeszcze chciałem dopytać w oparciu o te poprzednie zajęcia. Czy widzi pan, jaka, czy jakaś grupa wiekowa tutaj dominuje?

0: Myślamy wieku. Tu może przyjść 18-latek i może przyjść osoba, która ma 80 lat. Program jest tak przygotowany, że myślę i dla jednych, i dla drugich będzie bardzo ciekawy.
1: Mówił Maciej Brzezicki ze Studium Przedsiębiorczości MAGO, jeden z organizatorów warsztatów w ramach cyklu Jak przetrwać trudne czasy. Warsztaty są organizowane przez miasto Bielsko-Biała. Mogą się na nie zapisać za darmo wszyscy dorośli bielszczanie. Wystarczy zgłosić się do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i wypełnić krótki formularz.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Reklama.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Panie Pascalu.
4: Tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
11: Z tej strony Jonasz Cecerski. Zapraszam na magazyn reporterów. Przepraszam, wybaczcie ten złowieszczy ton, ale chciałem was wprowadzić w dzisiejszy temat. Zakątek Fantastyki to fundacja, która działa od kilku lat w Bielsku-Białej. Teraz w związku z mroczną jesienną aurą szykują kilka wydarzeń, które mogą przyprawić was o gęsią skórkę.
12: Witam was serdecznie, nazywam się Daniel Soszka i jestem prezesem i reprezentantem fundacji Zakątek Fantastyki. Zajmujemy się szeroko pojętymi grami bez prądu i wszelkimi wydarzeniami związanymi z około fantastycznymi tematami.
11: Jak długo już działacie w Bielsku?
12: W Bielsku działamy od 2018 roku, a w sposób zorganizowany jako organizacja pozarządowa od 2021, czyli 6 lat.
11: Przez ten czas jaki widzisz rozwój, czy też zainteresowanie, czy się zwiększyło tym, co robicie?
12: Tak, no nasz rozwój jest, zainteresowanie też cały czas jest. Zmieniają się u nas wolontariusze, zmieniają się osoby, które przychodzą, gdyż jedni wyjeżdżają na studia, czy w innych kwestiach życiowych. No, my cały czas się rozwijamy. Ostatnio też powiększamy swoje możliwości. Zrobiliśmy targi książki, które były największym takim wydarzeniem w tym mieście. Pierwszym w ogóle od 30 lat. I cały czas staramy się robić te wydarzenia ciekawsze i większe.
11: Gdzie się odbywały te targi?
12: Targi książki odbyły się w Szkole Podstawowej nr 32 w Wapienicy w marcu tego roku.
11: Jesteśmy teraz w siedzibie fundacji przy Partyzantów. Jest to takie bardzo kolorowe, wesołe miejsce, dużo gier planszowych. Rzeczywiście, też zanim jeszcze włączyłem mikrofon, mówiłeś o tym, jak dużo tych gier wam doszło, że trzeba było więcej po-

0: powierzchni magazynowej jakoś załatwić. Tutaj postaci z kreskówek na ścianach. No jesteśmy teraz poza godzinami funkcjonowania. Rozumiem, że jeżeli te drzwi się otwierają, no to jest tu też głośno, słychać rozmowy, śmiechy.
1: Tak, ogólnie, tak jak powiedziałem, poza kamerą musieliśmy dokupić, wynająć kolejne przestrzenie, ponieważ kolejne sprzęty, które mamy do animacji, no muszą gdzieś mieć swoje miejsce, a tu, gdy robimy jakieś wydarzenia właśnie na terenie biura, czy siedziby naszej na Partyzantów, no potrzebujemy tej przestrzeni dla młodzieży, dla dzieciaków. Teraz właśnie w październiku ruszamy z warsztatami, które będą trwały rok. Można się jeszcze zapisać na naszym Facebooku, z różnych rodzajów animacji, warsztatów dubbingowych, narracji, wiele innych rzeczy.
0: Te warsztaty dubbingowe to robicie we współpracy z Miejskim Domem Kultury?
1: Tak, są dwa rodzaje warsztatów dubbingowych. Jedne ze współpracą z Miejskim Domem Kultury w Białej, to jest najnowszy dom kultury, który się otworzył w Bielsku, a drugie wydarzenie to jest Beskidzka Kuźnia Fantastyki. Można poczytać o nim na naszym fanpage'u, gdzie właśnie razem z naszym sponsorem i partnerami tworzymy całoroczne wydarzenie, które pomoże młodym ludziom nauczyć się właśnie tematów dubbingowych, pisarskich i wielu, wielu innych. Polecam znaleźć sobie właśnie na naszym fanpage'u Beskidzka Kuźnia Fantastyki. Będą to takie bardzo poważne warsztaty dla dzieci, młodzieży od 14 roku życia, które mogą się poczuć nie tylko jak pisarze, ale jako profesjonalni dubbingowcy przy profesjonalnym sprzęcie.
0: Co jeszcze nas czeka w październiku? To jest taki moment roku, gdzie robi się trochę ciemniej, trochę mroczniej, no i też gdzieś wchodzicie w te klimaty wydarzeniami.
1: Tak, jak najbardziej. No, październik, tak jak powiedziałeś, to już mamy ten klimat, który możemy tworzyć ciekawe wydarzenia na zewnątrz. No, od 23 do 25 października mamy 4 wydarzenia. Pierwszy już powiedziałem, czyli te warsztaty, na które można się zapisać w Domu Kultury w Białej, ale 23 mamy pierwsze takie wydarzenie w Bielsku, Szepty Lasu, czyli chcemy wrócić do tej klasyki straszenia, jakie to było na obozach, gdzie jest ognisko, jest opowieść, historia, a resztę robi twoja wyobraźnia. Często wystarczy podmuch wiatru, który będzie w lesie, a twoja wyobraźnia, strach zrobi swoje. Ściągamy jednych z najlepszych lektorów, którzy tworzą creepasty w Polsce, takich jak Piotr Czapliński, czyli Zaczytany, Iga i wielu innych, którzy siedzą w klimacie, wiedzą. Wykorzystujemy błonia i tą ambonę, która tam jest, i stworzymy ognisko. Właśnie też z Bebosirem takie wydarzenie będzie miało miejsce. Oprócz tego standardowo weekend jest Marsz Strachów. Wracamy tutaj do tego klasycznego, corocznego przejścia przez 11 listopada. Całość będzie też koordynowana tutaj przez Jarmark Rozmaitości, który odbędzie się na rynku. Będzie to sobota i niedziela, gdzie będą występy na żywo, będzie dyskoteka, będzie wiele, wiele innych rzeczy.
0: I to jest 23 do 25 października.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Czy to są wydarzenia, na które trzeba się jakoś zapisać, czy wystarczy się pojawić o odpowiedniej porze, w odpowiednim miejscu?
1: Jeśli chodzi o warsztaty w Domu Kultury, tam jest tylko 15 miejsc na każde warsztaty, tam się trzeba zapisać. Jeśli chodzi o całą resztę naszych wydarzeń, są zawsze bezpłatne i zawsze bez zapisów, czyli po prostu Szepty Lasu, Błonia, 23 października, godzina 18, zaczynamy do godziny 24, mamy ognisko, można wziąć jakąś tam kiełbasę, żeby sobie upiec, i po prostu humor do straszenia. Na pewno ciepło się ubrać, bo pogoda jest jaka jest. Też proszę, jeśli to są osoby młodsze, żeby były z kimś starszym, bo tak jak mówię, klimat ma być strasznych historii. Marsz Strachów, przebieramy się kolorowo, fajnie, tak jak chcemy, żeby pokazać tą swoją ekspresję, i po prostu idziemy przestraszyć miasto. Oczywiście jak co roku puchar za najlepszy strój prezydenta miasta Bielska-Białej, cukierki i cały kolorowy korowód. A jarmark to po prostu będzie wydarzenie, gdzie mamy te wszystkie namioty i ciekawe rzeczy, które można zakupić z wystawców z całej Polski.
0: Jeszcze chciałem tak zapytać ogólnie, na co dzień kto do Was przychodzi?
1: Zajmujemy się tak naprawdę animacją dzieci, młodzieży i dorosłych. Chodzi o to, żeby pokazać tą przestrzeń dialogu. Nieważne, czy masz 14 lat i czy masz 50, możecie usiąść przy jednym stole, przy grze planszowej, przy grze fabularnej, czy jakimkolwiek innej rzeczy, i tak naprawdę twój twój wiek zaciera się, bo często możemy pokazać sobie patrzenie na to samo w różnych sposobach, w różnych działaniach, więc staramy się budować mosty międzypokoleniowe, jak i w grach, jak i w działaniu, gdzie możemy nauczyć się jedni od drugich. Na przykład podczas wolontariatu u nas wielokrotnie młode osoby uczą pewnych prostych rozwiązań starszych kolegów i w drugą stronę to doświadczenie pokazuje, jak można rozwiązywać pewne problemy.
0: Rozmawiałem z Danielem Soszką z Fundacji Zakątek Fantastyki. Na weekend od 23 do 25 października Fundacja przygotowała kilka ciekawych, nieco strasznych wydarzeń. Sprawdźcie wszystkie szczegóły na ich mediach społecznościowych. A teraz chwila na sport. Słuchajcie uważnie, bo tenis stołowy to dyscyplina, która wymaga refleksu. Trzeba cały czas mieć oczy na piłeczce. Dobrze wie o tym mój dzisiejszy gość.
2: Paweł Mazur, menadżer pierwszej ligi tenisa stołowego BKS Stal Bielsko-Biała. Sezon już ruszył, mamy za sobą 4 kolejki. W tym sezonie zmieniła się troszeczkę formuła rozgrywek, dlatego że gramy w systemie weekendowym, sobota, niedziela. Jest to bardzo dobra zmiana. Kalendarz był bardzo mocno przepełniony, sezon był bardzo długi, zresztą to było widać po zeszłym sezonie, że zakończyliśmy go praktycznie w lipcu, więc nastąpiła taka zmiana, którą uważam, że jest na plus. Jesteśmy po pierwszych 4 kolejkach, 2 pierwsze mecze rozegraliśmy u siebie, pierwszy mecz z bardzo mocną drużyną z Zielonej Góry, młodą, ambitną, ale jakoś co sezon nam się z nią bardzo dobrze gra i odnosimy wysokie zwycięstwa. My graliśmy 9-1, ale nie można powiedzieć, że to był jakiś bardzo łatwy mecz, emocjonujący. A w niedzielę, czyli w kolejny dzień, zagraliśmy z Beniaminkiem, z drużyną z Lidawic. Również wygraliśmy 9-1, mecz był spokojniejszy, myślę, że pod większą kontrolą. No i teraz w poprzedni weekend, czyli 3-4 października, mieliśmy wyjazd do Rzeszowa. W Rzeszowie są dwie drużyny, MAT Rzeszów oraz Politechnika Rzeszów. MAT Rzeszów w tym sezonie od samego początku jest brany pod uwagę pod awans do Superligi, zresztą mówią to też głośno, że chcą awansować do tej Superligi i złożyli taki skład, że faktycznie uważam, że są w gronie faworytów. Przegraliśmy ten mecz 6-4. Bardzo szkoda tego meczu. Uważam, że remis byłby bardzo sprawiedliwym wynikiem. Tak bym to mógł powiedzieć, ale no niestety przegraliśmy 6-4. W drużynie z Rzeszowa zagrał zawodnik z Tajwanu, który specjalnie przyleciał na nasz mecz. Gra zawodnik, który lata grał w Superlidze, Tomasz Kotowski, który został specjalnie ściągnięty, żeby pomóc w awansie z Torunia. Na drugim stole do gry wrócił wielokrotny mistrz Polski, jeden z najlepszych naszych zawodników poprzednich lat, Robert Floras, więc uważam, że ten wynik i tak jest bardzo dobrym wynikiem, choć tak jak mówię, naprawdę mieliśmy szansę na remis, no ale przegraliśmy ten mecz 6-4. Kolejnego dnia zagraliśmy z drużyną Politechniki Rzeszów, która no, jest chyba jedną ze słabszych drużyn, tak mogę powiedzieć. W tym sezonie dużo młodych zawodników, tam mają bardzo świetne szkolenie, więc stawiam na tych młodych zawodników. Myślę, że jednak no, w tym składzie będą musieli walczyć, trzymać. Wygraliśmy ten mecz również 9-1, więc ten wyjazd do Rzeszowa taki słodko-gorzki, tak bym to nazwał. Gdyby był ten remis w sobotę, bylibyśmy bardzo, bardzo zadowoleni, ale no, na pewno nie wszystko jeszcze stracone.
0: Chciałbym dopytać o takie wyjaśnienie, jak wyglądają te rozgrywki i punktacja.
2: Rozgrywki pierwszej ligi wyglądają tak, że gramy na dwóch stołach. Zawodnicy, drużyna składa się z 4 zawodników. Dwóch zawodników, którzy mają najwyższy ranking jest z poprzedniego sezonu, grają na stole pierwszym. Pozostałych dwóch zawodników gra na stole drugim i ci zawodnicy grają między sobą pojedynki singlowe, czyli tych meczy jest 4 plus debel. Debel można ułożyć dowolnie pierwszy, drugi stół, w tym, że zawodnik, który jest najwyżej w rankingu, zawsze musi grać na pierwszym stole. Więc na pierwszym stole mamy 5 partii, na drugim stole mamy 5 partii. Suma punktów do zdobycia to jest 10, czyli no, wynik to jest suma 10, czyli 5, 5, 6, 4, 7, 3, 8, 2, 9, 1, 10, 0. Takie wyniki mogą być. No i każdy jedynczy mecz gra się do 3 wygranych setów z przewagą 2 punktów w każdym secie.
0: Jeżeli chodzi o skład drużyny BKS-u w tym sezonie. Coś się zmieniło w porównaniu do poprzedniego?
2: Tak, nastąpiła zmiana. Myślę, że jesteśmy mocniejsi. Wiem, że w ubiegłym roku wygraliśmy. W tym roku uważam, że liga jest dużo mocniejsza. Skład mamy mocniejszy. Utrzymaliśmy przede wszystkim dwóch naszych najlepszych zawodników na pierwszym stole, czyli Szymona Kolatę i Artura Grele. Warto też podkreślić, że tydzień temu w pierwszym Grand Prix Polski Seniorów, to są turnieje eliminacyjne do Mistrzostw Polski, Artur Grela wygrał ten turniej, co jest, myślę, że jak na zawodnika nie z najwyższej klasy rozgrywkowej, czyli nie Superliga z pierwszej ligi, bardzo świetnym osiągnięciem, a Szymon Kolata był na trzecim miejscu. W półfinale zagrali razem, Artur okazał się lepszy i w meczu finałowym również wygrał, więc to, no to pokazuje, że naprawdę mamy silną drużynę. Na drugim stole utrzymaliśmy Daniela Bąka, czyli naszego doświadczonego kapitana. Dołączyło do naszego składu dwóch młodych zawodników ośrodka szkoleniowego w Czorcach-Dziedzicach, dwóch reprezentantów Polski w kategorii juniorów. Mateusz Gablac, który już grał dwa lata temu w PKS-ie, ale teraz jest, można tak powiedzieć, całkiem innym zawodnikiem, dużo lepszym, dużo lepszą jakość ma. Ośmiu pierwszych pojedynków wygrał siedem, więc to też pokazuje, że jest to bardzo młody i bardzo dobry zawodnik, oraz Mateusz Wiśniewski, który jest na razie takim zmiennikiem, jest zawodnikiem leworęcznym, więc wchodzi na debla. No myślę, że ten skład jest szerszy i uważam, że jest mocniejszy w stosunku do zeszłego roku, aczkolwiek liga jest dużo, dużo mocniejsza niż w poprzednim sezonie.
0: Jakie najbliższe domowe spotkania nas czekają, które kibice będą mogli oglądać w Bielsku-Białej?
2: Najbliższy weekend to dopiero 27 listopada, piątek o godzinie 18. Zagramy z KTS-em Gliwice. To jest spadkowic Superligi. Co ciekawe, trzech na czterech zawodników reprezentowało kiedyś klub z Bielska. Piotrek Szary w ubiegłym roku grał u nas w PKS-ie, teraz gra w KTS-ie Gliwice, a Artur Białek i Jarosław Tomicki grali kiedyś w Piście Bielsko, więc to będzie taki dodatkowy smaczek. I następnego dnia uważam, że zagramy z najmocniejszą drużyną tych rozgrywek. Oprócz Mac Rzeszów bardzo mocno zawodników głównie zagranicznych uzbroiła się drużyna z Ostrzeszowa, która też głośno powtarza, że aspiruje do lotu Superligi, więc to będzie bardzo ciekawy weekend, czyli piątek 27 listopada o godzinie 18 i sobota 28 listopada o godzinie 16 w hali BKS-u. Myślę, że to będą bardzo, bardzo ciekawe pojedynki, szczególnie ta sobota. Myślę, że przyjadą albo z jakimś Koreańczykiem, albo z zawodnikiem z Chorwacji, Andrejem Gaciną, który był medalistą Mistrzostw Europy lata temu, także tam są poważne nazwiska. Myślę, że będzie na co popatrzeć.
0: Moim gościem był Paweł Mazur, menadżer drużyny tenisa stołowego BKS-u.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
0: Jonasz Cecerski, witam, zapraszam serdecznie na magazyn. Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej to instytucja, która zawsze ma wiele do zaoferowania, zwłaszcza w roku, w którym miasto nosi tytuł Polskiej Stolicy Kultury. Z okazji jubileuszu pierwszej sceny teatralnej w mieście, muzeum współpracuje z Teatrem Polskim, by w salonie muzycznym wystawić spektakl.
4: Mariusz Malec, reżyser spektaklu Kolacja na cztery ręce. Drodzy Państwo, zapraszamy do salonu muzycznego Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej. Już w październiku będzie tam miała miejsce premiera spektaklu Kolacja na cztery ręce, czyli magicznego spotkania Bacha z Händlem. Drodzy Państwo, to jest ten rodzaj magii, którą możemy sobie wyobrazić w myślach, powołując do jednego stołu z nami Ennio Morricone i Johna Williamsa, czyli wielkich twórców muzyki filmowej, z których jeden ma tyle statuetek Oscarów, czyli Williams, że nie jest w stanie pewnie już tego policzyć, i tyle nagród, a drugi Ennio Morricone, pamiętacie Państwo, stał za całokształt i potem jeszcze jeden film. Mówiąc krótko, mamy takiego Bacha i Händla co chwilę w naszej rzeczywistości, czy jeżeli chodzimy na koncerty rockowe, to też patrzymy na kogoś, kto wspaniale śpiewa i gra. Niech to będzie Nick Cave, ale jest to bardzo kameralne, po czym przyjeżdża Beyoncé i po prostu zagarnia nie w tysiące, tylko w setki tysięcy widownie i w miliony dolarów zyski. Tak w XVIII wieku można byłoby sobie wyobrazić spotkanie Händla z Bachem. Händel to mistrz autokreacji, powiedzielibyśmy się specjalista od ówczesnych social mediów, czyli po prostu doskonały PR-owiec, dla którego muzyka jest biznesem, a Bach to natchniony przez Boga, skromny człowiek, który w zaciszu swojego domu, w zaciszu to nie jest dobre słowo, ponieważ on miał 20 dzieci i oczywiście połowa z nich niestety nie przeżyła, ale wyobraźmy sobie 10 dzieci, obowiązki nie tylko organisty, ale też w ogóle kantora Kościoła Świętego Tomasza w Lipsku, także bardzo dużo obowiązków. A jeśli Państwo klikniecie sobie Bacha, to niekończąca się liczba dzieł zapisanych, wszystkie genialne. Pewnie pamiętamy najlepiej wariacje goldbergowskie. No one też przywołane są w spektaklu. Ale tak naprawdę spotkanie dwóch koncepcji życia, dwóch pomysłów na tworzenie muzyki, dwóch niezwykłych. I teraz pytanie, czy geniuszy, to już Państwo sobie sami ocenicie. Zapraszamy do nas. To też walka. Walka o to, żeby dowiedzieć się, kim jest ten drugi. Bo w wczesnym świecie było ich tylko dwóch. Dzisiaj takich par moglibyśmy stworzyć więcej. I to spotkanie jest na tyle realne, że przenosimy Państwa całą widownię, która do nas przybędzie, 200 lat jak wehikule czasu, ponieważ gramy w salonie muzycznym, jak mówiłem, czyli w przestrzeni z epoki. Gramy na starych instrumentach, czyli instrumentach z epoki. Wreszcie aktorzy są ubrani w kostiumy z epoki. Tomasz Ossoliński szyje dla nich surduty, koszule, kamizelki, tak żeby Państwo, będąc metr lub pół metra od aktora, mogli zobaczyć wszystko od haftu po guzik. Wszystko jest z epoki. Zabieramy Was na wyprawę w czasie, ale też dotykamy problemów, które nie tylko są muzyczne. Mogą dotyczyć też spotkania szefa ze mną w korpo, kiedy on nie do końca mnie rozumie. Jak Państwo przeczytacie też obsadę, to zobaczycie, że tam są trzy postaci. Jest jeszcze ten trzeci, Schmidt, który jest takim przyjacielem tutumfackim Händla. Kimś, kto często w cieniu kroczy za mistrzem. W przypadku muzyki to jest pewnie ktoś, kto w nocy przepisuje partytury. Czy dodaje, czy zmienia, czy trzyma harmonię. To już zostawmy mistrzowi jego duchom, ale to jest ktoś taki, ktoś, kto według mnie jest równie utalentowany, tylko historia postawiła go za, a nie obok. I to też jest korporacyjna postawa, albo badawcza. Jak pamiętacie Państwo, wiele prac ma niekończącą się liczbę autorów, ale tylko dwóch wie, co jest w środku, bo oni te prace pisali. Uniwersalny tekst, podkreślam to, doskonały kostium z epoki i bardzo, bardzo mądra, przemyślana konstrukcja, którą w tej chwili realizujemy w gronie trzech aktorów. Także będzie tam i do zobaczenia Bach i Händel, ale też do posłuchania muzyka Bacha i Händla, ponieważ wierzę, że jak się spotykają kompozytorzy, muzycy, to muszą i grać, i śpiewać.
5: A z jakiej to okazji przenosimy się z Teatru Polskiego na Zamek Sułkowskich?
4: 240 lat temu to właśnie tutaj, na terenie Zamku Sułkowskich, po raz pierwszy pojawił się teatr. Teatr Bielski ma tyle lat. To książę Sułkowski wymyślił, żeby tu stworzyć salę teatralną. Były takie teatry trzy, a potem historia doszła do Teatru Polskiego, który znamy dzisiaj. I pamiętamy ten czas, to była jesień, to była dokładnie jesień 240 lat temu, a więc będzie to rocznica, będzie to też odsłonięcie tablicy, będzie to moment pamięci o tym, kto teatr przyprowadził do Bielska i moment refleksji na tym, że po prostu teatr trwa. I trwa we wspaniałym wnętrzu, wspaniałej kondycji Teatru Polskiego, a gości w Zamku Sułkowskich po to, by w kameralnym gronie, to jest taki teatr trochę właśnie pałacowy, trochę zamkowy jak kiedyś, ta widownia była mniejsza, aktor był bliżej widza, by się spotkać i na te 90 minut absolutnie wyłączyć. Zapraszamy na wyprawę w czasie, zapraszamy na spotkanie z geniuszami kompozycji i muzyki, wreszcie zapraszamy na spotkanie ze wspaniałymi kostiumami Tomasza Ossolińskiego. Pamiętacie Państwo 1670, teraz do kin wchodzi lalka, wszędzie są szyte przez niego stroje. Te stroje za każdym razem poprzedza ogromna praca badawcza, ponieważ on szyje w oparciu o stare księgi, o stare procedury, przepisy. I tak też jest z naszymi kostiumami. Ja uczestniczę w przymiarkach, więc wiem, że były makiety płócienne, które były nakładane na aktorów i to zarówno kamizelki, surduty, jak i koszule, spodnie, tak żeby oni się w tym poruszali. I dopiero te makiety dopasowane do poszczególnych postaci zamienią się w kostiumy, gdzie materiał jest z epoki. Haft jest tak dokładnie robiony jak w XVIII wieku i ta przysłowiowa dziurka od guzika też jest obszyta ręcznie.
5: A po spektaklu też będzie można oglądać te kostiumy na zamku?
4: Tak, tak. I wspaniała idea się zrodziła, by kostiumy pozostały w salonie muzycznym. Życzymy spektaklowi, by był grany długo, ale możecie Państwo być pewni, że już na zawsze w salonie muzycznym Zamku Sułkowskich obok instrumentów będą też stały kostiumy Bacha i Händla, bo przecież to spotkanie w 1747 roku odbyło się tu, to tu Bach spotkał Händla, więc kostiumy zostały.
0: mówił Mariusz Malec, reżyser spektaklu Kolacja na cztery ręce, który zostanie wystawiony w Salonie Muzycznym Zamku Sułkowskich. Premiera 24 października, ale wcześniej odbędzie się też kilka pokazów przedpremierowych. To nie wszystko, co dzieje się tej jesieni w muzeum, bo oprócz tak nietypowych wydarzeń jak spektakl, możemy się oczywiście spodziewać również ciekawych wystaw.
6: Cezary Kozak, Biblioteka Fachowa Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej.
0: Proszę mi powiedzieć, jaką wystawę będziemy mogli tutaj zobaczyć na Zamku Sułkowskich i jaka to okazja?
6: Okazją jest rocznica urodzin wielkiego artysty, którego przypominamy i którego nieczęsto możemy oglądać, szczególnie jego dorobek graficzny. W tym roku w maju minęła 555. rocznica urodzin Albrechta Dürera. Dlaczego rzadko możemy ją oglądać? Dlatego, że grafiki są pod szczególną ochroną ze względu na działania światła, wilgoci, temperatury. Mogą być eksponowane nie dłużej niż 3 miesiące. A grafika w dorobku Albrechta Dürera ma znaczenie ogromne. Był przede wszystkim grafikiem i przybliżył nam, przypomnę, że Dürer żył na przełomie XV i XVI wieku, przybliżył nam sztukę włoską, która znana na południu Europy. W tym samym czasie żył i tworzył Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael Santi. Także otworzył ten renesans włoski w północnej Europie. Północnej Europie, która jeszcze była może nie w mrokach średniowiecza, ale dopiero przygotowywała się na wejście takiego pełnego światowego renesansu.
0: Kiedy, w jakich dniach, jakich datach wystawa się tutaj odbędzie?
6: Wystawa będzie trwać od września do października. Wernisaż będzie troszkę później, 10 października w sobotę. Tak czasami bywa w muzealnych tradycjach, że wystawa wisi już wcześniej, można ją spokojnie sobie obejrzeć, natomiast uroczyste otwarcie i towarzyszące temu słowo wstępu odbywa się później. W tym wypadku 10 października w sobotę bieżącego roku i wystawa eksponowana będzie do 31 października, czyli pełne 2 miesiące. Jest około 40 eksponatów, mówię około, dlatego że jeszcze jeden przybył niedawno, jeszcze jeden przybędzie za jakiś czas. To będzie 7 oryginalna praca Dürera, słynny nosorożec, który będzie wypożyczony, tak jak wszystkie oryginały, z kolekcji Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, która to biblioteka naukowa posiada wspaniałe zbiory graficzne i można z niej czerpać pomysły na wystawy i na pracę. No, jest to świetny zbiór, bardzo dobra kolekcja na miarę europejską i światową.
0: Mówił Cezary Kozak z Biblioteki Fachowej Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. O wszystkich wydarzeniach muzeum można oczywiście przeczytać na ich stronie internetowej. Teraz ze sztuki przejdziemy do sportu. Najszybszego sportu na świecie. Tak właśnie mówi się o badmintonie. To dyscyplina, która również szybko rozwija się w Bielsku-Białej.
7: Bartosz Pietryja, prezes Beskidzkiego Klubu Badmintona. Bielsko-Biała. Powolutku ruszamy, jakby jesteśmy po okresie przygotowań i pierwsza kolejka seniorskiej jakby Ligi Polskiego Związku Badmintona rusza 18 października i odbędzie się właśnie w Bielsku-Białej w Arena Park przy Partyzantów 59, gdzie rozegramy 2 mecze z drużynami z Politechniki Gdańskiej oraz z drużyną Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwsza liga jest jakby drugą z kolei pod kątem poziomu. Jeszcze jest Ekstraliga. Także no, z zeszłego roku awansowaliśmy z drugiej ligi do pierwszej, no i w tym roku walczymy w pierwszej lidze.
0: Jakieś zmiany zaszły od poprzedniego sezonu?
7: Tak, są drobne zmiany i też jeżeli chodzi o przepisy, ponieważ w drugiej lidze rozgrywaliśmy 2 męskie deble. Było 7 gier, ale były 2 męskie single, 1 damski singiel, 2 męskie deble, 1 damski debel i gra mieszana. Z tym, że teraz w pierwszej lidze jest zamiana, zamiast jednej gry podwójnej mężczyzn, będzie dodatkowa gra pojedyncza kobiet i ostatecznie wygląda to tak, że jakby w całym meczu rozgrywamy 7 pojedynków, są 2 męskie single, 2 damskie single, 1 damski debel, 1 damski debel i gra mieszana.
0: A zawodnicy, zaszły jakieś zmiany, jeśli chodzi o skład drużyny?
7: Przez to, że zmieniła się troszeczkę reguła rozgrywania pojedynków, dochodzi ta gra pojedyncza kobiet, Dlatego musieliśmy troszeczkę wzmocnić też szeroki skład drużyny. No i doszło kilku zawodników, którzy po prostu dołączą do szerokiego składu. No tak, żeby tutaj starać się powalczyć o nawet pierwszą trójkę właśnie w tym sezonie w pierwszej lidze.
5: I te mecze będziemy mogli oglądać tutaj w Bielsku-Białej. Jakie jest zainteresowanie kibiców akurat tą dyscypliną?
7: No oczywiście rozgrywamy te mecze u nas, akurat tą pierwszą kolejkę. Będziemy tutaj na naszej arenie Park w Bielsku przy Partyzantów mogli rozgrywać te dwa pojedynki. No zainteresowanie jest duże, ponieważ jakby klub się rozrasta, jest bardzo dużo chętnych do grania i dzieci, i dorosłych, dlatego myślę, że zainteresowanie samą profesjonalną, seniorską ligą przyciągnie bardzo dużo kibiców.
5: Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo dostępny sport, że chyba każdy gdzieś tam miał okazję sobie amatorsko pograć gdzieś na świeżym powietrzu.
7: Tak, jak najbardziej. No, badminton kojarzy się z graniem na podwórku, ale stricte jest to dyscyplina olimpijska. No i jak najbardziej rozgrywamy również wszystkie rozgrywki, turnieje w hali, przez to, że po prostu warunki pogodowe nie pozwoliłyby na to. No a na naszej hali w Arenie Park są te możliwości i jak najbardziej można na profesjonalnym, ligowym również poziomie pograć.
5: Ale są też możliwości dla amatorów, też klub zadbał o to, są inicjatywy, żeby to amatorskie granie też mogło mieć miejsce w Bielsku.
7: Tak, jak najbardziej. No, w tym sezonie, jak i również poprzednim, przygotowujemy jakby tutaj projekt rozgrywania amatorskiej ligi badmintona i dla kobiet, i dla mężczyzn. Można tak naprawdę w każdym poziomie zaawansowania i w początkującym, i w bardziej zaawansowanym, ale również na poziomie amatorskim się zapisać. W tym sezonie będzie to system szwajcarski, będzie to rozgrywane praktycznie każdy z każdym. No i tak naprawdę ruszamy, myślę, że na początku listopada, może nawet jeżeli się uda, to pod koniec października.
5: Zapisy już trwają?
7: Tak, zapisy trwają, można się zapisywać tutaj w recepcji Arena Park w Bielsku. No i tak naprawdę myślę, że do połowy października będziemy te zgłoszenia przyjmować. Później rozlosujemy według poziomów grupy, i wystartujemy z tą amatorską ligą.
5: Mówił Bartosz Pietryja, prezes Beskidzkiego Klubu Badmintona Bielsko-Biała.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
5: Jonasz Cecerski, witam i zapraszam serdecznie na magazyn. Wracamy do rozmowy z Agnieszką i Sławomirem Łyczko z Fundacji Myśli Królik. Odkrywamy, jak jesień wygląda w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Bielsku-Białej. Do ośrodka trafiają zwierzęta chore lub takie, które uległy jakiemuś wypadkowi, na przykład komunikacyjnemu. Często zdarza się, że dzikie zwierzę zostaje potrącone przez samochód. Poruszymy też powracający co roku temat dzików.
8: Te wypadki na drogach z potrąceniem zwierząt to jest taka najczęstsza sytuacja, kiedy zwierzęta trafiają tutaj do Was?
9: To nie jest najczęstsza sytuacja, chociaż tych zdarzeń drogowych jest dużo, bo jesteśmy miastem, w którym nawet w ścisłym centrum żyją dzikie zwierzęta. Lisy, borsuki, sarny i wiele ptaków, ale najczęściej właśnie takim potrąceniom ulegają sarny, bo one też się gdzieś tam dość mocno wieczorami przemieszczają i gdzieś ulegają tym kolizjom samochodowym, ale to nie są najczęstsze zwierzęta w ośrodku. Najczęstszymi pacjentami w ośrodku są ptaki z uwagi na ich liczebność, bo jakby liczebność tych ptaków tutaj w Bielsku i okolicznych gminach jest dość duża, więc ptaki tak naprawdę są najczęstszymi pacjentami w ośrodku.
10: Natomiast te kolizje zdarzają się stosunkowo często, tak? Praktycznie kilka razy w tygodniu my wyjeżdżamy do takiego zdarzenia, czy to wcześniej rano, czy gdzieś późno w nocy. To oczywiście się zdarza, trzeba dzwonić wtedy na służby. Jeśli zdarzy się taki wypadek, od razu dzwońcie na służby 112, czy policję, czy straż miejską. Później dopiero do nas ewentualnie, bo to jest ważne, ponieważ to policja im będzie szybciej na miejscu zdarzenia, zatrzymania, zabezpieczy innych uczestników ruchu, no i nas będzie informować o tym, czy zwierzę żyje, czy się przemieściło, i my też możemy sobie tam spokojnie dojechać i działać już też pod osłoną służb. To jest ważne, ponieważ no, gdzieś w ciemnej drodze jest to też dla nas niebezpieczne.
8: Jakich pacjentów macie teraz w ośrodku?
9: Teraz ogólnie mamy bardzo dużo gołębi z Bielska-Białej, bo mamy taką chorobę wirusową, ospę, i praktycznie codziennie trafiają 2-3 gołębie do ośrodka. Jest też dużo jeży, bo właśnie to jest ten okres, kiedy ten drugi miot jeży nam tutaj wychodzi, odłącza się od matki, i tak jak mówiłam, te jeże niektóre są zbyt mało mają tkanki tłuszczowej, żeby te zimne dni przetrwać, więc takim najczęstszym teraz pacjentem to jest jeż i gołąb.
10: No jest też sporo saren, młode sarny też już gdzieś odłączają się troszeczkę od matek, bo jest ruch u saren, koziołki gdzieś tam przeganiają się za sarnami, więc te młode mogą być troszeczkę zdezorientowane, też osłabione, no bo umówmy się, to jesień i zima weryfikuje stan zdrowia tych saren z tego roku, to są jednak małe zwierzęta. Mamy też sarny po różnych tych kolizjach, które dochodzą do siebie, też puściliśmy, już były lisy ze świerzbem. To jest taka choroba, pasożyt skóry, który tak jakby bardzo utrudnia życie temu liskowi, więc zostały wypuszczone, no bo to są, mówię, młode osobniki, one też mogą być troszeczkę, dostajemy tu i ówdzie sygnały z Bielska też o tych lisach, no ale to są młode, dorastające osobniki, które no muszą nauczyć się życia na swoją łapę, więc idą na łatwiznę, gdzieś tam penetrują śmietniki, tutaj też jakby apel, żeby dbać o to, żeby nie zostawiać tam jakichś resztek jedzenia, zabezpieczać dostęp do tego. W przypadku ktoś, kto karmi koty, to też, żeby uważać na to, żeby nie zostawiać jakichś resztek jedzenia, bo taki lis wyczuje z daleka ten smaczny kąsek. Jak się nauczy, to już jego się nie pozbędziemy. Nam może to pasować, ale sąsiadom niekoniecznie, i wtedy pojawia się problem z żądaniem odłowienia na przykład takich zwierząt.
8: Padła tutaj też kwestia dzików. Pamiętam, że jakiś czas temu rozmawialiśmy o dzikach w Bielsku-Białej, że były też rozmowy z tą stroną urzędową, żeby szukać jakichś rozwiązań. Czy coś w tym temacie ruszyło, czy jesteśmy cały czas w tym samym miejscu?
9: Tutaj za wiele działań nie zostało zrobionych. Oczywiście było to działanie, ten odstrzał, który był w zeszłym roku. Natomiast no, z takich działań prewencyjnych to tam powieszono gdzieś tabliczki o niedokarmianiu. Gdzieś Straż Miejska, powiedzmy, jeździ i kontroluje, patrzy, żeby tych wysypisk takich dzikich żywności nie było. Ale jakichś takich bardziej kompleksowych rozwiązań no, raczej do tej pory nie wprowadzono. To jest ogólnopolski problem. I tak naprawdę miała się odbyć taka poważna debata z takimi osobami, które się znają na tej genezie dzika, i miało to być na poziomie już takim państwowym, no ale z tego co wiem, to taka dyskusja, debata się za bardzo nie odbyła. No i tak naprawdę każdy z tych miast jakby na własną rękę wypróbowuje różne sposoby, ale do tej pory jakby no nie ma takiego złotego środka. Na pewno te zwierzęta przyciągają właśnie te owoce, które teraz dojrzewają. Są ogromne nieraz ogrody, gdzie jest bardzo dużo drzew owocowych. Te drzewa owocują, zrzucają te owoce i te owoce tam pod jabłonkami, pod gruszkami fermentują. Te dziki to z daleka czują. Te orzechy, które zaraz będą dla nich, one są niesamowicie smakowite. To między innymi oczywiście to przyciąga te zwierzęta do miast. A potem zaraz obok jest piękny trawnik, który również jest smakowitym kąskiem dla dzika, bo tam jest białko w postaci różnego rodzaju pędraków, więc no, to nie jest wina jego, że idąc właśnie za spadami owoców, przy okazji przeryje piękny trawnik, no bo zwierzę tego nie robi ze złośliwości, zwierzę to po prostu robi, bo czuje tam jedzenie.
10: Tu należałoby właśnie zwrócić uwagę, że te miejsca, te takie spady, te stołówki dla tych zwierząt, z których najczęściej korzystają dziki, one są nawet są w centrum miasta. Ja jestem już na to wyczulony, po prostu jeżdżę i obserwuję, że gdzieś na osiedlu między blokami, nie wiem, jest śliwka, czy jabłoń, czy orzech teraz. Tu duży nacisk kładłbym na orzecha, ponieważ to drzewo łatwo się rozsiewa. jest już w praktyce takim, można powiedzieć, inwazyjnym, dobrze się przyjmuje i wszystkie jakieś nieużytki takie, bo to nie musi być czyjś ogród. Tutaj miasto ma wiele takich miejsc nieużytków, gdzie jak się wejdzie, to łatwo można zauważyć, że co drugie drzewo to jest orzech i śliwka mirabelka czy ałycza, która jest dziką śliwką i daje te owoce. I jadąc gdzieś kawałeczek dalej, można zobaczyć, tak, następna śliwka i to jest w centrum miasta. Jeżeli to jest połączone z jakimś tam łatwym dostępem, korytarzem takim z potoku czy z lasu, to te zwierzęta tam będą odwiedzać. I tutaj dobrym sposobem by było zamknięcie tej stołówki. Tu tak mocno zapach będzie przyciągał te zwierzęta, tych owoców, które są niezbierane, bo to nawet nie jest czyjaś posesja, tylko, prawda, jakieś niczyje pole, tak można by powiedzieć, no to jest to niezbierane i tam te zwierzęta będą się kumulować i tu i ówdzie wieczorem przelatywać przed nogami spacerowiczów z psami. No więc albo zamykamy stołówkę, czyli ograniczamy dostęp do łatwego pożywienia, no ale to jest... Trzeba by to zinwentaryzować bardzo mocno, takie miejsca, zrobić wizję w terenie, ile tych owoców, czyli ile tego realnego pożywienia dla tych dzików może tam być właśnie na jesień. Być może zaobrażować kilka osobników, żeby sprawdzić, jak i kiedy one się poruszają. Natomiast to jest duży proces, tak? Kto miałby się tym zająć, a kto miałby za to zapłacić? Więc idzie się tak naprawdę na łatwiznę, czyli wbijanie tabliczek, nie wyrzucaj śmieci, nie dokarmiaj tych zwierząt. Rząd i odstrzał, co przynosi efekt, ale tylko na chwilę.
11: Moimi gośćmi są Agnieszka i Sławomir Łyczko z Fundacji Mysi Królik. Fundacja prowadzi w Bielsku-Białej ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt.
9: Czytałam taki artykuł, że generalnie ci biologowie, którzy się zajmują dzikami, oni podejrzewają, że to niestety jest też tak, że no, dziki to są bardzo mądre zwierzęta. I one doszły też do tego, że w takim terenie właśnie zurbanizowanym, zabudowanym, one się czują bezpieczniej. W lasach mamy intensywne polowania na dziki z uwagi na ASF. I one najprawdopodobniej zrozumiały to, że w terenie zabudowanym są bezpieczne. Uczą następne pokolenia życia w tych właśnie terenach już zabudowanych. I kolejne dziki, które się rodzą, tak naprawdę żyją już w tych terenach zabudowanych. To samo mamy na przykład w Bielsku z pogłowiem jeleniowatych. One też nam zaczynają żyć tak naprawdę na takich skrawkach nieużytków między terenami zabudowanymi. Tam, gdzie nie są prowadzone intensywne polowania. Więc tutaj też trzeba postrzegać w ten sposób, że to nie są jakieś takie zwierzęta, które totalnie nie myślą, nie potrafią jakby zrozumieć tego, że gdzieś to życie jest dla nich bezpieczniejsze. Bo najprawdopodobniej to jest też tak, że przestają chcieć dziki żyć w lasach z uwagi na bardzo intensywne polowania.
10: To jest też proces, taki proces długo trwał, że te zwierzęta jakby wnikają w to miasto i stanowią problem. I tak jak żona tutaj mówi, że uczą się, bo to są bardzo mądre zwierzęta, więc żeby coś zmienić, żeby coś odwrócić, trzeba uruchomić jakiś proces, który nie przyniesie efektu od razu. Będzie trwał latami, żeby odwrócić proces, który przez lata się nawarstwiał. No, trzeba mieć tą świadomość tego. I będzie to być może kosztowne, będzie wymagało to od zaangażowania jakichś ludzi, ale wypadałoby go rozpocząć. Mamy różne miejsca tutaj takie zgłaszane przez, czy to do Straży Miejskiej, konfliktowe na przykład z tymi dzikami. Więc to są takie obszary, my już wiemy, tak? Nie musi to być w całym Bielsku, więc może coś warto by było spróbować na danym obszarze, obserwować to przez lata i wyciągać wnioski. Natomiast, no tak jak już powiedziałem, nikt w taki proces kosztowny, wymagający dużo czasu i energii, i zaangażowania być może naukowców i ludzi, no nie chce wejść, no. Więc idzie się, tak mówię, na taką łatwiznę.
9: No nie pomaga już taka, na przykład w mieście Bielsku-Białej, totalna zabudowa ostatnich skrawków tak naprawdę zieleni, tak? Ostatnia część Sarniego Stoku zaraz będzie maksymalnie zabudowana. Tam była ostoja między innymi dla saren, dla lisów. One zostaną wypchnięte, a wręcz wchłonięte przez tą deweloperską zabudowę i będziemy mieć mnóstwo telefonów, bo proszę panią, bo tutaj mi biega lis, ja sobie nie życzę, albo sarna biega, ja sobie nie życzę, albo borsuk, bo borsuki też tam niedaleko Sarnieków Stoku już żyją i to jest w sumie tak wszędzie, na bulwarach straceńskich też piękny teren ostatni, gdzieś tam zielony, no i później mamy tak naprawdę te zwierzęta, mamy wchłonięte przez tą zabudowę mieszkaniową. Nie wszyscy to rozumieją, nie wszyscy mieszkańcy jakby są w stanie to zrozumieć, że te zwierzęta tam mieszkały i one tam zostały po prostu wchłonięte przez tą zabudowę. Oni cały czas mają taką wizję, że dzikie zwierzęta to żyją tylko w lesie. A tak naprawdę większość tych dzikich zwierząt to już żyje właśnie tutaj między zabudowaniami, bo w lesie dużo tych zwierząt nie ma za bardzo co jeść. Jest też ogromny ruch turystyczny, praktycznie coraz większy, więc gdzieś tam jak były te ostoje tych zwierząt, to one są zaburzone przez ten właśnie duży ruch ludzi, są te zwierzęta tak naprawdę przepłaszane, nie czują się tam bezpiecznie, więc tak naprawdę bardziej atrakcyjny jest dla nich jakiś potok zarośnięty w centrum Bielska, bo wbrew pozorom tam jest większy spokój nieraz niż w lesie.
10: Tu muszę uprzedzać hejterów, którzy powiedzą, że większy ruch w lesie, skoro chcemy, bo też jesteśmy włączeni w proces utwarzania lasów społecznych, że skoro chcemy wpuścić społeczeństwo do lasu, no to te zwierzęta jednak się stamtąd wyniosą. Natomiast no nie, więcej ludzi w lesie nie będzie w lasach społecznych. To jest odwrotnie, ponieważ będzie po prostu mniej procesów hodowli lasu. Większe procesy takie naturalne. Oczywiście ten leśnik będzie tam pracował, ale w dążeniu do tego, żeby zachować procesy naturalne, a nie skierowane na hodowlę surowca, no bo jak widzimy, tak, tu i ówdzie, no ten proces tworzenia lasów społecznych się toczy i niezadowolenie ludzi z tej wycinki, więc te zwierzęta, powiedzmy, gdyby te lasy społeczne udało się utworzyć, też miałyby pewnego rodzaju tą ostoję taką. Tych ludzi więcej nie będzie, no przecież chodzą ścieżkami tymi samymi i korzystają z tego, a te zwierzęta w tych mniej gospodarowanych obszarach może miałyby właśnie formę takiego bardziej naturalnego środowiska i możliwości schronienia się, ale też to trzeba obserwować.
11: Rozmawiałem z Agnieszką i Sławomirem Łyczko z Fundacji Mysi Królik. Wspólnie prowadzą w Bielsku Białej ośrodek rehabilitacji dla dzikich zwierząt. Poruszyliśmy m.in. temat dzików, które skuszone spadającymi z drzew orzechami czy śliwkami coraz częściej wkraczają na bielskie osiedla.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
11: Jonasz Tycerski przy mikrofonie. Zapraszam na magazyn. Do Bielska Białej zawitają kolejne Mistrzostwa Świata. Tym razem chodzi o młodzieżowe zawody karate.
12: Paweł Połtorzecki, jestem prezesem Polskiej Unii Karate.
11: Przed nami młodzieżowe Mistrzostwa Świata w karate. Odbędą się tutaj w Bielsku Białej na hali pod Dębowcem. Czy coś wiemy już więcej o tych mistrzostwach? Jakie drużyny do nas przyjadą? Ilu tych zawodników będzie?
12: No można powiedzieć, że cały świat do nas przyjedzie. Mamy zgłoszonych w tej chwili 114 narodowych federacji, blisko 350 sędziów, 350 trenerów, ponad 300 oficjalnych delegacji, więc no jest to potęga. Więc takich imprezy w historii miasta Bielska Białej wydaje mi się, że jeszcze nie było.
11: Były wcześniej Młodzieżowe Mistrzostwa Europy, tak? To był ten poprzedni poziom, poprzedni krok.
12: Tak, rok temu w lutym organizowaliśmy 52. Mistrzostwa Europy w karate. To były też również Młodzieżowe Mistrzostwa Europy. Skala tego wydarzenia oczywiście była mniejsza, no bo tam było około 50 federacji narodowych. No tutaj 114, czyli raz więcej. No i wiadomo, że też przy tym zwiększa się liczba gości, którzy przyjadą do Bielska Białej.
11: To jest największym wyzwaniem, żeby znaleźć dla każdego miejsce?
12: No na pewno. No, tak się wszystko fajnie poukładało, że w tym czasie no, hotele akurat nie miały żadnych rezerwacji, ale gdybyśmy się spóźnili tydzień, to byłby już duży problem po prostu przyjąć tak liczne delegacje. Więc i tak Bielsko będzie, wydaje mi się, w pełni zajęte przez te zespoły. I tutaj jeszcze na pewno tutaj posiłkujemy się Szczyrkiem, gdzie połowa Szczyrku również i Jaworzem.
11: Z jak daleka przylecą do nas zawodnicy?
12: No mamy, tak jak powiedziałem, ze wszystkich kontynentów. To jest i Ameryka Północna i Południowa. Mamy wschód daleki, bliski, Azja, Europa, więc to cały świat. łącznie z Australią.
0: Czy da się już przewidywania postawić, kto jest faworytem na tych mistrzostwach?
12: No od lat na pewno faworytami byli Japończycy, czyli Narodowa Federacja Japonii. Tutaj też przyjeżdża bardzo liczna ta reprezentacja, więc na pewno będą walczyć o ten pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej. Może być różnie, bo wiadomo, sport jest nieobliczalny, więc to się może wszystko zmienić. No ale na pewno tutaj Japonia będzie odgrywała taką znaczącą rolę.
0: Jak pan ocenia szanse naszej kadry narodowej?
12: No jesteśmy zdeterminowani. Wiem, że zawodnicy i trenerzy no, robią wszystko, aby się zaprezentować jak najlepiej. Bielsko było zawsze, sprzyjało naszym drużynom, czy na Mistrzostwach Europy, czy kiedyś, jak organizowaliśmy takie stylowe Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata w Bielsku, były wyniki w karate, więc liczę, że tym razem też tutaj ściany, publiczność nam po prostu pomoże i osiągniemy dobry wynik.
0: To proszę jeszcze powiedzieć, kiedy to wszystko się odbywa, gdzie, jak można dostać się na trybuny.
12: Rozpoczynamy rywalizację 14 października od godziny 9 rano, czyli środa, potem czwartek, piątek. To są takie bloki eliminacyjne do wyłonienia późniejszych finalistów. Sobota, niedziela, bloki finałowe. Wszystkie dni rozpoczynają się od godziny 9 i no, będą trwać, trudno powiedzieć mi w tej chwili do której godziny, ale na pewno do minimum tej 19-20. Ta rywalizacja będzie się odbywała. Jeżeli chodzi o dostępność miejsc, no tutaj ta impreza jest biletowana. Te bilety będzie można zakupić przed wejściem na halę. Oczywiście bilety są dostępne przez portal Kup Bilecik, więc no oczywiście zapraszamy wszystkich kibiców, aby na żywo patrzeć na zmagania tych młodych karateków.
11: Mówił Paweł Połtorzecki, prezes Polskiej Unii Karate. Młodzieżowe Mistrzostwa Karate odbędą się w Bielsku Białej od 14 do 18 października. Wybierzemy się teraz do Pszczyny, gdzie po raz czwarty odbędzie się festiwal Deszczowa Poezja. Dlaczego deszczowa? Już tłumaczę. W wielu miejscach na chodnikach i ulicach Pszczyny oraz Goczałkowic-Zdroju pojawią się fragmenty poezji. Zostały one zapisane w taki sposób, że słowa są widoczne dopiero kiedy chodnik jest mokry, czyli gdy na przykład spadnie deszcz. Więcej o wydarzeniu mówi starosta pszczyński Grzegorz Wanot.
13: Deszcz będzie współorganizatorem tego wydarzenia. Zaprosiliśmy go, ale tak jak to z pogodą bywa, no na pewno będzie tym najmniej przewidywalnym elementem. Od 7 do 11 października w Pszczynie i w Goczałkowicach-Zdroju będą się pojawiać wiersze, będą spotkania z twórcami. No gwiazdą festiwalu niewątpliwie będzie pan Andrzej Seweryn, to już 9 października tutaj w starostwie w Pszczynie, ale oprócz tego będziemy mieli Anułka Hermana, Jakuba Kornhausera, Domkę Skotarek, Jacka Podsiadło, Edwarda Pasewicza. Co najważniejsze, to nie tylko artyści w tym festiwalu, tacy z pierwszych stron bym powiedział, ale również lokalni twórcy. Będzie promocja tomików Wbrew oraz debiutanckiego tomiku Sebastiana Kowola. Muszę powiedzieć, że Sebastian to jest nasze odkrycie, bo to jest świetny muzyk. Można powiedzieć, że pierwsza liga, jeżeli chodzi o całą Polskę, a tu pokazuje swoje inne talenty jeszcze oprócz tego, bo na co dzień gra na gitarze. Co najważniejsze, to, że nie zamykamy się tylko w czterech ścianach, wychodzimy z poezją poza mury. Wiersze będą zapisane specjalną farbą na chodnikach. W momencie, kiedy pojawi się pogoda sprzyjająca, czyli spadnie deszcz, będą się pojawiać również cytaty z różnych artystów. Także proponuję, żeby nie patrzeć w telefony, ale pod nogi, bo naprawdę ciekawe rzeczy mogą się tam pojawić. Spotkania w nietypowych miejscach. Będzie i w skansenie, i w uzdrowisku, i w centrum przesiadkowym, i tutaj u nas w starostwie powiatowym. I nie tylko literatura. Będą koncerty, będą warsztaty, będą wystawy fotografii, będzie nawet poetycki lunch. A dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy dwa wydarzenia, Literaci Ziemi Pszczyńskiej i konkurs pięknego czytania. A na koniec, na finał, odbędzie się koncert z okazji 90. rocznicy urodzin Agnieszki Osieckiej. Na pewno będzie się wiele działo. Proponuję, żeby patrzeć w niebo, bo to ono będzie decydować o tym, kiedy przeczytamy kawałek poezji.
11: O czwartej edycji festiwalu Deszczowa Poezja mówił starosta pszczyński Grzegorz Wanot. Wracamy teraz do Bielska-Białej i zajrzymy na szyndzielnię. Spojrzymy na nią przez obiektyw aparatu.
7: Zbigniew Hędzel, kierownik działu promocji Zjazd Bielsko-Biała S.A.
8: Szczędzielnia w obiektywie to konkurs fotograficzny, myślę, że można powiedzieć już z tradycjami, bo to kolejna edycja, już piąta. Proszę powiedzieć, jak to wygląda w tym roku? Czy może coś się zmieniło względem poprzednich lat?
7: Tak, w tym roku po raz piąty organizujemy konkurs fotograficzny Szczędzielnia w obiektywie. Dlaczego? Dlatego, że jak co roku konkurs ten cieszy się bardzo, ale to bardzo dużym powodzeniem, ponieważ jak Państwo widzicie, mamy piękną, złotą polską jesień, a jesień w górach jest przepiękna nie tylko na piesze wycieczki, na wycieczki rowerowe, ale również po to, żeby sfotografować czy uchwycić ten moment tej złotej jesieni. Teraz każdy, czy aparatem fotograficznym, czy komórką, bo komórki są bardzo dobre, jeśli chodzi o fotografię, może złapać piękny kadr ze swojej wycieczki jesiennej w górach.
8: Są jakieś kategorie?
7: Zapraszamy do tego konkursu wszystkich chętnych. Nie ma jakby kategorii i podziału, że dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. Absolutnie nie. Każdy ma ten błysk w oku, ten talent fotograficzny i każdy może chwycić taki moment, czy to ujęcie chwycić, nie wiem, promyka słońca, czy jakiejś ciekawej sytuacji, czy kadru w górach, gdzie nie będzie dla nas to jakby ważne, czy to dziecko zrobiło, czy młodzież, czy osoba dorosła. My patrzymy na zdjęcie pod względem artystycznym.
8: Czy tematyka tych zdjęć jest jakoś określona w zasadach?
7: A tu tak, ma pan rację. Co chcemy na tych zdjęciach? Mamy taką propozycję dla osób, które będą brały udział w tym konkursie fotograficznym, żeby nam przedstawiły swoimi oczami albo swoim kadrem fotograficznym takie obiekty jak Dolna Stacja Kolei Nowej Szczędzielnia, piękny budynek, który stoi od ponad 70 lat i można go pięknie uchwycić na fotografii. Interesuje nas Górna Stacja Kolei, też obiekt piękny, zabytkowy. Interesują nas gondole, które można uchwycić albo na górnej, albo na dolnej stacji, albo w trasie, gdzie jeżeli ktoś jedzie gondolą na Szyndzielnię, czy zjeżdża gondolą z Szyndzielni, to z tej gondoli też można zrobić przepiękne ujęcia całej trasy, tego można powiedzieć, tego wianuszka, tych wszystkich żółtych wagoników. To jest kolejna rzecz, którą chcemy na tych zdjęciach uchwycić. Kolejna rzecz, która też nas interesuje i chcemy ją uchwycić, to wieża widokowa na Szyndzielni. Można ją też uchwycić albo z dołu i pokazać piękno tej wieży, albo z góry i te widoki z wieży można uchwycić. A zdradzę Państwu, że przy tak pięknej pogodzie, jak dzisiaj chociażby, można zobaczyć Tatry, które są w odległości prawie 100 km od Bielska Białej. I to są wszystkie... Aha, jeszcze jest jedna kategoria albo jedno zdjęcie, które chcemy i to jest zdjęcie, które będzie nagrodzone nagrodą specjalną, bo szukamy takiego zdjęcia. Zdjęcie jest bardzo trudne, ale może być bardzo widowiskowe. Jest to zdjęcie rowerzysty na trasie Enduro Trails, ale chcemy takie zdjęcie, żeby w tle tego rowerzysty pojawiła się gondola. Czyli trzeba uchwycić tego rowerzystę na trasie, trzeba uchwycić tą gondolę i złapać ich tak na tym zdjęciu, żeby to zdjęcie było efektowne, efektywne i żeby było bardzo ciekawe i za to mamy nagrodę specjalną.
8: No to faktycznie trudne zadanie. Jak wyglądają zgłoszenia do konkursu?
7: To jest bardzo prosta rzecz. Wystarczy być na Szyndzielni, wjechać na rowerze na Szyndzielnię, wejść na Szyndzielnię, czy wjechać wagonikiem, jak to chce. I zdjęcia przyjmujemy na adres mailowy. Dyktuję ten adres mailowy. konkurs@zjad.bielsko.pl. Te zdjęcia przyjmujemy do 15 listopada. Dlaczego do 15 listopada? Dlatego, że do 15 listopada będzie jeździć kolej Nowa Szyndzielnia. Od 16 jest, tak jak co roku, przegląd zimowy kolei i 16 wyłączamy kolej na 3 tygodnie. Prawdopodobnie na Mikołaja będziemy mogli wznowić kursowanie kolei, więc do 15 listopada przyjmujemy zgłoszenia
14: wszystkich zdjęć, które będą nadesłane na adres mailowy. Jeżeli ktoś nie zapisał tego adresu, to wystarczy wejść albo na Facebooka, albo na Instagrama, albo na stronę internetową Kolei Linowej Szyndzielnia, albo Szyndzielni Resort i tam jest do pobrania regulamin, są wyjaśnione zasady konkursu i wszystkie informacje, o których teraz Państwu mówię.
11: Mówi Zbigniew Hędzel, dział promocji spółki Zjad Bielsko-Biała S.A. Ja również bym coś zjadł, na szczęście w najbliższym czasie na Szyndzielni będzie sporo okazji, by spróbować dużej ilości pierogów.
14: A oprócz tego, że mamy konkurs fotograficzny, to mamy coś dla ducha i coś mamy dla ciała. Przy okazji tego konkursu fotograficznego wymyśliliśmy po raz pierwszy konkurs kulinarny, czyli festiwal pierogów, które można spróbować, zdegustować i ocenić w lokalach gastronomicznych, które są na Szyndzielni. W tych 5 lokalach, szanowni Państwo, możecie spróbować pierogów różnych, bo każda restauracja będzie oferować różne pierogi i pierogi z mięsem, i pierogi z serem, i pierogi z gęsiną. Różne wymyślają te pierogi. Każdy z Państwa, jeżeli sobie tam spróbuje te pierogi, w każdym lokalu będzie taka mała ulotka z kodem QR, i będziemy Państwa prosić, żeby Państwo ocenili w skali od 1 do 10, czy Państwu smakowały te pierogi, czy były dobre, jak Państwo te pierogi oceniacie. Potem system elektroniczny zliczy Państwa oceny z różnych lokali i 15 listopada oficjalnie ogłosimy, w którym lokalu gastronomicznym Państwu najbardziej smakują pierogi. Pierogi, można powiedzieć, resortowe albo pierogi szyndzielniane, czy pierogi, które są do zjedzenia na Szyndzielni.
8: Jakaś nagroda czeka na lokal, który okaże się zwycięzcą?
14: Oczywiście nagroda jest trzymana w tajemnicy. Jest to nagroda ufundowana przez Szyndzielnię Resort dla restauracji, w której te pierogi będą najbardziej smaczne i najbardziej będą smakowały naszym

0: 97,9 FM. Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Jest 10. Dziś imieniny u...
2: Inni gadają, a my odpalamy najgłośniejszą imprezę w Polsce. After w Meloradio. Let's go!
3: Siemano, siemano, wjeżdżamy w niedzielę rozpędzeni dobrym melo. Zimno dzisiaj, ale nie tam, gdzie gramy. Odpalamy after, żeby niedzielny poranek pachniał jeszcze sobotnimi imprezami. Dobra, może lepiej, żeby niedzielny poranek brzmiał jak sobotnia impreza, bo zapachy na imprezach to bywają różne. Czekam na wasze głosówki, a w zamian oddaję jak co tydzień skiety z naszej limitowanej edycji. Dajcie znać, jak minęły wam sobotnie imprezy. Gdzie imprezowaliście? A może tak jak słuchacz przed tygodniem, po prostu byliście z nami z dobrym melo? Bo rozożyła was choroba. Czekam na waszą kreatywność i ją nagradzam. A teraz zaczynamy numerem od Eli Oaks, choć numer zremiksował pewien wyjątkowy jegomość z Wielkiej Brytanii, który specjalizuje się w muzyce drum and bass. Daniel T dla was.
4: Meloradio. 3, 2, 1, let's go!
3: O poka, siemano, no to zaczynamy.

0: All the time, John Summit w Melo w Afterze.
1: Melo, mocny finał. Ty decydujesz. My gramy, gramy, gramy.
0: No właśnie, bo After na tym polega, że to wy decydujecie, co pojawia się w programie, żebyście jeszcze bardziej mogli poczuć, że weekend nie kończy się wraz ze wschodem niedzielnego słońca. Dwie propozycje, na które głosujecie od wczoraj, walczą o to, by dzisiaj zamknąć program. Pierwsza z nich to Secrets, Tiesto i Kashmir. A druga to Fisher, Losing It. Głosujcie oczywiście w naszych storkach na Instagramie, wbijajcie, wbijajcie. Na razie delikatnie na korzyść Tiesto, ale jak będzie w ciągu najbliższej godziny, kto to wie, wszystko zależy od waszych głosów, więc wbijajcie, wbijajcie. A teraz Kiza i Bledka w takiej wersji, której mogliście jeszcze nie słyszeć.
1: Głosuj.
0: To BPM Rave, róbcie głośniej.
2: Dziś każdy...

Z nimi czuć, że niedziela to też weekend. Z nimi czuć, że gra After w Melo Radio to Colors i Prima Donna teraz. Prawdziwy rarytasek muzyczny. Posłuchajcie. Odpal się.

Sean Paul. Ten wokal pewnie rozpoznaliście. Get Busy nazywa się ten numer, ale najważniejsze jest to, kto tę wersję stworzył. Od Mob, australijski DJ producent. No jeśli wydaje się numer, który jest zatytułowany Is It A Banger, to trzeba być bardzo pewnym siebie i on pewnie wkroczył na tę światową scenę muzyczną. Supportował do tej pory Freda Agena, Skrillexa czy Doom Dole. No, dużo się dzieje wokół tego gościa. Pewnie będziemy słyszeć o nim więcej w najbliższych latach. O nich słyszymy od lat. Swedish House Mafia z przepięknym wokalem Lika Lee. Happiness is so sad to kolejny numer w dzisiejszym afterze. Czekam na wasze głosówki, dajcie znać, jak minęło wam dobre melo, jak minęła wam sobota. Yeah.

0: W afterze Meloradia Evalan for Nothing to dla tych bardziej zmęczonych po sobotnich imprezach. Głosujcie, głosujcie, bo to od was zależy, którym numerem skończymy dzisiejszy after. Głosowanie macie w naszych storkach na Instagramie. Dwa numery walczą o wasze głosy. Secret jest to Kashmir oraz Losing It od Fischera.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
4: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
3: Dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
5: Bo nie warto stać w miejscu.
6: Bo liczy się dobra energia.
5: Bo ciągle dodają coś nowego.
2: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
13: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
15: Panie Pascalu.
14: Tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
18: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciwpółpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciwpółpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
2: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
19: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Po reklamie. Autopromocja.
20: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
21: Zabrali nam lato, proszę pana.
20: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Odpal się z rana. After w Melo Radio.
1: Marta napisała, nie śpię od 24 godzin, w szpitalu jestem. No i się trochę wystraszyłem, że impreza wczorajsza potoczyła się trochę zbyt grubo, ale dopisała, że pracuje w szpitalu. Pani pielęgniarka w takim razie, pozdro. Odpal Marta pacjentom after. To wszyscy do południa staną na nogi. Zapewniam. Dajcie znać, jaką imprezę pamiętacie tak mocno. No właśnie, że nigdy z głowy wam nie ucieknie, bo potoczyła się tak grubo, że po prostu o niej się nie da zapomnieć. Czekam na wasze głosówki. Znajdziecie oczywiście komunikator na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach. A to już Titanium. David Guetta.

0: tym numerem David Guetta rozpoczął swojego pierwszego seta podczas pierwszego weekendu na Tomorrowland 2026. Titanium oczywiście, ale nie w remiksie Mortena, którego słuchacie teraz w afterze w Melo Radio. Wybrał sobie wersję, którą przygotował mu Alesso. Obie są genialne. Tak właśnie, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście.
1: After w Melo Radio. Przedłuż sobie sobotę.

W afterze w Meloradiu Scooter The Logical Song. Byliśmy z wami na Sunrise Festival w tym roku. Właśnie tam był jedną z gwiazd, był jednym z headlinerów, który rozgrzał publiczność do czerwoności w różnym wieku, bo jego muzyką jarają się i ci młodsi, ci, którzy pamiętają stare, dobre czasy, kiedy dopiero co raczkowali. A teraz zabieramy was do Kalifornii, bardzo gorącej, słonecznej i pięknej, dokładnie do samego Los Angeles, bo właśnie stamtąd pochodzą oni. Arm and Hammer. To jest duet DJ-sko-producencki, który przygotował numer Falling i teraz właśnie go posłuchacie w Meloradiu. Koncertują w październiku w Kalifornii, w Santa Ana czy w San Francisco, ale wcale nie trzeba tam lecieć, żeby mieć ich na wyciągnięcie ręki. Zróbcie głośniej.

0: Alan Walker, Ava Max, Fate. To jest przedostatni drop, jaki dzisiaj słyszycie w afterze w Melo Radio, bo został nam jeszcze jeden do zagrania.
1: Melo, mocny finał. Ty decydujesz, my gramy, gramy, gramy.
0: No słuchajcie, w zasadzie nie ma wątpliwości, kto wygrał, ja już wiem, ale jeszcze przypomnę, jakie utwory walczyły dzisiaj o wasze głosy. Pierwsze to Secrets, Tiesto, Kashmir. Walczył też Fisher, Losing It. Ale jak to mówią, król może być tylko jeden.
1: Głosuj, głosuj.
0: Secrets. Tiesto, Kashmir. To jest numer, który dzisiaj wybraliście jako mocny finał afteru Meloradia. Dzięki za dzisiaj. Za chwilę lecimy dalej, więc nie uciekajcie daleko. A z afterem wracamy w następną niedzielę.

0: Tiesto, Kashmir Secrets, to jest numer, który wybraliście dzisiaj, którym kończymy After Melo Radio. To jest dzisiejszy mocny finał. To ja jeszcze zerkam szybko do waszych wiadomości. Nieśmiało z tymi głosówkami dzisiaj, ale wiadomości trochę przyszło. Maciek na przykład napisał, no i teraz mogę lecieć do roboty, tylko żeby mnie za bardzo nie roznosiło po afterze na tej stacji. Żebyś tam te grosiki ludziom wydawał. O tym pamiętaj, chłopie, a nie, bo to ludzi zaczyna denerwować troszkę. Mam nadzieję, że u was dzisiaj bez żadnych nerwów. Za chwilkę lecimy dalej. Już teraz zapraszam na weekendowe Melo. Jesteśmy gotowi z kolejną porcją muzyki, z którą startujemy punktualnie o 11:00.
1: A już o 11:00 zagramy
0: I Like.

0: A cappuccino też za piątkę?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Dzień dobry, cześć. Jak ktoś dopiero do nas dołączył, to informuję, że przegapiliście after w Meloradiu. Ha, żałujcie, żałujcie, bo tam takie muzyczne rarytaski graliśmy. Ale spokojnie, z afterem wrócimy za tydzień, a teraz weekendowe Melo. Na początek I Like, Marlon Hofstadt, Opoka się ma.

Chris Cross, Amsterdam, My Oh My. Ten dom miał być jego na całe życie, ale jednak się rozmyślili. Jeśli są tu fani Dawida Fazowskiego, to informujemy, że wystawił swoją haciendę na sprzedaż. A jeszcze 2 tygodnie temu wrzucał film z tego, jak remont dobiega końca. No, kto by pomyślał? Ale jak sam napisał, życie jest nieprzewidywalne i taką decyzję podjęli razem z żoną. Nie wiem, jak macie bańkę 300 wolną, to proszę bardzo. Można zamieszkać w domu po fazie. Duże oczy z Molasty Trips teraz, a potem Lumix Self-Aware.

0: To jest niesamowite. Tylko w Melo pojawił się numer Heaven Tomasa Greya i uwaga, za oknami naprawdę pojawiło się słonko i zaświeciło do studia. Mamy piękne okno w studiu. Pokażcie, co u was za oknami dzisiaj widać, jaka pogoda. Wysyłajcie wasze foty na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go jak w meloradio.pl. Wbijecie sobie na smartfonach. King of My Castle za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

promocja. Masz już dosyć słuchania nudnej, smętnej muzyki i sucharów drewnianych prowadzących w innych stacjach? Chcesz poczuć, że jest weekend i zapomnieć o poniedziałku? Przedstawiamy Weekendowe Melo.

0: To znaczy prawdziwy weekend.
1: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media.

A gdyby tak na języku polskim, zamiast interpretować dzieła Mickiewicza, zinterpretować na przykład piosenkę On and On, Subfocus, to by było wyzwanie dla polonistów. No, trzeba przyznać, że w tekście dużo emocji, tak, dużo emocji, ale czasami tak w życiu jest, że coś robimy w kółko i w kółko i w kółko i wyrwać się z tego nie możemy. Chociaż jeśli w niedzielę w kółko i w kółko i w kółko chcecie się relaksować, odpoczywać i łapać energię na nowy tydzień, to chyba nic w tym złego. Chętnie wam potowarzyszymy w tym błogim lenistwie. Axwell Bone, Water Turns You On, to kolejny numer od nas w weekendowym Melo.

0: ściągnąć ją do swojego utworu, to uważam spory sukces. A-Lock ściągnął to w Low, Don't Say Goodbye w Melo Radio. Prawie południe, a w samo południe zagramy wam kolejny z gorących numerów, który jakiś czas temu stał się wiralem, a my go mamy.
1: A już o 12 zagramy.
0: I zagramy Magnetic de Bausa. Gdyby w miastach puszczali to z głośników na ulicach, to wszyscy by szli tanecznym krokiem przez życie. Może to jest pomysł jakiś, co?

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Samo południe, mówimy wam siemanko, tu weekendowe Melo Opoka, kłaniam się nisko, no i zapraszam, The Bausa Magnetic, to jest pierwszy numer ode mnie dla was. Inni gadają, a my gramy.

weekendowym Mellow Kygo, gość, o którym zapomnieli w rankingu Top 100 DJs, DJ Mag. No bo się w nim nie znalazł w tym roku i w zeszłym roku też nie, a my pamiętamy, a u nas, proszę bardzo, Kygo w 30 Meloradia na miejscu drugim w piątkowym notowaniu właśnie z numerem Take Me Back. Głosujcie, głosujcie na swoich ulubieńców, na numery, które nakręcają was najbardziej. 30 plus propozycje, głosujemy, a w piątek prezentujemy wszystko po 18 w Meloradiu. No to teraz Robin Schulz, który prezentował się wczoraj w ramach dobrego Melo. Dajcie znać, czy jego set wpadł wam w ucho. One More Time.

0: Let me forget you, Warren Relorin w Melo Radio. Tak gramy wam po godzinie 12:00, wszędzie tam, gdzie jesteście. No właśnie, pytanie, gdzie jesteście? Pozdrowienia od Ewy i Maćka dla was wszystkich, którzy są w trasie. Ładnie tam u was. U Marka z kolei zdjęcie jak z widokówki. Tylko gdzie to, Marek? Napisz.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Poczuj, co znaczy prawdziwy weekend.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

Roxana Węgiel, miasto. Miasto bez internetu byłoby piękne czy przerażające? Dajcie znać, wyślijcie głosówkę albo wiadomość na naszego WhatsAppa. Kiedyś ludzie mówili, że internet to kosmos, bo go nie rozumieli. Dzisiaj mówimy, że internet to kosmos, bo są tam satelity Muska i będzie ich jeszcze więcej, bo dostał pozwolenie na wypuszczenie kolejnych 15 tysięcy sztuk. Dodatkowo chce przejąć również sieć telefonii komórkowej w Stanach Zjednoczonych, a jak tam się uda, to wiadomo, że później pewnie będzie próbował też dalej. Takie ma niecne plany. No, kto bogatemu zabroni? Catch up. Marlon Hofstadt i David Guetta. Oni dostarczają wam teraz muzykę wszędzie tam, gdzie jesteście, razem z Melo.

0: Cały czas na topie, cały czas w najwyższych numerkach we wszystkich notowaniach z numerem Everlasting. No i cały czas zaskakuje choćby tym, jak wspaniale gra na fortepianie Armin van Buuren i Sasza razem z nim w numerze Everlasting w Meloradiu. Za chwilę gramy dalej.
1: A już od 13 zagramy
0: Music Sounds, Fast Boy.

0: Słuchaj na 87.9 FM. Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. Adi z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
6: Bo nie mam żadnych objawów.
7: Bo nie mam czasu.
8: Bo boję się diagnozy.
9: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
10: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
5: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
15: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
16: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
17: Panie Pascalu,
18: tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
17: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
20: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
21: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
22: Tak, a co?
21: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
22: Już robię drugą.
21: Na komputer.
22: Już biorę pożyczkę.
21: Na co?
22: Na komputer. Moje ty szczęście.
23: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
24: Aliorbank albo nic.
23: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.

0: Teleradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Dzień dobry, cześć, siemanko, 13, u nas Music Sounds Fast Boy, nie gadają, my gramy, bo tak lubimy najbardziej i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście, nawet jak w robocie. Pozdro.

World Away, Griffin i Bond w Melu Radio. Gdybyście mieli wybrać sobie teraz jedno miejsce, do którego chcielibyście pojechać, popłynąć, polecieć, tak teraz, pakujecie się i fruniecie, to co by to było? Dajcie znać na WhatsAppa, o którym miejscu marzycie teraz, gdy robi się tak jesiennie chłodno i mokro w Polsce. A ja mam dla was dużo gorących numerów, które może zainspirują was. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls za kilka chwil, a wcześniej Young Leosia i Jonathan z numerem Noc Aniołów. Przypomnę tylko, że cały czas wspieramy was w dążeniu do waszych celów i realizacji marzeń. Szybką kasą od Melo Radia. Parę stówek może być twoje, o szczegółach wkrótce, a niecierpliwych już teraz odsyłam na meloradio.pl.

0: Owen Baxter, Sailor z numerem Four to the Floor. Taki gorący hit u nas po 13. Ale mamy więcej numerów, które mam nadzieję dzisiaj wpasują się i do spacerku popołudniowego, może do biegania, może do kotlecika, albo do pracy, jak ktoś dzisiaj musiał wstać i pójść.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Grę piłkarską.
2: A ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
1: Super, dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie. Autopromocja.
9: Wbijaj na

Filip Egnell, będzie jaśnie, kto czeka na długi weekend. No, w listopadzie pierwszy taki dłuższy, a do świąt, tak, 2 miesiące z niewielkim hakiem, pewnie grzyby, które zbieracie, to tu, to tam, już mrożone pod kątem świątecznych pierogów. Wiem, że to jeszcze daleko, ale co sądzicie o tej świątecznej gorączce, która już się powoli zaczyna w sklepach? Czasami można zwariować, nie? Bo z jednej strony jeszcze Halloween, pod spodem już choinki świecące. No, jak macie ochotę skomentować rzeczywistość, to oczywiście nasz WhatsApp poleca się waszej uwadze. Znajdziecie go na meloradio.pl. Hard to be around, Tiesto już teraz dla was. Jak macie ochotę się raczej odkleić od tego wszystkiego, proszę.

0: cała Polska śpiewa solo razem z Blanką i Meloradiem. Tak kończymy 13, to cały czas weekendowe Melo. Spoglądam sobie do WhatsAppa i widzę tam piękne zdjęcia z waszych miejscowości. Szczerze powiedziawszy, w centrum już słonko zniknęło, przynajmniej na chwilę, ale u was bardzo piękny błękit. Karolina, pozdrawiamy serdecznie.
1: A już o 14 zagramy.
0: Rozchmurzamy wszystkie miasta w Polsce. Dracula, Tame Impala.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: Podnecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
0: Po reklamie.

Siemanko, Rock Your Latte, Tame Impala to pierwszy numer o godzinie 14 w Melo Radio. W weekendowym Melo. Mało gadamy, dużo gramy, bo tak lubimy najbardziej. Niech sobie inni gadają. O, poka się ma.

Two Colors Prima Donna. Nie wiem, czy lubicie jazdę ekstremalną na rowerze, taką jaką na przykład uprawia Szymon Godziek, ale pozdrawiamy serdecznie wszystkich tych, którzy w takie sporty się pakują. Naprawdę macie dużą odwagę, o tak chciałem powiedzieć. No cóż, każdy powinien mieć jakąś pasję, jeśli możemy pomóc, żeby dołożyć co nieco do tego, byście mogli tę pasję rozwijać, to polecamy szybką kasę od Meloradia, kto wie, a może jakaś nowa się pojawi dzięki tym paru stówkom, które mogą być twoje. Wbij na meloradio.pl, tam czekamy na zgłoszenia, pytamy o to, na co kasy potrzebujecie. Meloradio.pl, czekamy, wysyłajcie zgłoszenia, to już Tears on the Dance Floor, Kashmir i Hannah Bolein.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: kto nie skakał przy tym w Melobusie, ten nie wie, jaką moc ma ten kawałek Wasted Gnarly Major League DJs w Melo Radio w weekendowym Melo. Jak gdzieś pojawi się, może w twoim mieście, to warto byłoby tam zajrzeć i pobawić się razem z nami. Za chwilę bawić będziemy się razem z Cyrilem, Stumbling In. Pamiętacie to jeszcze?
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: Masz już dosyć słuchania nudnej, smętnej muzyki i sucharów drewnianych prowadzących w innych stacjach? Chcesz poczuć, że jest weekend i zapomnieć o poniedziałku? Przedstawiamy Weekendowe Melo.

0: Poczuj, co znaczy prawdziwy weekend. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
14: Tak, a co?
13: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
14: Już robię drugą.
13: Na komputer.
14: Już biorę pożyczkę.
13: Na co?
14: Na komputer. Moje ty szczęście.
15: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
16: Alior Bank albo nic.
15: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

No i czytam sobie, że w Stuttgarcie w Niemczech właśnie badacze dostali potężne pieniądze na to, by opracować dwa nowe projekty, które mają odpowiadać za stworzenie robotów, rojów robotów, które, uwaga, uwaga, będą w stanie zastąpić wielkie ekipy budowlane i budować całe osiedla. I tak sobie myślę, jeszcze czas temu jakiś mówiono, że co jak co, ale budowlańcy są niezastąpieni, a tu proszę, trzeba się bać. No właśnie, jak myślicie, czy taki postęp jest w ogóle możliwy? Czy AI, czy sztuczna inteligencja, czy roboty są w stanie kiedyś nas zastąpić w takich właśnie pracach? Czekam na wasze komentarze na naszym WhatsAppie. Marlon Hofstadt i South Star z numerem I Like. Teraz Melo.

0: Kończył, do tego można tak dookoła stołu tutaj, co?
1: No, chciałem to zobaczyć. Ale ja czy ty?
0: Manchester Boniem, za ręce, rozumiesz, za ręce.
1: A, jak na weselu.
0: Rasputin, gdziekolwiek jesteście, mamy nadzieję, że humory wam dopisują. Za chwilę zmiana za sterami i dalej gramy tak, żeby było gorąco, przyjemnie wszędzie tam, gdzie jesteście. Konrad Traczyk, po 15.
2: A już o 15 zagramy
1: Whatever Turns You On.
0: Bawcie się dobrze, super tygodnia, życzę opoka strzała.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Ale przyjemnie wejdziemy w 15. Whatever Turns You On. Ten numer otwiera tę godzinę, za chwilę też Rihanna S&M, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam, ale się będzie działo w tej godzinie. Zapinamy pasy i ruszamy!

To już kwadrans po 15, tak podkręcamy tempo. To On Tonight w Meloradiu. Co byście powiedzieli, gdybyście jutro zaczęli poniedziałek od dodatkowych 200 do wydania i to całkowicie za darmo? Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl. No myślę, że całkiem niezła opcja do wydania hajs na jakąś fajną randkę, może na spotkanie z znajomymi, na co tylko potrzebujecie się napiszcie już teraz na meloradio.pl, a już jutro szansa na 200 do zgarnięcia. Miejcie telefony pod ręką.

0: Back to Yours w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo 27 minut po 15, a jako Polacy mamy powody do radości w związku z sukcesem jednego z naszych rodaków. Za chwilę wam o tym opowiem, zagra nam też Dodaj Melodia ta. Warto zostać z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy,
1: żebyś wiedział, że
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
0: Marcin Sikora,
1: Waldek Darłak. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
14: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
15: Tak, a co?
14: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
15: Już robię drugą.
14: Na komputer.
15: Już biorę pożyczkę.
14: Na co?
15: Na komputer, moje ty szczęście.
16: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
17: Aliorbank albo nic.
16: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
18: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

4 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Walkery Dark Side w Melo, tak podkręcamy tempo na 18 minut do 16, a Polacy okazuje się, że robią najlepszą włoską pizzę na świecie. Na przynajmniej tak wynika z ostatniego konkursu Pizza World Cup 2026, w którym zwyciężył Wojciech Madyś z jednej z częstochowskich pizzerii, który zrobił najlepszą margaritę. Co to by było, gdyby on jeszcze do niej dał sos czosnkowy i ananasa? Wtedy to byśmy pewnie byli najlepsi w kosmosie.

0: Kryształ Melo Radio, to Alohi, John Martin u nas jeszcze przed 16. Jak tam rosoły już zjedzone, czy wy jeszcze przed obiadem, a może ktoś na przykład kepsika sobie dzisiaj je jeszcze tak po wczorajszym dobrym melo, no to też dobry wybór na niedzielę.
1: A już o 16 zagramy
0: Sorry Puppy. Topiki Becky G punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc zostańcie z Melo.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
8: Bo nie mam żadnych objawów.
9: Bo nie mam czasu.
10: Bo boję się diagnozy.
11: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
12: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
7: Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
14: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
15: Pokaż!
14: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
15: A ile tych linii?
14: Giga!
15: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
16: Panie Pascalu.
17: Tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
20: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
21: Tak, podkręcamy tempo w Melo na początek 16. Sorry Papi, Topic i Becky G. Za chwilę Save My Love, to wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tobie Romeo na antenie Melo Radia, to 15 minut po 16. Spanie z psem wcale nie musi oznaczać gorszej jakości snu. Do takich mądrych wniosków doszli ostatnio państwo z zagranicy. Posprawdzali, pobadali różne sytuacje, no i wyszło im, że nawet jeśli śpicie ze swoim Azorem, Simbą albo innym reksiem, no to wcale nie musicie gorzej się wysypiać. Zatem śpicie śmiało. Myślę, że i tak od psiaka w łóżku i tak zawsze gorszy będzie chłop, który chrapie. Co nie, dziewczyny?

0: To niedziela, to Meloradio i to Neptunika. U nas tak podkręcamy tempo w Dzień Dziewczyny. Taki dzisiaj w kalendarzu mamy, a ja mam do was pytanie. Po czym taką typową dziewczynę można poznać? Nie wiem, po pełnej szafie, po tym, że zawsze wydaje mnóstwo kasy, albo po czymś zupełnie innym? Dajcie znać w głosówce albo w wiadomości na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze wiadomości. Po czym można poznać typową dziewczynę? Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl, a u nas za chwilę Sam Say.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
4: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
3: Dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Cześć, tu Baza!
12: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
13: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
14: I spotkanie z nami na żywo.

0: Wejdź na eventim.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
9: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
12: Zabrali nam lato, proszę pana.
11: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Ależ ten numer ma klimacik. Carla Fernandez i Co jeśli w Melo. A dzisiaj Dzień Dziewczyny. Pytałem was, po czym poznać taką prawdziwą dziewczynę. No i Edyta nagrała się na WhatsAppie Melo.
1: Prawdziwą dziewczynę można poznać po tym, że uwielbia różowy kolor. Pozdrawiam serdecznie, Edyta.
0: A, czyli takie klasyczne I'm a Barbie girl in a Barbie world. Okej, ale a propos to Kamil napisał, że jego zdaniem prawdziwą dziewczynę można poznać po tym, że wchodzi do sklepu, ogląda 20 sukienek, a potem i tak nie może się zdecydować, żeby jakąś kupić. Podpowiem, daj jej swoją kartę, problem zniknie.

0: No przy tym numerze to zdecydowanie można poruszać biodrkami. On Dance w Melo jeszcze przed 17, a po 17 będzie można i poruszać biodrkami, i pochodzić, i pobiegać, albo po prostu sobie poleżeć.
1: A już o 17 zagramy
0: Happiness is so sad. No bo w niedzielę to wy możecie robić na co tylko macie ochotę, a my oczywiście zagramy jak zawsze punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my właśnie gramy.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
12: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
13: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
12: Pewne zwycięstwo!
13: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Mam nadzieję, że jeżeli teraz jesteście w furce, to nie ma żadnych korków po drodze, a nawet gdyby się pojawiły, to zagram najlepiej na świecie. Swedish House Mafia, na początek Konrad Traczek, witajcie! Meloradio.

Armin van Buuren w Melo, a jesieniarstwo opanowało Polskę. W Krapkowicach, słuchajcie, wybrali najcięższą dynię w naszym kraju, która jednocześnie też rekord Polski pobiła. Nazwano ją Renia, no i Renia to jest kawał dyni, bo po zważeniu okazało się, że ma 918 kg. No, czyli Renia jest pewnie ciężka, tak jak wszystkie osoby, które w waszym aucie by się zmieściły, a nawet bardziej. No, w sumie dobra opcja, żeby przy takich zawodach też przy okazji robić pokazy strongmanów. Pudzian by się ucieszył.

0: Zmysłowo się zrobiło. Sexy Magic to Melo Radio. Tak podkręcamy tempo przy niedzieli. 26 minut już po 17, a ja za chwilę powiem wam, w którym mieście żyje się najtaniej w Polsce. No i tutaj możecie być trochę zaskoczeni. Zagra nam też Waiting All Night, to już za moment. Zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Melo Radio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
12: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
13: A to pan zalecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
17: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
16: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
18: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte De Witte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
19: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
20: O reklamie.

ZTB, czyli z tobą Fausty Gibbs na antenie Meloradia, ale to jest dobry numer. A dobre, a nawet najlepsze ceny są, okazuje się, w Suwałkach. No tak przynajmniej wynika z danych GUS-u, że Suwałki są najtańszym miastem do życia w Polsce. Też w czołówce Grudziądz i Toruń. No ale wiecie, jak to jest. Statystyki swoje, życie swoje, no bo weź tu w Toruniu na przykład nie wydaj połowy wypłaty na pierniki.

0: Jonatas i Sera i Kai Can't Be The Only One. To Melo Radio, to już prawie 18, a po 18 oczywiście zagram wam jak zwykle najlepszą muzę i po 18 też pobawimy się w Podejmij Wezwanie.
1: A już o 18 zagramy
0: Chcę Więcej.
2: Jeśli trwałoby to wiecie.
0: Także już teraz możecie przygotować sobie telefony, którymi wybierzecie numer 321-321-777, a zagramy o 18 punktualnie, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: 97.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo, trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: tego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
10: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
9: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-180 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
17: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: Możesz płacić telefonem, gadać z

Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy, żebyś wiedział, że jesteś zwycięzcą. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Marcin Sikora, Waldek Darłak.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: 321-321-777 to ten moment, by zadzwonić, by podjąć wyzwanie w Melo. 321-321-777, czekam na wasze telefony. Konrad Traczek, witajcie.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Przyjmij wyzwanie.
1: Marlon Hofstad w Meloradiu i I Like. Tak podkręcamy tempo na kwadrans po 18. Teraz będziemy podejmowali wyzwanie. No, czyli ten jeden z moich ulubionych momentów w ciągu dnia. Dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Milan. Siemanko!
2: Tak jest, siemano. Witam na antenie Meloradia. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Mamy kwadrans po 18, więc podejmujemy zgodnie z planem Konrada wyzwanie.
1: Dokładnie,
2: no to
1: tak.
2: Co?
1: I słuchaj, ja widzę, że ty jesteś doskonale wprawiony, bo ja sobie pomyślałem dzisiaj, że będę miał dla ciebie zadanie, które będzie polegało na wcieleniu się w DJ-a radiowego, który ma 20 sekund na to, żeby przekonać, że jesień to najlepsza pora roku. Co ty na to?
2: No to lecimy z tematem.
1: No to proszę
2: bardzo.
1: Dlaczego
2: jesień jest najlepszą porą roku? Ano może dlatego, że można siedzieć całe dnie w domu, całe dnie przed kompem, a kto to lubi? No my to lubimy. Ludzie, którzy po prostu kochają radiową robotę. Siedzicie sobie w studiu, w ciepłym studiu, no i sobie gracie. Ja wiem, bo sam tak robię. Jeśli wy też to robicie i to lubicie, dajcie nam znać na ustawie Meloradia, odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl.
1: No i słuchaj, zrobiłeś to wzorowo, 20 sekund minęło, skiety Melo są w takim razie oczywiście twoje. No.
2: I jeszcze... I za co następne zagramy? Jaki następny utwór? Mogę powiedzieć?
1: Years and Years będzie teraz.
2: A już teraz Years and Years na antenie Meloradia. Ten numer gramy specjalnie dla was. Na 16 po 18. Tu Mila.
1: On kiedyś mi zabierze robotę.
0: Podejmij wyzwanie.

0: No, przy tym numerze to zdecydowanie można spalić te cynamonki, które pewnie dzisiaj u was wleciały przy niedzieli. No, już ja was dobrze znam. Przy tym co za chwilę też będzie można to zrobić, bo przed nami Bulletproof. To już dosłownie za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato grzbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Melo to twój

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama. Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: A ty wiesz, że taki zdrabki jeszcze nie było?
8: Pokaż!
7: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
8: A ile tych linii?
7: Giga!
8: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaśca. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
10: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
11: Tak, a co?
10: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
11: Już robię drugą.
10: Na komputer.
11: Już biorę pożyczkę.
10: Na co?
11: Na komputer. Moje ty szczęście.
12: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Aliorbank albo nic.
12: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.

Don't Hurt Me w Meloradiu to 18 minut do 19. Była gra, która okazała się sukcesem, był serial anime, no a teraz będzie i film, a mowa o cyberpunku, który polską produkcją jest, no i osiągnął niesamowity sukces, no i wkrótce doczekamy się pełnometrażowego filmu. Kiedy, tego jeszcze nie wiadomo, no ale biorąc pod uwagę, że cyberpunk jest z Polski, no to mam nadzieję, że w tym filmie zagra Karolak.

0: przyjemny kawałek przy niedzieli, prawda? Jeszcze przed 19 u nas location to Melo Radio, a tak właśnie podkręcamy tempo, no i staramy się nie myśleć o tym, że jutro... O nie, dobra, nie będę kończył, ale zagram po 19.
1: A już o 19 zagramy...
0: Reasons... Ilay Aux i Lawinia punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc bądźcie z Melo.
1: Autopromocja.
2: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
3: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
2: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
3: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
2: Żebyś wiedział, że...
3: jesteś zwycięzcą.
2: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
3: Marcin Sikora.
2: Waldek Darłak.
1: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Kiedy wiesz za Uber Eats i Papajs? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Papajs, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
16: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
17: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
18: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl /firmy.
19: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
20: Dobrze.
19: 15 zł.
20: Lepiej.
19: 20 zł.
20: Najlepiej. Na Orlenie?
19: Ciepło.
20: Z kuponami?
19: Cieplej.
20: W Orlen witaj.
21: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
22: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
0: Kiciu!
3: A?
0: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
23: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
24: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
25: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Dwie słowy już jutro mogą być wasze. Co zrobić, żeby je zgarnąć? O tym za chwilę. Za chwilę też Lumix i Morandi, ale najpierw Reasons i Eli Woks oraz Lawinia. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam po 19:00.

All of my love, tak teraz podkręcamy tempo w Melo na 14 minut po 19. Jesień się zaczęła, no to co? Oczywiście różne wydatki, a to parasolkę trzeba nową kupić, a to nowy płaszcz przeciwdeszczowy, a to jakieś buty, a to coś tam. No to od czego macie Melo Radio? Już jutro szansa na 200 zł do zgarnięcia w szybkiej kasie. Nie musicie swojego siana wydawać w żadnym stopniu. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie nam, na co kasę potrzebujecie całkowicie za darmo. Wbijajcie już teraz!

0: Joel Corey, Hannah Blaine, to Melo Radio, to 25 minut po 19, a my tak podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby wasz związek był jeszcze lepszy. Zagra nam też Calvin Harris i Dua Lipa, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Psst, cześć, tu Influencen, ten od Sen.
2: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Beautiful Now na antenie Melo, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. Zróbcie tę jedną rzecz w związku, a podobno będzie on lepszy, a mianowicie chodzi o aktywność fizyczną. Okazuje się, słuchajcie, według badań, że te pary, które razem uprawiają jakieś sporty, mają na przykład lepszą komunikację, łatwiej też rozwiązują konflikty i mają też mniejszy poziom stresu w związku. No, spróbujcie tylko w takim razie namówić swojego starego, żeby on wstał z kanapy i poszedł z wami poćwiczyć. Zobaczymy, czy tego stresu nie będzie więcej.

No z nimi to można jechać w furce. Gibbs, Opał i Jonathan w Melo. Jeszcze przed 20. Tak, podkręcamy tempo, co oczywiście zrobimy i po 20, więc koniecznie zostańcie z nami, a ja tymczasem życzę wam dobrego tygodnia, bądźcie niegrzeczni, bawcie się dobrze, a ja wracam jak zawsze w najlepszym dniu, czyli w sobotę po 15. Hej!

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Bielsko-Biała to miasto, które jest bardzo blisko natury. Wokół nas leżą góry, lasy, zwierzęta nie są nam obce, również te domowe, psy, koty czy inni nieco bardziej zapomniani, pupile. O nich wszystkich stara się zadbać fundacja, z której przedstawicielką dzisiaj rozmawiam.
2: Anna Chęć, Fundacja Świat w Naszych Rękach. Serdecznie zapraszam do kontaktu szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe z terenu Bielska-Białej. Przed nami kolejna seria warsztatów pod nazwą Przyjaciel na całe życie. To są zajęcia dla dzieci, dla młodzieży dotyczące tematu zwierząt, opieki nad zwierzętami, dobrostanu zwierząt, praw zwierząt i tego, jak tak naprawdę zwierzęta, jaką pełnią rolę w naszym społeczeństwie, jaką my tu im oferujemy przyjaźń, czy to nasze społeczeństwo jest naprawdę odpowiedzialne, jak to jest, wygląda bezdomność zwierząt w Polsce, schroniska, co powinniśmy robić, żeby jak najmniej tych zwierząt do schronisk trafiało. Więc wszystko to też to są takie zajęcia dotyczące empatii i motywowania dzieci, młodzieży do takich działań pozytywnych dla zwierząt, dlatego że nie wszystkie dzieciaki mają dobre wzorce w domu. Jeżeli dzieci mają w domu wzorce złego traktowania zwierząt, przemocy wobec na przykład zwierząt, ludzi czasami, to nie mają do końca gdzie zobaczyć, jak to powinno wyglądać, co to znaczy w ogóle posiadać zwierzę, opiekować się nim, czego to zwierzę potrzebuje do życia. My o tym wszystkim w sposób oczywiście dostosowany do wieku rozmawiamy podczas zajęć. Te zajęcia są warsztatowe, więc to nie jest tylko takie gadanie. Zajęcia są dwugodzinne dla jednej klasy. W każdej szkole możemy przeprowadzić dwa dwugodzinne warsztaty. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się. Zajęcia są nieodpłatne, są dofinansowane z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdyż te zajęcia organizujemy jako Fundacja Świat w Naszych Rękach we współpracy z Pią Ekipą i właśnie Urząd Miejski w Bielsku-Białej dofinansowuje prowadzenie tych zajęć, więc one są dla szkół nieodpłatne. Wystarczy się do nas zgłosić, można do nas napisać przez na przykład social media na Fundację Świat w Naszych Rękach, na maila biuro@światwnaszychrękach.org. Znaleźć jakiś kontakt do nas. Bardzo chętnie do Państwa przyjdziemy z całą wiedzą, z pakietem również różnych informatorów, które pokazują, co zrobić w danych sytuacjach. Jeśli na przykład zdarzy się nieszczęście, będzie zwierzę potrącone na ulicy, co wtedy zrobić, gdzie zadzwonić, co jeżeli będzie zwierzę dzikie. Ta pomoc jest w Bielsku-Białej dość dobrze zorganizowana, więc warto mieć też podstawowe numery telefonu, część z nich działa całą dobę, żebyśmy wiedzieli po prostu, gdzie zadzwonić w danej sytuacji. Każdego roku koncentrujemy się trochę, bardziej jest jakby taki trzon tego tematu, który jest oczywiście co roku, ale co roku też kierujemy te zajęcia trochę w którąś stronę i w tym roku tym tematem są też koty. To, że tych kotów jest po prostu coraz więcej, kotów bezdomnych, tak zwanych kotów wolnożyjących, co to znaczy?

0: Czy te tematy też są poruszane na zajęciach tych mniejszych zwierząt?
1: Oczywiście, dlatego że zwierzę domowe, a później, jeżeli jest porzucone, to zwierzę bezdomne, to jest każde zwierzę, które ktoś się nim opiekował albo opiekuje i mam nadzieję, że dobrze, albo w tym drugim przypadku, które straciło dom. No i to są zwierzęta właściwie wszystkie. Do schroniska również w Bielsku-Białej trafiają różne zwierzęta. Zdarzają się na przykład węże bezdomne, pająki, króliki oczywiście, gołębie, więc jakby pamiętajmy, że to chodzi o wszystkie zwierzaki, które są tymi zwierzętami towarzyszącymi. I tak, rozmawiamy o wszystkich zwierzętach. Też mamy taki na początku dla najmłodszych dzieci na przykład quiz, żeby dzieci potrafiły odróżnić zwierzęta dzikie od zwierząt domowych. Ta opieka i traktowanie tych zwierząt jest oczywiście zupełnie inne i to też trzeba wiedzieć. Na przykład zwierząt dzikich absolutnie nie chcemy dokarmiać i o tym też pamiętajmy, ponieważ teraz pojawia się dużo takich tematów z na przykład obecnością dzików na terenach miejskich albo jeleni. Pamiętajmy, że zabezpieczenie śmietników i niewyrzucanie żywności, niedokarmianie tych zwierząt jest absolutną podstawą. To jest bardzo ważne i tego też dzieci uczymy. A zwierzęta domowe, no to jest zupełnie inna grupa zwierząt, które możemy głaskać, mieć z nimi kontakt, zwierząt, jakich nie oswajamy, te tak, więc o tym wszystkim podczas zajęć oczywiście rozmawiamy i po takich zajęciach też dzieci mogą tą wiedzę nieść dalej. Dla starszych, na przykład dla szkół ponadpodstawowych, mamy tutaj też takie zajęcia, które mają zachęcić do aktywności na rzecz zwierząt i do prowadzenia jakichś na przykład kampanii edukacyjnych albo zaangażowania się w wolontariat. Tworzymy pewne, nie mogę wszystkiego zdradzić, ale coś później ta młodzież tworzy na tych zajęciach, więc to jest też takie bardzo aktywne i dążące do tego, żeby faktycznie coś robić dla zwierząt.
2: Mówiła Anna Chęć z Fundacji Świat w Naszych Rękach.
0: Dzisiaj nie odchodzimy od tematu natury, ale przeniesiemy się z królestwa zwierząt do królestwa roślin. Specjalne etykiety Tritag pojawiły się we wrześniu na drzewach w wielu miastach Europy. Trafiły również do Bielska-Białej, gdzie oznakowane zostały dwa drzewa. Więcej o celu kampanii EU Tritag powie mój kolejny gość, który reprezentuje organizację koordynującą tę kampanię w Polsce. Te etykiety Tritag pojawiły się również w Bielsku-Białej, ale nie tylko. U nas zdobią one dwa drzewa. Jakbym mógł prosić o wyjaśnienie, czym te etykiety są, jaki jest ich cel.
3: W tą kampanię zaangażowaliśmy się już po raz drugi. Jest to druga edycja tej europejskiej kampanii. Celem jest zwrócenie uwagi na to, jakie funkcje pełnią drzewa. Oczywiście mamy drzewa w mieście i lubimy mieć drzewa w naszym otoczeniu, ale też warto jest poznać ich funkcje, które są często nie do zastąpienia, czyli są też takie funkcje, których nie jesteśmy w stanie wygenerować żadną technologią i też chcieliśmy właśnie pokazać, że tych funkcji jest wiele. Ogólnie drzewom przypisuje się 40 takich korzyści, z których my korzystamy. My jesteśmy w stanie wyliczyć 4 takie podstawowe, właśnie które na tych kartach przedstawiamy.
0: Tutaj w Bielsku-Białej, tak jak też już wcześniej wspomniałem, dwa drzewa zostały opatrzone taką etykietą. To jest topola włoska przy ulicy Cyniarskiej i klon Jawor w parku za ratuszem. Mam przed sobą teraz tą etykietę klonu z parku za ratuszem. Jest tu wymienione m.in., że to drzewo dostarcza tlenu, który wystarczy na 97 dni w roku dla jednej osoby.
3: Tak, tak wynika z tych obliczeń. To, co my robimy, bo to są narzędzia naukowe, profesjonalne, stosowane na całym świecie, dlatego też angażujemy różne osoby z całego kraju, z całej Europy w tą akcję, bo z tych narzędzi może skorzystać każdy. One są bezpłatne, ogólnodostępne i właśnie to, co my robimy, to mierząc drzewa, jesteśmy w stanie zebrać takie parametry, które właśnie później ten model szacuje, jaka jest wielkość liści, bo zasadniczo te funkcje, wiele z tych funkcji wynika właśnie, czy zależy od tego, jaka jest wielkość liści łączna na drzewie. Dlatego tutaj też chcemy pokazać, że wartość i korzyści z dużego drzewa są wielokrotnie większe niż młode drzewa, czy niewielkie drzewa. Oczywiście w mieście potrzebujemy różnorodności, potrzebujemy dużych drzew, młodych drzew, ale szczególnie

0: Nie, jeśli chcemy, zależy nam na tych korzyściach, to tutaj powinniśmy dbać o te najstarsze, największe drzewa, bo one właśnie dają nam najwięcej korzyści, między innymi dlatego, że mają największą powierzchnię liści. Tutaj taką ciekawostkę też mam. W ramach tej kampanii w Polsce w tym roku zaangażowaliśmy kilkanaście osób. Łącznie mamy 40 drzew. Łączna powierzchnia liści z tych 40 drzew 7000 metrów kwadratowych. To jest tyle co 8 boisk, więc wybraliśmy bardzo duże drzewa. Ale rzadko kiedy sobie uświadamiamy, jak drzewa potrafią właśnie wykorzystywać efektywnie tą swoją ograniczoną objętość, a jednocześnie ta powierzchnia robocza jest bardzo wielka.
1: Tutaj oprócz tej funkcji produkcji tlenu mamy też retencję wody, no i usuwanie CO2. Jest to tak zapisane jako suma kilometrów pokonanych autem, która by wyprodukowała taką ilość CO2, no to właśnie taką ilość to drzewo pochłonie. Tutaj jest akurat prawie 100 tysięcy kilometrów, bo ponad 97. Czy te inne funkcje drzew to jest coś, o czym ludzie wiedzą powszechnie, czy raczej zatrzymujemy się na tym, że drzewa dają nam tlen i to tyle.
0: Myślę, że najbardziej taką znaną funkcją drzew jest to, że ta produkcja tlenu, gromadzenie węgla jest już coraz bardziej powszechnie znaną też korzyścią z drzew. Nie mamy żadnej innej technologii, która nam pozwalała na przechwytywanie dwutlenku węgla z powietrza. Właśnie stosujemy w tej kampanii takie przeliczniki, które są zrozumiałe dla każdego człowieka i tutaj zastosowaliśmy ten przelicznik na ilość kilometrów przejechanych autem spalinowym. Też bardzo funkcją drzew w mieście jest woda. Może ona też w wielu miejscach może być jedną z kluczowych funkcji drzew, bo oczywiście tlenu mamy pod dostatkiem w powietrzu, natomiast tą zieloną infrastrukturę, którą drzewa stanowią taki główny trzon, jedna z głównych funkcji drzew, szczególnie w przestrzeni miejskiej, ale też w przestrzeni w krajobrazie otwartym, między polami, to jest właśnie przechwytywanie wody i buforowanie tej wody. I tutaj też mamy obliczenia pokazujące, ile tej wody rzeczywiście drzewa przechwytują. I w tym również drzewa są genialne. To jak właśnie pomagają nam w przechwytywaniu, w spowalnianiu wody. No pod tym kątem drzewa są zupełnie wyjątkowym elementem infrastruktury.
1: Ja też jeszcze tutaj uspokoję, jeżeli ktoś miałby się oburzać, że drzewa są jakoś tagowane, czy jest coś do nich przytwierdzane, to one spokojnie, te tritagi są przywiązane do drzewa takim konopnym sznurkiem, więc raczej tutaj nic nam nie zaszkodzi.
0: Tak, zastosowaliśmy właśnie taką metodę, żeby niczego nie przybijać. One są tymczasowo zamontowane. Jest to taka karta informacyjna. Niektórzy wybrali inną metodę i montowali na słupkach przy drzewie, gdzieś tak bardziej trwałe rozwiązania. Natomiast tutaj do drzewa nic nie przybijamy. Główny cel kampanii to jest właśnie informowanie o tym, jakie są wartości drzew i żeby to gdzieś było blisko przy drzewie, żeby wiadomo było, którego drzewa to dotyczy.
1: W kolejnych latach zobaczymy więcej etykiet na innych drzewach w mieście?
0: Myślę, że tak. Ogólnie dysponujemy już metodami i niektóre miasta wyliczają wartość wszystkich swoich drzew i to są olbrzymie wartości, więc każde drzewo, które mamy zinwentaryzowane, zmierzone, wiemy, jaki to jest gatunek, wiemy, gdzie one są, możemy spokojnie tą wartość wyliczyć i właśnie w wielu miastach, robiąc inwentaryzację, wylicza się wartość drzew dla wszystkich drzew w mieście. Tutaj też chciałbym podkreślić to, że no my wybieramy drzewa takie bardziej w miejscach publicznych, żeby one były dostępne, ale chciałbym podkreślić też to, że w mieście właścicieli drzew jest bardzo wielu, są oni zróżnicowani, to są podmioty publiczne, ale też jest bardzo dużo podmiotów prywatnych. Prywatne osoby w swoich ogrodach mają często piękne, duże drzewa i one też właśnie mają takie, no my wszyscy z nich korzystamy. Czyli wszyscy się zrzucamy na tą zieloną infrastrukturę i na tym polega właśnie piękno, że no, czy droga, czy wodociąg, no to wiadomo, że jest to jakoś ograniczone i te funkcje tej infrastruktury technicznej są przypisane do konkretnego właściciela. Natomiast tutaj ta wielowarstwowość i wieloaspektowość własności drzew i to, że wszyscy się przykładamy do tego, jest ważne. No i prywatni właściciele również mogą wyliczyć sobie wartość twoich drzew, żeby można było się tym chwalić.
1: Mówił Kamil Witkoś-Gnach, prezes zarządu Nature Based Tree Management. To organizacja, która jest koordynatorem kampanii EU Tree Tag na terenie Polski.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Przy mikrofonie Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Wybierzemy się dzisiaj do Uniwersytetu Bielsko-Bielskiego, gdzie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Zapytałem kilku studentów, jak zapatrują się na te nadchodzące miesiące.
3: No, studiuję informatykę, Zacząłem, za pierwszy semestr jestem.
4: Jak pierwsze wrażenia na Uniwersytecie Bielsko-Bielskim?
3: Całkiem okej, okay. No nie narzekam, jest się blisko tutaj, więc to jest wielki plus, że mogę w Bielsku studiować.
4: Przyszedłeś na inaugurację, czyli chyba ci zależy tutaj na tych studiach.
3: Tak, zależy mi całkiem, dlatego tutaj przyszedłem, no.
4: To powiedz mi jeszcze, jak się zapowiada ten twój pierwszy rok akademicki? Zapatrujesz się pozytywnie?
3: Tak, w miarę pozytywnie się zapatruję, mogę powiedzieć, że dosyć, mam wrażenie, że to jest dosyć dobry kierunek, który wybrałem. Mnie interesuje informatyka, no i tak.
5: Karolina, filologia angielska, mi już czwarty rok.
1: I jak ci się podoba po tych 3-4 latach na uniwersytecie?
5: No, wróciłam na magisterkę, także no było bardzo fajnie, bardzo mi się podobało i cieszę się, że wróciłam.
1: Jak zapowiada się ten rok akademicki?
5: No, mam nadzieję, że dobrze. Jeszcze wszystkich nie poznaliśmy na uniwersytecie, w sensie nowych wykładowców, ale wydaje mi się, że tutaj to na pewno super.
6: Jakub Rak. Pierwszy rok, informatyka stacjonarna.
1: Jak się zapatrujesz na ten rok akademicki?
6: Na razie jest bardzo fajnie, bardzo zintegrowaną grupę dostaliśmy, także będzie na pewno fajna atmosfera. I no, mam nadzieję tylko, że kolokwia mnie nie dojadą, tak? Zwłaszcza z matematyki.
7: Robert Pysz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Bielsko-Bielskiego.
1: Z jakiej okazji się dzisiaj spotykamy na uniwersytecie?
7: No, dzisiaj jest chyba najważniejsza okazja w całym roku akademickim, a mianowicie uroczysta inauguracja tegoż roku. I będziemy rozpoczynać rok, w którym na naszej uczelni studiować będzie 5000 studentów.
1: W tym roku jakieś nowe kierunki?
7: Tak, w tym roku w ofercie pojawiła się fizjoterapia i pojawiło się cyberbezpieczeństwo. No i można powiedzieć, że od razu stały się też takim hitem, jeżeli chodzi o rekrutację, bo na cyberbezpieczeństwo przyjęliśmy ponad 200 osób, natomiast na fizjoterapię 58, ale tylko z tego względu, że był bardzo rygorystyczny limit, co z kolei spowodowało, że utworzyła się bardzo duża kolejka rezerwowa. Natomiast z tych klasycznych kierunków, które już od kilku czy kilkunastu lat u nas funkcjonują, no to tradycyjnie największym powodzeniem cieszyło się pielęgniarstwo i filologia angielska. Tutaj też na oba kierunki poprzyjmowaliśmy po ponad 200 osób.
1: Jak to się dzieje, że dochodzą nowe kierunki na uniwersytet? Czy to wychodzi gdzieś z inicjatywy oddolnej studentów czy potencjalnych studentów? Jak to wygląda?
7: Tak, dlatego że studenci dosyć aktywnie biorą udział nie tylko w tym życiu takim dydaktycznym, ale również mają swoich przedstawicieli, czy to w Senacie, czy w poszczególnych komisjach, na przykład Komisji Jakości Kształcenia, i zdarza się tak, że to od studentów wychodzi pomysł na to, jaki kierunek warto byłoby otworzyć. Natomiast sama inicjatywa i sama ta procedura formalna odbywa się na uczelni, trwa mniej więcej rok i później taki kierunek jest zgłaszany do ministerstwa i uruchamiana jest rekrutacja.
1: Nie tylko studenci są na dzisiejszej inauguracji.
7: Tak, mamy ten zaszczyt i bardzo się z tego cieszymy, że regularnie rok w rok podczas inauguracji towarzyszą nam znamienici goście. Są to zarówno przedstawiciele samorządu, jak i władz krajowych. Są przedsiębiorcy z zaprzyjaźnionych tutaj lokalnych, regionalnych firm. Także no, bardzo nas to cieszy i bardzo jesteśmy za to wdzięczni.
1: Też tegoroczna inauguracja jest wyjątkowa w pewien sposób. Spotykamy się tradycyjnie na audytorium, ale od tego roku będzie ono nosić imię, dostanie swojego patrona.
7: Tak, to też jest bardzo szczególne wydarzenie, ponieważ największa aula na naszej uczelni otrzymała dzisiaj imię profesora doktora habilitowanego inżyniera Marka Trąbskiego, który był postacią wybitną, nie tylko wspaniałym naukowcem i wychowawcą wielu pokoleń, pokoleń studentów, ale był też człowiekiem aktywnym i zaangażowanym społecznie. Przypomnę, że był pierwszym rektorem Akademii Techniczno-Humanistycznej, był wojewodą bielskim, był radnym Sejmiku Śląskiego, więc na pewno była to postać nietuzinkowa i taka forma upamiętnienia pana profesora Trąbskiego myślę, że jest bardzo adekwatna do tego, jakim był człowiekiem i jak wyglądało jego życie.
1: Mówił Robert Pysz, rzecznik prasowy UBB. Na uczelni odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Obecnie na uniwersytecie kształci się 5 tysięcy studentów. Zmieniamy temat. Jak często zdarza się Wam wyrzucić coś, co tak naprawdę mogłoby się jeszcze komuś przydać? Nieraz meble, ubrania czy dziecięce zabawki trafiają na śmietnik, a ktoś mógłby dać im drugie życie. By zaradzić temu problemowi, Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej organizuje akcję na Wapienickim Przoku.
8: Katarzyna Olek, specjalista spraw edukacji ekologicznej, Zakład Gospodarki Odpadami.
1: ZGO informuje, że rzecz się dzieje w Wapienicy. Proszę wyjaśnić, co to za rzecz.
8: Rzecz się dzieje na Przoku Wapienicy. To jest akcja, na którą zapraszamy wszystkich mieszkańców Bielska-Białej, którzy chcą zrobić jesienne porządki i w fajny, ciekawy sposób pozbyć się rzeczy, których już nie potrzebują, ale które są dobre. Szkoda im jest je wyrzucić do kosza, więc organizujemy taką, może być ala wymianka, ale tak naprawdę jak ktoś przyjdzie na tą akcję, zobaczy, że coś mu wpadło w oko, jak najbardziej może to wziąć. Rzecz się dzieje na przystani drugiej szansy. To jest taka trochę gra słów, dlatego że przystań drugiej szansy to są punkty, które są w naszych przokach od dłuższego czasu już obecne, czynne. To są przestrzenie, gdzie mieszkańcy przynoszą dobre rzeczy, żeby one mogły posłużyć innym.
1: Przystanie drugiej szansy też funkcjonują poza tą jedną sobotnią akcją, więc nawet jeżeli ktoś nie zdąży, no to zawsze można tam coś zostawić.
8: Dokładnie tak. Ta akcja ma za zadanie wypromowanie tej przystani i tej idei korzystania rzeczy z drugiej ręki, ale oczywiście przystanie działają w dniach, kiedy są otwarte przoki, więc każdy może niezależnie od tej akcji przyjechać, przynieść, zostawić rzeczy, pobrać to, co jemu się spodoba, także te przystanie działają na okrągło, tylko ta akcja po prostu ma na celu nagłośnienie tej inicjatywy, że jest coś takiego i na każdym z trzech przoków, to nie tylko na przoku Wapienicy, ale również na ulicy Krakowskiej, również na ulicy Straconki 1, w naszych dwóch pozostałych lokalizacjach te przystanie są czynne.
1: Czy są jakieś zasady co do tego, co można tam zostawiać?
8: Powiedziałabym tak, że zasada jest tak naprawdę jedna. Zostawiam i przywożę rzeczy, które sama chciałabym wziąć, jeśli bym tego potrzebowała. Czyli w takim stanie, żeby one były dobre, żeby one były czyste, żeby one były sprawne, kompletne. Mam na myśli puzzle, klocki, jakieś zabawki dla dzieci. Więc tak naprawdę to są te zasady, tak? Żeby patrząc na daną rzecz, czy zostawiając ją, myślę sobie, no gdybym ja tego potrzebowała, to bym to wzięła po prostu.
1: Czyli nie są to zwykłe śmieci. Jakie przedmioty najczęściej ludzie zostawiają?
8: Do przystani już nie przynosimy odpadów, dlatego czy nie przynosimy śmieci, dlatego że to są dobre rzeczy, których my nie wyrzucamy, my je tylko chcemy przekazać drugiej osobie, tak, żeby sobie z tego skorzystała. Co najczęściej trafia? Najczęściej trafiają książki, zabawki dla dzieci, wózki, bardzo ładne, foteliki, nosidełka, również ubrania, więc jeśli ktoś na przykład, na początku powiedziałam wietrzenie szafy, jak ktoś na przykład ma dobre ubrania, ale po prostu już ich nie chce, nie chodzi w nich, również to może przynieść, więc no oprócz tego meble, artykuły dekoracyjne, zastawy, to wszystko, co gdzieś na przykład nam zalega na strychu, nie korzystamy z tego, a szkoda nam to po prostu wyrzucić.
1: Mówiła Katarzyna Olek, Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej. W Wapienickim Przoku odbywa się akcja Rzecz się dzieje. Tam mieszkańcy mogą zostawić to, czego już nie potrzebują, zamiast te rzeczy wyrzucać. Każdy może również wziąć coś dla siebie. Przystań drugiej szansy działa w bielskich przokach cały rok, więc nawet jeżeli nie załapiecie się na sobotnie wydarzenie, można przyjechać kiedy indziej. To dobry sposób na ograniczenie odpadów w naszym otoczeniu. Zostajemy przy tematach środowiskowych. W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego strażnicy miejscy przeprowadzają kontrolę, by wykryć ewentualne źródła zanieczyszczeń powietrza.
9: Sebastian Kufel, kierownik referatu ochrony środowiska i profilaktyki Straż Miejska w Bielsku-Białej.
1: Rozpoczął się już sezon grzewczy. Proszę powiedzieć, czy coś się zmieniło względem poprzednich lat, jeżeli chodzi o te kontrole przeprowadzane na terenie miasta?
9: Okres grzewczy, jak słusznie pan redaktor zauważył, już się rozpoczęły. 1 października do 31 marzec to umowna data tego grzewczego okresu. Ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariusze referatu do spraw ochrony środowiska i profilaktyki w patrolach eko przeprowadzają czynności kontrolne na terenach nieruchomości w Bielsku-Białej. Tutaj chciałem powiedzieć, że za 8 pierwszych dni miesiąca października przeprowadziliśmy 29 takich interwencji, zwracając szczególnie uwagę na przepisy śląskiej uchwały antysmogowej oraz przepisów ustawy o odpadach.
1: I na co się patrzy podczas takiego patrolu?
9: Szczególnie zwracamy uwagę na to, czym ogrzewane jest dana nieruchomość, czyli jakiego rodzaju urządzenie grzewcze jest eksploatowane na terenie kontrolowanej nieruchomości. Zwracamy również uwagę na paliwo, jakim jest zasilane to urządzenie, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowego grzewaczy powietrza, czy drewno, jakie jest stosowane w tych urządzeniach, spełnia wymogi przepisów uchwały antysmogowej.
1: Jak to wygląda, jeżeli chodzi o sprzęt używany? No bo rozumiem, że nie wszystko się odbywa tak ręcznie, tylko patrząc, jak to wygląda tak na oko, też Straż Miejska ma do dyspozycji pewne urządzenia.
9: Dokładnie tak. Cały czas na naszym wyposażeniu pozostają bezzałogowe statki powietrzne i również w tym roku nasze drony są używane i w przypadkach oczywiście uzasadnionych, czyli pewnych przekroczeń, jakie możemy odczytać na urządzeniach mobilnych, no wtedy już konkretyzujemy nasze czynności kontrolne i wiemy, czego szukać na terenie kontrolowanej nieruchomości.
1: Jakie są przewidziane kary w razie jakichś nieprawidłowości?
9: Niedostosowanie się do obowiązujących przepisów prawnych może zakończyć się środkiem oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. Może również zostać nałożona grzywna w postępowaniu mandatowym. Tutaj grzywna w wysokości od 20 do 500 zł oraz może zostać skierowany wniosek do sądu rejonowego o ukaranie. W tym pierwszym okresie, o którym wspomniałem, czyli do 8 października bieżącego roku, przeprowadziliśmy 29 takich interwencji, ujawniając 12 wykroczeń. W 7 przypadkach sprawcę takich wykroczeń pouczyliśmy, stosując środek oddziaływania wychowawczego. W 4 przypadkach nałożyliśmy mandat karny oraz w 1 przypadku zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie.
1: I co najczęściej się widzi na kontrolach, że ktoś faktycznie pali te odpady, czy po prostu w gospodarstwach domowych są stare piece jeszcze niewymienione?
9: W obecnej sytuacji nie ujawniamy spalania odpadów i to jest bardzo dobry sygnał, że ten proceder, który ujawnialiśmy lata wcześniej, już prawie że nie istnieje na terenie miasta Bielska-Białej. Skupiamy się na urządzeniach grzewczych i jeszcze ujawniamy tak zwane kopciuchy, których okres eksploatacji już dawno minął i takie właśnie urządzenia grzewcze są jeszcze eksploatowane. Także dochodzimy do tego momentu, w którym pozbywamy się z terenów nieruchomości tych najbardziej kopcących urządzeń.
1: To jeszcze chciałem zapytać, może to nie leży tutaj w kwestii działania Straży Miejskiej, ale jeżeli ktoś ma taki stary piec, są jakieś programy dofinansowania, które pomogą wymienić go na nowszy?
9: Szanowni Państwo, zachęcam tutaj w szczególności do kontaktu z naszym Wydziałem Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Mamy tutaj stanowisko tak zwanego ekodoradcy. Są to osoby szczególnie wykwalifikowane, posiadające odpowiednią szczegółową wiedzę dotyczącą tego, gdzie możemy się udać, z jakich programów możemy skorzystać, na co możemy uzyskać stosowną dotację, żeby te źródła nieekologiczne, stare piece, stare kopciuchy móc wymienić na nowe źródła ogrzewania.
1: Mówił Sebastian Kufel, Straż Miejska w Bielsku-Białej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam na magazyn. Jak tam zdrowie? Liczę, że dobrze, jeżeli mieszkacie w Bielsku-Białej, bo miasto zdobyło tytuł lidera indeksu zdrowych miast 2026 wśród miejscowości do 300 tysięcy mieszkańców. Oznacza to, że Bielsko-Biała zostało uznane za miasto, które ma najlepsze warunki do zdrowego życia. Zostaliśmy także wyróżnieni za bielską zieleń. O tych wyróżnieniach oraz trwającym zazielenianiu miasta powie mój dzisiejszy gość.
10: Dariusz Gajny, ogrodnik miejski. W Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyła się już właściwie kolejna edycja kongresu Zdrowe Miasta. No i tutaj właściwie dwie takie niespodzianki bardzo przyjemne i pozytywne dla nas, dlatego że zajęliśmy pierwsze miejsce w indeksie zdrowych miast i to jest pierwszy raz aż tak wysokie wyróżnienie. Oraz drugie wyróżnienie, szczególnie miłe dla mnie z zakresu mojego stanowiska, to jest pierwsze miejsce w kategorii tworzenia zieleni, która wspomaga zdrowie mieszkańców. Zgłosiliśmy tutaj nasz program Fenix 1, który dotyczy rozbetonowywania przestrzeni miejskiej, zwiększania bioróżnorodności, zwiększania retencji. To jest ten projekt, który się teraz odbywa w 14 lokalizacjach na terenie miasta. W naszej kategorii miast, czyli dla miast, którzy mają mieszkańców od 100 do 300 tysięcy, zajęliśmy pierwsze miejsce. Ale oprócz oczywiście dyplomu i zwycięstwa w tej kategorii, miasto otrzymało również nagrodę finansową w wysokości 100 tysięcy złotych. Już teraz mogę powiedzieć, że ta nagroda na pewno zostanie przekazana na rozwijanie zieleni w naszym mieście.
1: Jeżeli chodzi o program Fenix, mówi pan o 14 lokalizacjach, program cały czas trwa. Jak dużo już udało się zrobić, a co jeszcze przed nami?
10: Właściwie ilościowo większość inwestycji już jest oddanych i zakończonych. Aktualnie ogłosiliśmy po raz kolejny przetarg na park przy ulicy Słowackiego. Tak jak doskonale wiemy, z poprzednim wykonawcą została rozwiązana umowa, więc jesteśmy już w trakcie procedury przetargowej przed ogłoszeniem przetargu na plac Żwirki i Wigury oraz przed ogłoszeniem przetargu już na takie drobne inwestycje w zakresie stworzenia zielonych przystanków na terenie miasta, także zdecydowana większość już jest za nami. Do końca przyszłego roku te wszystkie inwestycje już powinny zostać zamknięte. A odnośnie innych inwestycji, no to oczywiście składamy cały czas projekty, cały czas aplikujemy i takim kolejnym pakietem, który nazwaliśmy Fenix 2, który również dotyczy odbetonowania przestrzeni, zwiększenia bioróżnorodności, zwiększenia retencji. Są to projekty, które będą realizowane na terenie bielskich szkół w 8 lokalizacjach. I tutaj już mogę powiedzieć, że otrzymaliśmy dofinansowanie i czekamy cały czas na rozstrzygnięcie konkursu w zakresie Feniksa 3, który z powrotem wróci do centrum miasta i będzie to 10 lokalizacji na terenie miasta, które ponownie zostaną rozbetonowane i zostanie na nich zwiększona powierzchnia zieleni.
1: Te miejsca rozbetonowane to były takie miejsca trochę chyba nieużywane tak naprawdę, tak jakieś dzikie parkingi, takie tereny dostępne dla wszystkich, ale nie zorganizowane, przynajmniej takie mam wrażenie.
10: To właśnie zależy, bo o ile rzeczywiście Fenix 2, czyli ten przy szkołach, jest stricte związany z całkowitym rozbetonowaniem i dodaniem zieleni, w Fenixie 1 było to różnie, były to miejsca, tak jak pan mówi, zarówno nieużytkowane, jak i zabetonowane, gdzie się pojawiła zieleń, ale tak jak no, choćby przypadek wspomniany parku przy ulicy Słowackiego, no mieliśmy tam park cały czas, a te działania zwiększające retencję polegały na zwiększeniu ilości roślin i zwiększeniu możliwości retencyjnej, czyli tej chłonności terenu parkowego przez zamianę części trawników na rabaty bylinowe, które wiadomo mają większą o wiele chłonność, choćby przez samo przekorzenianie się, niż taki zwykły trawnik. Jeżeli chodzi o Fenix 3, no to tutaj będzie parę ciekawych inwestycji. No na pewno, jak mówiłem, czekamy jeszcze cały czas na rozstrzygnięcie dofinansowania. Mam nadzieję, że będzie ono pozytywne i wtedy rzeczywiście takie przestrzenie, które nie do końca teraz estetycznie wyglądają, chociażby tak jak plac przy ulicy Głębokiej, zmienią swoje oblicze, zazielenią się i będą nie tylko służyły przyrodzie, ale również mieszkańcom.
1: A co z zazielenieniem placu Chorobrego?
10: Aktualnie przesuwamy środki na przyszły rok, dlatego że z uwagi na natłok tych inwestycji, to naprawdę udało się powygrywać te konkursy na dofinansowanie, mamy całą masę inwestycji do realizacji, dlatego też terminowo musieliśmy odrobinę jeszcze przesunąć plac Chorobrego, ale mam nadzieję, że już w najbliższym czasie ogłosimy przetarg na realizację tej inwestycji. Środki nie są zagrożone, te środki również są przesunięte zarówno u nas w budżecie miasta, jak i u partnera wiodącego tego projektu. Także to też jest taka inwestycja, którą ja się nie mogę doczekać, ponieważ zmieni to bardzo mocno, zmieni oblicze centrum miasta, a to centrum miasta jest tak systematycznie zazieleniane, ponieważ patrząc na nawet ten obszar tutaj koło zamku, koło teatru, no to realizowany jest UNERW na ulicy 1 Maja, będzie realizowany plac Żwirki Wigury, będzie realizowany plac Chorobrego, a jeden z tematów i z elementów programu Fenix 3 to jest posadzenie szpaleru drzew przy Teatrze Polskim, tak aby powoli zastępować te jesiony, które no tak czy inaczej umierają nam tam coraz bardziej na tej skarpie, no ale docelowo i tak mogą w każdej chwili zostać wycięte przez PKP.
1: Mówił ogrodnik miejski Dariusz Gajny. Skoro jesteśmy już przy Teatrze Polskim, zajrzymy do środka. Trwa kolejna edycja projektu Spektakle bez barier.
11: Nazywam się Joanna Fejkisz i jestem koordynatorem projektu Spektakle bez barier w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej.
1: Proszę wyjaśnić, na czym polega ten projekt, do kogo on jest skierowany?
11: Projekt jest skierowany przede wszystkim do osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, ale oczywiście też dla wszystkich pozostałych widzów, bo to, co chciałam podkreślić, to to, że wszystkie nasze właśnie działania w ramach projektu są zawsze integracyjne i zarówno spektakle, jak i inne wydarzenia są przygotowane z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami, ale uczestniczą w nich też pozostali widzowie. Także przygotowujemy przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnością wzroku, przygotowujemy audiodeskrypcję, czyli taki słowny opis tego, co się dzieje na scenie, jak wyglądają aktorzy, jak wygląda scenografia. Natomiast dla osób niesłyszących spektakle i wydarzenia są tłumaczone na polski język migowy i mają też napisy dla osób niesłyszących.
1: Jak to wygląda tak w praktyce?
11: Audiodeskrypcja spektaklu jest zawsze czytana u nas na żywo. Czytają ją aktorzy Teatru Polskiego, którzy już robią też to od wielu lat. Jest przygotowane specjalne stanowisko, takie poza widownią, gdzie siedzi lektor. On ma podgląd spektaklu na żywo i ma też tekst audiodeskrypcji, który odczytuje właśnie na żywo w czasie spektaklu. Natomiast osoby niewidzące, które są na widowni, mają na jednym uchu słuchawkę i właśnie pomiędzy dialogami aktorów, które słyszą ze sceny, w swojej słuchawce słyszą też wpleciony właśnie pomiędzy te dialogi tekst audiodeskrypcji, czyli te objaśnienia tego, co się dzieje, jak wyglądają aktorzy, jak wygląda scena, scenografia i tak dalej.
1: Inna rzecz przygotowana dla osób niewidomych to są makiety. Mogą zobaczyć, jak wygląda sam teatr, jak wygląda scenografia?
11: Tak, do każdego przedstawienia przygotowujemy już teraz makietę scenograficzną, taką jakby scenografię w miniaturze, gdzie osoby niewidzące mogą dotykowo poznać, jakby jak wygląda przygotowana do danego spektaklu scenografia. Oprócz tego też osoby niewidome mogą wchodzić na scenę i bardzo często mamy takie warsztaty, gdzie wchodzimy z osobami właśnie z niepełnosprawnością wzroku na scenę i one mogą też dotykowo poznawać scenografię taką już przygotowaną do przedstawienia, jakieś rekwizyty, kostiumy, peruki. Oprócz tego jeszcze też przygotowaliśmy już dosyć dużo takich pomocy dotykowych, które pozwalają osobom niewidomym poznać też dotykowo wygląd samego budynku. We wcześniejszych latach zrobiliśmy makiety budynku małej i dużej sceny, takie pokazane, te budynki są na zewnątrz. Natomiast teraz też przygotowujemy takie makiety, gdzie dotykowo można poznać też wnętrze teatru, czyli tą przestrzeń, gdzie jest scena i przede wszystkim widownia. I taka makieta właśnie teraz w tej chwili też powstaje i będzie też już niedługo dostępna dla osób niewidomych.
4: Proszę powiedzieć o tej makiecie, którą mamy tutaj obok siebie.
11: Przygotowujemy też takie makiety, które są odwzorowaniem tej dekoracji rzeźbiarskiej bardzo bogatej, która jest na fasadzie budynku. Tam się znajduje, jak Państwo się przyjrzycie kiedyś teatrowi z zewnątrz, to tam jest bardzo dużo rzeźb i płaskorzeźb. Na przykład są anioły, są maski, twarze, no i są też pełnopostaciowe rzeźby. Już część z tych dekoracji mamy odtworzonych właśnie w formie takich dotykowych pomocy, a teraz powstała kolejna, to jest kolejna maska, no i taką maskę później w czasie warsztatów z osobami niewidomymi można dotykowo poznawać, plus rozmawiamy sobie oczywiście o naszym teatrze, o stylistyce tej fasady, o historii teatru.
4: Jak długo już funkcjonuje projekt spektakli bez barier?
11: Projekt już 13 lat trwa i cały czas się rozwija. Najpierw to były tylko same spektakle z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na język migowy. Później to się rozwijało. Robiliśmy też takie warsztaty, które są wprowadzające do spektakli, do tematyki. Takie warsztaty poświęcone właśnie scenografii, z makietami i z innymi pomocami dotykowymi. Warsztaty z twórcami, którzy też opowiadają o swoich spektaklach, na przykład z reżyserami, z twórcami scenografii, z kostiumografami, także no, na takich warsztatach można osoby, które przychodzą, poznają też teatr od kuchni i mogą też rozmawiać z twórcami, którzy opowiadają o tym, jak te przedstawienia powstawały. Projekt Spektakle Bez Barier możemy realizować dzięki dofinansowaniu. Jest to projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.
4: Jakie wydarzenia są zaplanowane na najbliższy czas?
11: No jesteśmy już właściwie na półmetku prawie tegorocznej edycji naszego projektu. Już pokazaliśmy w czerwcu Służące do Wszystkiego z audiodeskrypcją. We wrześniu mieliśmy Testosteron, komedię z tłumaczeniem na język migowy. Za nami też jest już Kabaret w reżyserii Małgorzaty Warsickiej z audiodeskrypcją. Były też do tego kabaretu takie warsztaty, gdzie widzowie spotkali się z aktorem odtwarzającym jedną z głównych ról, z Grzegorzem Margasem, i oczywiście warsztaty poświęcone scenografii. I to, co jeszcze przed nami, to najbliższe spektakle, to jest koniec października. To będzie Janosik, nowa historia z audiodeskrypcją dla osób niewidomych, i Janosik również z tłumaczeniem na język migowy. Jeszcze będą również warsztaty dla osób niewidomych, będą to warsztaty z Fundacją Etnograf, z Maciejem Szymonowiczem i Katką Szymonowicz. To będą takie muzyczne warsztaty i poświęcone też historii zbójników tutaj beskidzkich. Także bardzo, bardzo ciekawe historie, które będą właśnie wokół spektaklu, wokół historii też Janosika. Będzie to taki fajny, myślę, kontekst i wprowadzenie do spektaklu z audiodeskrypcją i do przedstawienia z językiem migowym. Również będą warsztaty, będzie je prowadziła osoba z Muzeum Górnośląskiego i będą to też warsztaty dotyczące właśnie Janosika.
4: Czy gdzieś można obejrzeć te makiety sceny i teatru przygotowywane dla osób niewidomych?
11: W ramach tegorocznej edycji projektu przygotowaliśmy też dwie wystawy. Jedna będzie w przestrzeni teatru, to znaczy już jest, nawet można ją już oglądać. To jest wystawa makiet właśnie, które przygotowywaliśmy w poprzednich edycjach i które są przygotowane już do obecnej edycji. Także cały taki przegląd tych różnych pomocy dotykowych. A druga wystawa to wystawa zdjęć z poprzednich edycji. No jest już za nami 13 lat, więc można powspominać to, co było już wcześniej. Te osoby, które nas odwiedzały, artystów, którzy byli też z nami w projekcie Spektakle Bez Barier. I ta wystawa będzie pokazana na Placu Wojska Polskiego.
4: Mówiła Joanna Fejkisz, koordynatorka projektu Spektakle Bez Barier w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Tu Jonasz Cecerski, zapraszam do wysłuchania dzisiejszego magazynu. Uczniowie, nauczyciele, absolwenci zebrali się w czechowickim MDK-u, by świętować 80-lecie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych imienia Stanisława Staszica. Szkoła od dekad kształci pracowników, którzy często znajdują zatrudnienie w lokalnych zakładach, mówi dyrektor placówki Paweł Urbańczyk.
12: Przede wszystkim chcemy być szkołą nowoczesną, szkołą, która sprosta wymaganiom rynku pracy. Chcemy, żeby zawody, które są uczone w naszej szkole, były zawodami przyszłości. To jest dla nas najważniejsze, żeby uczeń, absolwent później, który kończy naszą szkołę, był przygotowany do życia, do zmieniającego się rynku pracy, do nowoczesnych technologii. Staramy się dbać o to dzięki ogromnemu wsparciu organu prowadzącego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Jesteśmy na dzień dzisiejszy w stanie doposażać pracownie, budować nowe pracownie, dzięki czemu jesteśmy na dzień dzisiejszy jedną z najnowocześniejszych szkół w rejonie. Najważniejsi partnerzy to oczywiście przedsiębiorcy, to nauczanie, to w przypadku szkoły takiej jak nasza, czyli szkoły uczącej zawodu, to przede wszystkim połączenie nauczycieli, wiedzy nauczycieli, to uczniowie oczywiście, ale przede wszystkim to również przedsiębiorcy. Te trzy elementy są najważniejsze, żeby można było prowadzić skuteczną edukację w nowoczesny sposób.
1: Na obchodach 80-lecia ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach pojawił się również były dyrektor szkoły.
13: Bogdan Szary, były uczeń, były dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Licealnych. To znaczy tak, ja z tą szkołą jestem związany już od wielu, wielu lat, nie tylko jako pracownik. 1 września 1971 roku jako uczeń przyszedłem do pierwszej klasy, prawda? I jeszcze to było w budynkach tam przy Wspomożeniu Wiernym, a więc stara szkoła. Potem tak los chciał, że po iluś tam latach, 1 lutego 2000 roku przyszedłem do szkoły jako dyrektor i byłem tam dyrektorem przez 19 lat i 7 miesięcy. Czym się charakteryzowała szkoła? Za moich uczniowskich czasów w Czechowicach były jak gdyby dwa ośrodki kształcenia. Liceum, powstałe w 1948 roku, i szkolnictwo zawodowe u nas. To, że zmieniały się nazwy szkoły, to nie ma znaczenia, bo szkoła to są uczniowie, szkoła to są pracownicy, a budynki to jest tylko to miejsce, gdzie po prostu to kształcimy. I ta szkoła praktycznie rzecz biorąc była stworzona w Czechowicach na potrzeby czechowickiego przemysłu. Po to stworzono tą szkołę, a sama szkoła, same budynki na Prawuta 11 były wybudowane przez ze składek czechowickich zakładów pracy, żeby tych pracowników pozyskać. Potem to zostało przekazane Ministerstwu Edukacji. Także cały czas w tym okręgu tutaj szkoła kształciła kadry techniczne na poziomie średnim, to znaczy technikum lub liceum zawodowe lub liceum profilowane, i na poziomie szkoły zasadniczej, no teraz to się nazywa szkoła branżowa. Także praktycznie rzecz biorąc, bez względu na to, ile lat minie, nadal ta szkoła będzie funkcjonować jako źródło kadr technicznych dla przemysłu. W programach technikum czy szkoły branżowej są praktyki w zakładach. A więc praktycznie rzecz biorąc, pracodawcy jak gdyby już mają kontakt z naszymi uczniami i być może na tym poziomie już gdzieś widzą, kto byłby osobą, którą by chętnie przyjęli do pracy. Uczniowie zawsze byli tacy sami. Może mają inne zainteresowania, może co innego robią, ale mimo wszystko przychodzą, bo praktycznie rzecz biorąc, człowiek 16-letni po szkole podstawowej tak naprawdę nie wie jeszcze do końca, gdzie chce iść. I są rodzice, którzy myślą, aha, mój syn chce zostać lekarzem, prawnikiem, no to kierują dziecko do liceum ogólnokształcącego. A jeżeli ktoś myśli troszeczkę inaczej, że kończąc technikum ma się średnie wykształcenie i też można zostać lekarzem. Ja jestem technikiem mechanikiem, a kończyłem fizykę.
1: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach to placówka prowadzona przez powiat bielski. O tym, jak istotna jest to szkoła, mówi starosta bielski Andrzej Płonka.
14: To jakie pytanie byśmy zadali 80 lat temu, jaką chcecie mieć szkołę? A byliśmy w miejscu, w którym powstawała tak zwana resortówka, bo tak się przecież nazywa, bo to była szkoła międzyresortowa, którą tak naprawdę, jak słyszymy, budowała i ta część publiczna, i część przemysłu, który się tutaj powojennie mocno osadził i rozwijał w Czechowicach-Dziedzicach. I powstanie tej szkoły było absolutnie odpowiedzią, myślę, społeczną, odpowiedzią na tamten czas, żeby kształcić kadry, o tym myślę technicznym, który tutaj się ma, który ma pracować, ma tutaj zamieszkać w Czechowicach, Dziedzicach, edukować się, dzieci się mają edukować, no i tak trwało. Potem powstał nowy pomysł budowania w nowym miejscu, dzisiaj na Trauguta mamy właśnie tą szkołę zbudowaną. Nowa szkoła, już jest dzisiaj 1000 młodzieży tutaj, było dużo, dużo gorzej, ale ja znam czasy już za czasów powiatów, gdzie było ponad 2000 tutaj młodzieży, więc jak widzimy, ta demografia swoje prawa ma, no niestety. Jaką zajmie szkołę w przyszłości? Myślę, że ten czas 8 dekad, czyli 4 pokoleń pokazał, że pomimo tej różnej, jak to się dzisiaj pięknie mówi, chociaż nie lubię tego słowa, konsolidacji, bo przecież przynosiliśmy szkoły, bo byliśmy po części odpowiedzią, czy próbowaliśmy odpowiedzieć na wyzwania czasu, które przynosił dany moment, to tak samo się będzie działo i teraz. No idzie szeroko pojęta cyfryzacja, więc stawiamy na te zawody tutaj. Widzimy, co się dzisiaj dzieje z atakami hakerskimi, więc wszelka forma dobrej, podkreślam, dobrej informatyki. To są wszystko rzeczy, które dzisiaj, myślę, młodzież powinna spełniać, powinna wiedzieć i jak to tylko znajdzie ujście w tych wszystkich sprawach, które około tych zawodów się toczą, a mamy ich tutaj wiele, naprawdę wiele, jest naprawdę szeroka oferta, no to myślę, ta szkoła ma naprawdę spokojną przyszłość. Nie brakuje nam, na szczęście, jak słyszę, gdzie indziej nauczycieli, chcą tutaj uczyć, więc myślę, że powstał zespół, powstała wspólnota. To, co najważniejsze, to, o czym zawsze mówię. Więc jak ktoś tak będzie toczyło, to w tych wyzwaniach, które dzisiaj nam świat niesie, szkoła znajdzie swoje miejsce. Będzie się oczywiście zmieniała, ale będzie działała. A drony to jest kolejny temat, który się właśnie przy okazji cyfryzacji dzieją, informatyki i to jest. Dlatego to nie bez kozery powstało przecież tutaj u nas na granicy Czechowic-Dziedzic i Bestwiny w Kaniowie lotnisko. I wiemy, że właśnie jedną z części odpowiedzi dzisiejszego dnia właśnie są drony, gdzie są firmy, które się interesują właśnie taką produkcją i kto wie, czy to nie zaistnieje jakaś zmiana właścicielska właśnie pod kątem dronów i myślę też współpracy właśnie ze szkołą.
15: Mówił starosta bielski Andrzej Płonka. ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach obchodzi w tym roku 80-lecie. Zmieniamy temat z Czechowic na Bielsko-Białą. Szpital wojewódzki zostanie doposażony o nowe sprzęty medyczne, mówi rzecznik prasowa szpitala Anna Szafrańska.
16: Nasza placówka otrzymała 650 tysięcy złotych z Ministerstwa Zdrowia. Te pieniądze przeznaczone zostaną na kupno nowoczesnego sprzętu dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. To dofinansowanie przyznano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej znalazł się w gronie placówek o największej aktywności donacyjnej w ubiegłym roku. Ministerstwo Zdrowia doceniło pracę specjalistów zajmujących się identyfikacją i kwalifikacją potencjalnych dawców oraz tym, jak zapewnia się im specjalistyczną opiekę. Jak podkreśla doktor nauk medycznych Katarzyna Kuchnicka, zastępca dyrektora Szpitala Wojewódzkiego do spraw lecznictwa, ordynator oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz także szpitalny koordynator transplantacyjny, nowy sprzęt, który zostanie kupiony, będzie służył przede wszystkim pacjentom leczonym na OIOM-ie, poprawiając możliwość ich diagnostyki, monitorowania i terapii. Dyrektor podkreśliła jednocześnie, że w sytuacji, gdy dochodzi do pobrania narządów, zawsze stoi za tym bardzo trudna i wyjątkowa decyzja. Jest to także bardzo wyjątkowa sytuacja, ale trzeba pamiętać o tym, że to jest również nadzieja dla drugiego człowieka. Transplantacja to nie tylko procedura medyczna. Dla osoby oczekującej na przeszczep oznacza szansę na nowe życie, podkreśliła doktor nauk medycznych Katarzyna Kuchnicka. Dzięki środkom z Ministerstwa Zdrowia OIOM Szpitala Wojewódzkiego zostanie wyposażony w 2 aparaty USG służące do kompleksowej przyłóżkowej diagnostyki pacjentów oraz kupiony zostanie asystor kaszlu, który przeznaczony jest do nieinwazyjnego oczyszczania dróg oddechowych zalegającej wydzieliny u pacjentów, którzy nie są w stanie efektywnie odkaszlnąć samodzielnie. Kupiony zostanie również system do sekwencyjnego ucisku pneumatycznego, którego zadaniem jest zapobieganie zakrzepicy żył głębokich, ponieważ długotrwale unieruchomieni pacjenci są właśnie w grupie najwyższego ryzyka powstania zakrzepów. Na OIOM trafią również pupilometr, to jest urządzenie służące odnoszące do obiektywnej i ilościowej oceny odruchu źrenicznego na światło, który potrzebny jest w sytuacji szybkiego monitorowania stanu neurologicznego pacjentów, oraz kupione zostanie urządzenie do hipotermii zewnętrznej, ogólnoustrojowej, które u nieprzytomnych chorych na ojomie służy do ochrony mózgu po nagłym zatrzymaniu krążenia. Schłodzenie zmniejsza metabolizm mózgu i zapotrzebowanie na tlen, co drastycznie ogranicza powikłania neurologiczne u takich pacjentów. Kupiona zostanie również kozetka transportowa. Pobranie narządów od zmarłego jest możliwe wyłącznie po prawidłowym stwierdzeniu śmierci mózgu lub nieodwracalnego zatrzymania krążenia oraz po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem zgód.
15: Mówiła rzecznik prasowa Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej Anna Szafrańska. Zostajemy w Bielsku-Białej, czyli mieście, które było bliskie zdobycia tytułu Zielonej Stolicy Europy na rok 2028. To niestety się nie udało, ale dotarcie do finału to i tak duży sukces, o czym mówi mój kolejny gość.
17: Dariusz Gajny, ogrodnik miejski.
1: Proszę powiedzieć, gdzie pan się w tym momencie znajduje, bo rozmawiamy przez kanał online.
17: Aktualnie jestem w portugalskim Guimarães. Jest to tegoroczna zielona stolica Europy, dlatego że każde miasto, które dzierży ten tytuł w danym roku, organizuje również finał za dwa lata. Dlatego jesteśmy tutaj z całą delegacją. Aktualnie właśnie w przerwie na spotkaniu takim networkingowym sieci Zielonych Miast Europy, do którego zostaliśmy zaproszeni przez to, że jesteśmy w finale.
1: Proszę wyjaśnić, jak to wygląda. Bielsko-Biała dostała się do finału tytułu Zielonej Stolicy Europy, ale to nie my będziemy tą stolicą, tak?
17: No tak, na 2028 rok wygrało miasto Saragossa. Aż pięć miast w tym roku było w tym ścisłym finale konkursu, w tym my. Tak jak powiedziałem wcześniej, jesteśmy właśnie na spotkaniu tutaj networkingowym, dlatego to podkreślam, dlatego że no, jesteśmy traktowani tak jak zwycięzcy. Jest tutaj z nami Saragossa, są z nami Koszyce, jest z nami Porto, czyli wszystkie te miasta, które również starały się o ten tytuł na rok 2028, bo my przez to, że weszliśmy do tego finału, już jesteśmy w tym topie zielonych miast Europy. I to jest bardzo ważne, ponieważ możemy się wymieniać doświadczeniami, możemy rozmawiać, możemy współpracować razem. Także ten finał nam już dał to wejście do sieci. Udało się z Saragossie w tym roku. Bardzo serdecznie im gratuluję. Świetny zespół, świetna aplikacja. Tą bawiliśmy się wczoraj razem z nimi już po rozdaniu nagród, celebrując ich sukces. Oczywiście w przyszłym roku Bielsko-Biała ponownie zgłosi się do konkursu o tytuł Zielonej Stolicy Europy 2029. Czekamy właśnie na odpowiedź od Komisji Europejskiej, która przekaże nam informacje, gdzie jeszcze były ewentualne błędy, co by można było poprawić. No i pewnie to zostanie wdrożone. Zresztą ten raport będzie opublikowany, więc też każdy z mieszkańców będzie się mógł z nim zapoznać.
1: Czyli dzisiaj, co to oznacza dla Bielska-Białej, dla mieszkańców?
17: No oczywiście tytuł miasta finalisty zostaje z nami już na zawsze. Trzeba pamiętać, że my nie mówimy o zieleni, mówimy o szeroko pojętym środowisku i te najważniejsze kwestie wszystkie zawsze przekładają się na zdrowie mieszkańców. Jeżeli mówimy o jakości wody, mówimy o jakości powietrza, o hałasie w mieście, to jest taki wskaźnik, który często jest przez wiele miast pomijany, dlatego że jest niewidoczny, ale mimo wszystko oddziałuje na nasze zdrowie, na naszą psychikę. Ilość zieleni w mieście również, to jest kwestia, oprócz kwestii środowiskowych, oprócz kwestii bioróżnorodności, są też kwestie również oddziaływania i wpływania na zdrowie mieszkańców. Także tym jest Zielona Stolica Europy. W tym wszystkim to, o czym jest cały czas mówione, o czym mówi Komisja Europejska, to jest zrównoważony rozwój. My też nie możemy być zakręceni tylko i wyłącznie na zieleń, ponieważ miasta muszą się rozwijać, ale trzeba ten rozwój robić w sposób zrównoważony. Także tak, no, nie unikniemy często niestety wycinki drzew, nie unikniemy często zabudowania jakiegoś terenu zieleni, ale tak, musimy to robić w sposób zrównoważony, tak żeby się miasto mogło rozwijać, a dodatkowo te wszystkie czynniki środowiskowe mogły dalej wpływać na poprawę życia i zdrowia mieszkańców.
15: Mówił ogrodnik miejski Bielska-Białej Dariusz Gajny.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk
1: a?
2: I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
0: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Przy mikrofonie Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Gdy wybieramy się na ulicę Bielska-Białej, możemy przy okazji podziwiać sztukę. Szlak bielskich murali, myślę, że dobrze znany większości mieszkańców, w tym roku został poszerzony o kolejne dzieła. O muralach, które niedawno pojawiły się na ścianach bielskich budynków, powie moja dzisiejsza rozmówczyni.
2: Justyna Weronika Łabądź, kuratorka miejskich projektów w przestrzeni publicznej.
3: W tym roku powstało kilka nowych murali, więc mamy kolejne punkty na szlaku bielskich murali. No i bardzo często te murale są tworzone przez lokalnych artystów związanych z naszym miastem. Ale na początek chciałem zapytać o pracę, która została wykonana przez artystkę z zupełnie innej części świata.
2: Tak, w tym roku w związku z tytułem, który nosi nasze miasto, Polską Stolicą Kultury, program jest znacznie bardziej rozbudowany i wychodzi poza granice naszego miasta, kraju. Akademia Street Artu, która odbywa się w tym roku, zakłada między innymi właśnie rezydencje artystyczne międzynarodowe, które ściągają twórców już takiej światowej klasy, znanych globalnie. I między innymi do Bielska-Białej przyjechała artystka z Kolumbii, działająca pod pseudonimem Gleo, która na ścianie kamienicy przy Placu Opatrzności Bożej 20 stworzyła swoją wizję, przekazała jakby taki uniwersalny przekaz związany z ogólną troską o ludzkie życie, o otaczający nasz świat, o taką potrzebę czułości i troskliwości wobec świata. I wszystko to przyjęło formę takiego dziecka kwiatu, które jest zachwycone otaczającą go łąką i światem dookoła i przygląda mu się bacznie.
3: Jakie murale jeszcze powstały w tym roku w naszym mieście?
2: W tym roku powstało bardzo dużo murali w naszym mieście. Na szczęście ilość nie traci na jakości, bo staraliśmy się wszystko zorganizować na najwyższym poziomie. Kolejnym takim twórcą, który zrealizował mural w naszym mieście, był Hendrik Bajkirsch, który przyjechał dzięki takim dodatkowym projektowi i dotacji uzyskanej od Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. I Hendrik Bajkirsch, on tworzy murale na całym świecie, bazując na portrecie, bardzo takim monochromatycznym, o wielkiej głębi psychologicznej. To nie są twarze celebrytów, modeli, modelek, wyidealizowane, gładkie twarze. To są często ludzie starsi. Często właśnie te prace noszą w sobie właśnie taki mocny ładunek emocjonalny. Samą po prostu twarzą ludzką. Nie towarzyszą im jakieś dodatkowe napisy ani jakiś dodatkowy przekaz. I to, co jest ważne, to nie są też pomniki właśnie tych jakichś konkretnych osób, a bardziej reprezentacje osób, o których chcemy powiedzieć. I tutaj właśnie wcześniej, już prowadząc jakieś rozmowy z Hendrikiem Bajkirschem, chcieliśmy i zaprosiliśmy do oddania swojej twarzy osobie, która jest związana z bielskim włókiennictwem, bo jak wiemy, Bielsko-Biała jest to miasto, którego dziedzictwo i którego cały rozwój taki prężny, późniejszy opierał się na dziedzictwie, na fabrykach włókienniczych, których oczywiście obecnie już nie ma, ale właśnie to one tworzą naszą tożsamość naszego miasta, są głęboko zapisane w DNA naszego miasta. Więc tutaj do tego projektu zaprosiliśmy panią Elżbietę Targosz-Wronę, osobę związaną właśnie z bielskim włókiennictwem, niedokładnie

0: Polskiej jeszcze wcześniej i obecnie jest reprezentantką Stowarzyszenia Włókienników Polskich, oddziału Bielsko-Biała, ludzi, którzy cały czas się spotykają, rozmawiają, kultywują pamięć o bielskim włókiennictwie, dbają o to, żeby ta pamięć nie zaginęła, więc chcieliśmy właśnie to jej twarz tutaj, jako reprezentację wszystkich włókienników z miasta umieścić na tym muralu i właśnie ona znajduje się na kamienicy w bardzo takim znaczącym miejscu, ponieważ jest to budynek przy Młyńskiej 8A. To jest budynek należący do dawnych zakładów wełny Merillane, które obecnie przekształciły się w lofty, w apartamenty takie nowoczesne. A sama twarz, ściana jest przy Ruchliwej Michałowicza i spogląda z kolei na drugą stronę miasta, które też przechodzi ogromne zmiany, ponieważ została tam wyburzona fabryka Befamy, czyli z kolei fabryka zajmująca się produkcją maszyn włókienniczych. Więc ta twarz, ten mural staje się jednocześnie takim niemym świadkiem tych przeobrażeń, ale też przypomina właśnie nam o tych naszych korzeniach, ponieważ jest to szalenie ważne, żeby o tym nie zapominać.
1: Pani Elżbieta nie tylko użyczyła swojej twarzy, ale też spotkała się z samym artystą.
0: Tak, i to nie było jedno spotkanie, ale było tych spotkań więcej, ponieważ pani Elżbieta była mocno zaangażowana w powstawanie samego procesu muralu. Hendrik był oczywiście bardzo mile zaskoczony i cieszył się, że właśnie ta osoba chce rozmawiać, bo to tutaj nie jest najważniejsze właściwie samo dzieło, tylko proces, jest spotkanie z drugim człowiekiem i to właśnie po prostu poprzez realizację tego pracy w przestrzeni publicznej chcemy pokazywać, tak, że to nie są tylko ładne obrazki, to są po prostu znacznie większe procesy związane z rozmowami, z dialogiem społecznym.
1: Rozmawiam z Justyną Weroniką Łabądź, kuratorką miejskich projektów w przestrzeni publicznej Bielska-Białej. Mówimy o muralach, które niedawno pojawiły się w mieście.
2: Chciałem też zapytać o pracę, którą możemy oglądać na ścianie budynku przy ulicy Chopina.
0: Przy Chopina 3 powstał w tym roku z kolei mural, można by było powiedzieć okolicznościowy, aczkolwiek nie jest to jego głównym też takim zadaniem, ponieważ ta okoliczność stała się tylko takim momentem zapalnym dla realizacji tej pracy, ponieważ Hufiec Beskidzki z Bielska-Białej, Związek Harcerstwa Polskiego, ZHP, nasz bielski, obchodził w zeszłym roku stulecie istnienia. I oczywiście na swojej ścianie Hufca przy Chopina 3 bardzo marzyło im się już od dłuższego czasu zrealizować jakąś pracę, która będzie pokazywać ich wartości, które kultywują od wielu, wielu lat, ale też pokazywać, że cały czas nie jest to jakaś przestarzała organizacja, tylko jest to organizacja pełna takiego młodego, energicznego ducha, ludzi, którzy mają ogromny zapał, żeby robić coś dobrego i dzielić się tym z innymi. I właśnie tutaj do realizacji tego projektu wspólnie z ZHP zaprosiliśmy artystkę, która idealnie wpisała się w potrzeby i oddała to, co ZHP, co harcerze chcieli przekazać poprzez to malowidło, które mają teraz już na stałe na ścianie swojego budynku. Zaprosiliśmy artystkę Monetusz związaną ze Śląskiem. Monetusz, która posługuje się takim dosyć ilustracyjnym, poetyckim językiem malarskim, dla której natura jest bardzo ważna, ponieważ jest wręcz mocno taka uduchowiona, personifikowana poprzez właśnie drzewa, które otrzymują jakieś postaci ludzkie, poprzez właśnie kryjące się w tych drzewach jakieś zwierzęta, ale też jakieś leśne duszki. Wszystko coś, co sprawia, że po prostu czujemy, że ta natura żyje, jest takim ważnym świadkiem tej naszej rzeczywistości. I Monetusz stworzyła na ścianie przy Chopina 3 wizję harcerzy siedzących zgromadzonych wokół ogniska wśród Beskidzkich Gór, śpiewających, rozmawiających, dzielących między sobą się jakimiś historiami. Jest też harcerz, który stoi na czatach, ponieważ to też taka jest symboliczna postać,

0: prostu osoby, która pilnuje i czuwa cały czas, jest odpowiedzialna, ponieważ to są też takie wartości harcerzy. I wszystko jest w ogóle w nocnej scenerii, więc mamy pełnię księżyca, co też pozwoliło artystce chwycić za taką technikę malarską, technikę, którą dodaje do wielu swoich murali, a które sprawiają, że nabierają one naprawdę wyjątkowego waloru, ponieważ ta pełnia została podbita doklejonymi lustrami, fragmentami luster. Dzięki temu pokazuje takim odbijającą się łunę wokół tego księżyca, ale też gwiazdy, które są rozproszone po całym tym nocnym niebie nad harcerzami zgromadzonymi wokół ogniska. Więc to znowu też takie kolejne dzieło, które wpisało się w taki naprawdę bardzo poetycki sposób, ale na wysokim poziomie artystycznym wykonane wpisało się w szlak bielskich murali i wpisało się również ten wyjątkowy obszar, ponieważ jest to ściana budynku, który sąsiaduje z parkiem imienia Juliusza Słowackiego, czyli ta zieleń jest tam bardzo obecna, więc wiewiórki chodzą po kablu, który jest na muralu. Także jak widać, sztuka może jakby obcować bezpośrednio i nie zakłócać tego naturalnego rytmu, który tam ma miejsce w tej przestrzeni miasta.
1: I też niedaleko parku, przy ulicy Grunwaldzkiej, powstała jeszcze jedna praca, może w zupełnie innym klimacie, no ale jest też to mural, dlatego na pewno o tym powiemy.
0: Tak, to jest jedna z najnowszych, najświeższych realizacji. Jest to praca, która też była już od kilku miesięcy planowana i wreszcie znalazła swoje, myślę, że idealne miejsce. Mural ten stworzyła kultowa grupa Tworzywo, która właściwie zreaktywowała się rok temu po wielu, wielu latach nieobecności. Troszeczkę też zreaktywowała się w nowej formie, ponieważ do Krzysztofa Sidorka i Mariusza Libela dołączyła Karolina Wyszata, która wcześniej była kuratorką ich wystaw, więc teraz w trójkę tworzą grupę Tworzywo, już tym razem nie pisane przez Ży z kropką, tylko troszeczkę nawiązując do nazwiska Karoliny z tym charakterystycznym czeskim Żet. I oni na Grunwaldzkiej 18 wykonali mural o tytule Twórz zwrot i cała kompozycja opiera się na taki właśnie symbolu magicznego kwadratu. Jest to oczywiście kompozycja typograficzna mocno, jak to w pracach w ogóle Tworzywa. I to, co właśnie jest ciekawe, to ona nie daje takiej łatwej odpowiedzi i nie jest tak prosto odczytywana, tylko zachęca ludzi, żeby przystanąć i żeby wziąć udział w tej grze typograficznej, literniczej, którą właśnie grupa zaproponowała, ponieważ w tych słowach oczywiście można odszukać tytułowego Twórz zwrot, ale również można odkryć wiele innych słów i myślę, że jest to naprawdę takie ciekawe dzieło, które właściwie już po wykonaniu zauważyłam, znakomicie wpisuje się w kontekst w ogóle ulicy Grunwaldzkiej, ponieważ kawałek dalej miała miejsce prężnie działająca drukarnia, która stoi pustostanem, więc mamy jakieś odwołanie się do tej tradycji tutaj z kolei drukowania literniczej, która po prostu miała miejsce na tej ulicy Grunwaldzkiej, więc udało nam się znakomicie wpisać w kontekst tej przestrzeni tą pracą.
1: O nowych muralach, które pojawiły się w Bielsku-Białej na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, rozmawiałem z Justyną Woroniką Łabądź, kuratorką miejskich projektów w przestrzeni publicznej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn, w którym usłyszymy o kolejnych warsztatach z cyklu Jak przetrwać trudne czasy. Poprzednie wrześniowe zajęcia odbywały się w terenie. Tym razem uczestnicy będą szkoleni w warunkach bardziej stacjonarnych.
3: Tym razem te warsztaty będą bardziej stacjonarne, można powiedzieć, ale to nie znaczy, że sama teoria. Też mamy w 80% zaplanowane ćwiczenia i takie warsztaty praktyczne.
1: Zanim usłyszymy więcej o organizowanych przez miasto zajęciach, kilka krótszych informacji. Ruszył już rok akademicki, ale na Uniwersytecie Bielsko-Bielskim inauguracja dopiero przed nami, mówi dr Robert Pysz, rzecznik prasowy UBB.
4: Już w najbliższy czwartek, 8 października o godzinie 11 odbędzie się inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Bielsko-Bielskim. W programie znajdzie się m.in. immatrykulacja studentów i doktorantów, których w tym roku przyjęliśmy aż 2600. Będzie również wykład inauguracyjny profesora Ernesta Zawady dotyczący sztucznej inteligencji. Uprawę muzyczną uroczystości zapewni chór Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Stanisława Moniuszki w Bielsku Białej. Warto dodać, że wcześniej o godzinie 9 odbędzie się też szczególna uroczystość, mianowicie nadanie auli największej, jaka istnieje na naszej uczelni, Auditorium Maximum, imienia profesora doktora habilitowanego inżyniera Marka Trąbskiego, zmarłego w tym roku, wybitnego naukowca, nauczyciela akademickiego, wychowawcy wielu pokoleń studentów. Warto dodać, że pan profesor Trąbski był współtwórcą i pierwszym rektorem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. Był także zaangażowanym samorządowcem, politykiem, był wojewodą bielskim.
1: W ciągu roku uniwersytet planuje więcej wydarzeń nie tylko dla studentów. Teraz przeniesiemy się na chwilę do powiatu pszczyńskiego, gdzie nastąpi prawdziwa cyfryzacyjna rewolucja. Wszystko zawarto w umowie o wartości ponad 7 milionów złotych, którą podpisano w starostwie powiatowym.
5: Marcela Grzywacz, rzecznik prasowa Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Ruszamy z realizacją jednego z największych projektów cyfryzacyjnych w historii powiatu pszczyńskiego. W Starostwie Powiatowym w Pszczynie została podpisana umowa o wartości 7 milionów 600 zł na zakup, rozbudowę i integrację systemów informatycznych, uruchomienie e-usług oraz dostawę sprzętu informatycznego. To kluczowa umowa w ramach projektu Rozwój e-usług w powiecie pszczyńskim, którego całkowita wartość przekracza 11 milionów złotych, a powiat pozyskał na jego realizację ponad 9 milionów złotych unijnego dofinansowania. W ramach projektu powstaną nowe rozwiązania informatyczne, zostaną zintegrowane funkcjonujące już systemy, a cyfryzacji podlegać będą dane i procesy m.in. w wydziałach geodezji, architektury oraz rolnictwa. Starostwo pozyska również nowoczesny sprzęt, w tym serwer, skanery dokumentowe i tablety. Najważniejsza zmiana będzie jednak odczuwalna przede wszystkim po stronie mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji. Dzięki projektowi łącznie 61 spraw urzędowych będzie można załatwić całkowicie online. Od złożenia wniosku, przez prowadzenie i śledzenie sprawy, aż po odbiór decyzji. Oznacza to mniej wizyt w urzędzie, mniej papierowych dokumentów i przede wszystkim oszczędność czasu. Za nami wiele miesięcy pracy nad przygotowaniem tego projektu, a podpisanie umowy oznacza przejście od planowania do realizacji. To duży krok w kierunku nowoczesnego, cyfrowego i bardziej dostępnego urzędu.
1: O projekcie cyfryzacji powiatu pszczyńskiego mówiła Marcela Grzywacz, rzecznik prasowa Starostwa Powiatowego w Pszczynie. A teraz z powiatu pszczyńskiego ruszamy do Żywca. Modernizacja linii kolejowej nr 97, która prowadzi do Suchej Beskidzkiej, jest coraz bliżej zakończenia. Pierwsze pociągi mają ruszyć w grudniu.
6: Dorota Szalacha, Polskie Linie Kolejowe, Zespół Prasowy. Inwestycja obejmująca modernizację linii kolejowej nr 97 na odcinku Sucha Beskidzka-Żywiec realizowana jest przy wsparciu środków Krajowego Planu Odbudowy. Wartość projektu wynosi blisko 630 milionów złotych brutto. Zasadniczy zakres robót został już wykonany, a obecnie realizowane są przede wszystkim prace wykończeniowe. Prowadzimy jednocześnie działania związane z przygotowaniem infrastruktury do eksploatacji. Regularne połączenia pasażerskie na trasie Sucha Beskidzka-Żywiec zostaną uruchomione od 13 grudnia 2026 roku. Dzięki modernizacji linia kolejowa Sucha-Beskidzka-Żywiec stanie się szybszym i atrakcyjnym korytarzem łączącym województwa małopolskie i śląskie oraz ważne ośrodki turystyczne regionu. Dla podróżnych i mieszkańców inwestycja na trasie między Suchą Beskidzką a Żywcem oznacza przede wszystkim krótszy czas podróży, lepszy dostęp do kolei i większy komfort korzystania z niej na co dzień. Przebudowywane perony oraz prowadzące do nich dojścia dostosowane są do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Nowe obiekty wyposażone w elementy małej architektury zapewnią lepszy standard obsługi pasażerów i poziom bezpieczeństwa. Dostępność komunikacyjną zwiększy także dodatkowy przystanek Żywiec Amfiteatr. Sprawny i bezpieczny ruch pociągów na kolejowej trasie zagwarantuje modernizacja torów na 35-kilometrowym odcinku wraz z siecią trakcyjną i urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz przebudowa ponad 100 obiektów inżynieryjnych, w tym 90 przepustów, 9 mostów i wiaduktu oraz zupełnie nowa konstrukcja, to jest tunel drogowy pod linią kolejową w Lachowicach. To ważny element inwestycji, który znacznie ułatwi ruch w tym miejscu i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.
1: O modernizacji linii kolejowej nr 97 z Żywca do Suchej Beskidzkiej mówiła Dorota Szalacha, Polskie Linie Kolejowe. A teraz wracamy do warsztatów z cyklu Jak przetrwać trudne czasy. W zeszłym miesiącu kilkudziesięciu mieszkańców Bielska Białej miało okazję uczestniczyć w zajęciach terenowych.
7: Zajęcia odbywały się 19 na 20, czyli cała noc była. Zajęcia zorganizowane były początkowo na garnizonowym ośrodku szkolenia 18 Batalionu Powietrzno-Desantowego na Mikuszowicach. Następnie noc cała była realizowana w oparciu o schronisko na Stefance. Kapitan rezerwy Biniawski. Druga część zajęć sobotnich była również z powrotem na garnizonowym ośrodku szkolenia.
1: I jakie wrażenia uczestników?
7: No myślę, że wrażenia były jak najbardziej pozytywne, zaangażowanie też duże szkolonych, więc pytali się, kiedy następne zajęcia.
3: Tak, no myślę, że uczestnicy byli naprawdę bardzo zadowoleni, widać było po twarzach, po minach na następny dzień, że naprawdę zajęcia były super. Dzień dobry, witam, Maciej Brzezicki, Studium Przedsiębiorczości MAGO. No kadra przede wszystkim była świetna, więc te zajęcia też miały swoją dużą wartość.
1: Dobrze, a co przed nami już za kilka dni? Kolejne warsztaty, tym razem w trochę innej formie, nieco inne obszary działania.
3: Tak, no tym razem te warsztaty będą bardziej stacjonarne, można powiedzieć, ale to nie znaczy, że sama teoria. Też mamy w 80% zaplanowane ćwiczenia i takie warsztaty praktyczne. No i tutaj mamy bardzo ciekawych wykładowców i organizacje, które biorą udział w tym przedsięwzięciu. Przede wszystkim pierwsza taka prelekcja dla całej grupy dotycząca aktywności takich społecznych w zakresie pomocy dzikim zwierzętom. Wiemy, że coraz więcej tej dzikiej zwierzyny przychodzi do miasta. No i tutaj taka organizacja Mysi Królik przedstawi nam, w jaki sposób reagować, w jaki sposób się zachować, co zrobić, żeby nie wzbudzać jakiejś agresji wśród tej zwierzyny, a więc myślę bardzo, bardzo ciekawe zajęcia. A później w podziale na takie podgrupy 10-osobowe, począwszy od podstaw samoobrony dla osób właśnie starszych, dla kobiet, czyli nasz pan instruktor Józef Ścieżka będzie prowadził zajęcia samoobrony, jak zareagować, jak stanąć, jak dokonać, że tak powiem, takiej obrony przed napastnikiem. Druga sesja, druga grupa to będzie pierwsza pomoc przedmedyczna i tutaj mamy naprawdę świetnych ratowników medycznych, którzy pokażą, jak się zachować w sytuacji takiego zagrożenia zdrowia i życia, jak zareagować na sytuację taką kryzysową, no i przede wszystkim w jaki sposób pomóc takiemu człowiekowi, który się przewróci, który dozna różnych urazów. To myślę będzie bardzo, bardzo ciekawe. Kolejnym tematem to jest zachowanie się w obliczu zagrożenia zagrożenia i ataku, takiej sytuacji kryzysowej, i to tutaj mamy super psychologa, który od tej strony powie, od tej strony jak się zachować w obliczu zagrożenia, żeby nie wzbudzać, żeby nie potęgować agresji tego napastnika i w jaki sposób powinniśmy rozmawiać z takim człowiekiem, żeby nie doszło do jakiejś takiej sytuacji zagrożenia życia. I czwarty obszar, który będziemy poruszać, to jest spotkanie z fizjoterapeutą i to jest taka dbałość o codzienną kondycję fizyczną, dbałość o dobre samopoczucie, o swoje zdrowie, a więc myślę, że bardzo ciekawy zakres tych szkoleń. A i wszystko to będzie miało miejsce 10 października w sobotę od godziny 10 do godziny około 15 w budynku Szkoły Kadetów w Bielsku-Białej przy ulicy Legionów 30. Forma zajęć, tak jak mówiłem, 80% ćwiczeń praktycznych, 20% teorii. No i oczywiście dodatkowo jest zaplanowany poczęstunek, catering dla uczestników tego szkolenia. No i przede wszystkim kadra superfachowców, którzy poprowadzą te zajęcia.
1: Rozumiem, że zapisując się na zajęcia, uczestnicy biorą udział we wszystkich punktach, które pan wymienił.
3: Tak, jest to tak zaplanowane, że te pierwsze warsztaty dotyczące aktywności społecznej w zakresie pomocy dzikim zwierzętom, jest to wykład dla całej grupy, około 40 uczestników się spodziewamy. Natomiast te poszczególne grupy już będą w takiej formie rotacyjnej przechodziły przez poszczególne punkty, gdzie będą te poszczególne właśnie tematy prowadzone przez instruktorów. No oczywiście, jeżeli ktoś nie będzie chciał brać udziału w samoobronie, na przykład, no to będzie, my do niczego nie zmuszamy. To jest wszystko bardziej na zasadzie właśnie podstaw, pierwszych kroków, a więc myślę, że zajęcia będą bardzo ciekawe, ale oczywiście no tutaj nie jest to obligo, że musi ktoś wziąć udział w każdej sesji warsztatowej. Ale myślę, że te zajęcia będą na tyle ciekawe, instruktorzy na tyle interesujący też, że każdy będzie chciał udział wziąć właśnie w każdej grupie.
1: Trzeba mieć skończone 18 lat, tak jak na poprzednie zajęcia?
3: Tak, warunkiem tutaj właśnie jest to, że trzeba mieć ukończone 18 lat, no i trzeba być mieszkańcem miasta Bielska-Białej. To są dwa warunki kluczowe, które trzeba spełnić, żeby móc się zapisać tutaj do tych warsztatów. Warsztaty są bezpłatne, a więc to jest to finansowane przez Urząd Miasta Bielska-Białej.
1: Jak można się zapisać?
3: Przede wszystkim zapisów dokonujemy w Wydziale Zarządzania Kryzysowego. Nabór prowadzi Urząd Miasta Bielska-Białej, a więc skontaktować się w Wydziale Zarządzania Kryzysowego. Tam wystarczy zadzwonić do nich na numer telefonu i tam dalej już poprowadzą. Trzeba złożyć tylko wypełnić taki formularz zgłoszeniowy, wysłać go mailem lub też osobiście złożyć go w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i no już jest zarejestrowanym w tym szkoleniu.
1: Jeszcze chciałem dopytać w oparciu o te poprzednie zajęcia. Czy widzi pan, jakaś grupa wiekowa tutaj dominuje zainteresowaniem? Czy to są ludzie starsi, czy może w średnim wieku, młodsi?
3: Ja myślę, że w średnim wieku. To w poprzednich zajęciach, tych zajęciach terenowych, no to byli ludzie tak w wieku między 30 a 50 lat, a więc w średnim wieku. No tutaj te warsztaty stacjonarne, być może to będą troszkę osoby starsze, ale niekoniecznie. Tutaj my jakby nie określamy wieku. Tu może przyjść 18-latek i może przyjść osoba, która ma 80 lat. Program jest tak przygotowany, że myślę i dla jednych, i dla drugich będzie bardzo ciekawy.
1: Mówił Maciej Brzezicki ze Studium Przedsiębiorczości MAGO, jeden z organizatorów warsztatów w ramach cyklu Jak przetrwać trudne czasy. Warsztaty są organizowane przez miasto Bielsko-Biała. Mogą się na nie zapisać za darmo wszyscy dorośli bielszczanie. Wystarczy zgłosić się do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i wypełnić krótki formularz.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Z tej strony Jonasz Cecerski. Zapraszam na magazyn reporterów. Przepraszam, wybaczcie ten złowieszczy ton, ale chciałem was wprowadzić w dzisiejszy temat. Zakątek Fantastyki to fundacja, która działa od kilku lat w Bielsku-Białej. Teraz w związku z mroczną jesienną aurą szykują kilka wydarzeń, które mogą przyprawić was o gęsią skórkę.
8: Witam was serdecznie, nazywam się Daniel Soszka i jestem prezesem i reprezentantem fundacji Zakątek Fantastyki. Zajmujemy się szeroko pojętymi grami bez prądu i wszelkimi wydarzeniami związanymi z około fantastycznymi tematami.
1: Jak długo już działacie w Bielsku?
8: W Bielsku działamy od 2018 roku, a w sposób zorganizowany jako organizacja pozarządowa od 2021, czyli 6 lat.
1: Przez ten czas jaki widzisz rozwój, czy też zainteresowanie, czy się zwiększyło tym, co robicie?
8: Tak, no nasz rozwój jest, zainteresowanie też cały czas jest, zmieniają się u nas wolontariusze, zmieniają się osoby, które przychodzą, gdyż jedni wyjeżdżają na studia czy w innych kwestiach życiowych. No, a my cały czas się rozwijamy, ostatnio też powiększamy swoje możliwości, zrobiliśmy targi książki, które były największym takim wydarzeniem w tym mieście, pierwszym w ogóle od 30 lat i cały czas staramy się robić te wydarzenia ciekawsze i większe.
1: Gdzie się odbywały te targi?
8: Targi książki odbyły się w Szkole Podstawowej nr 32 w Wapienicy w marcu tego roku.
1: Jesteśmy teraz w siedzibie fundacji przy Partyzantów. Jest to takie bardzo kolorowe, wesołe miejsce, dużo gier planszowych. Rzeczywiście, też zanim jeszcze włączyłem mikrofon, mówiłeś o tym, jak dużo tych gier wam doszło, że trzeba było więcej powierzchni magazynowej jakoś załatwić. Tutaj postaci z kreskówek na ścianach. No jesteśmy teraz poza godzinami funkcjonowania. Rozumiem, że jeżeli te drzwi się otwierają, no to jest tu też głośno, słychać rozmowy, śmiechy.
8: Tak, ogólnie, tak jak powiedziałem, poza kamerą musieliśmy dokupić, wynająć kolejne przestrzenie, ponieważ kolejne sprzęty, które mamy do animacji, no muszą gdzieś mieć swoje miejsce, a tu, gdy robimy jakieś wydarzenia właśnie na terenie biura, czy siedziby naszej na Partyzantów, no potrzebujemy tej przestrzeni dla młodzieży, dla dzieciaków. Teraz właśnie w październiku ruszamy z warsztatami, które będą trwały rok, można się jeszcze zapisać na naszym Facebooku, z różnych rodzajów animacji, warsztatów dubbingowych, narracji, wiele innych rzeczy.
1: Te warsztaty dubbingowe to robicie we współpracy z Miejskim Domem Kultury?
8: Tak, są dwa rodzaje warsztatów dubbingowych. Jedne ze współpracą z Miejskim Domem Kultury w Białej, to jest najnowszy dom kultury, który się otworzył w Bielsku, a drugie wydarzenie to jest Beskidzka Kuźnia Fantastyki. Można poczytać o nim na naszym fanpage'u, gdzie właśnie razem z naszym sponsorem i partnerami tworzymy całoroczne wydarzenie, które pomoże młodym ludziom nauczyć się właśnie tematów dubbingowych, pisarskich i wielu, wielu innych. Polecam znaleźć sobie właśnie naszym fanpage'u Beskidzka Kuźnia Fantastyki. Będą to takie bardzo poważne warsztaty dla dzieci, młodzieży od 14 roku życia, które mogą się poczuć nie tylko jak pisarze, ale jako profesjonalni dubbingowcy przy profesjonalnym sprzęcie.
1: Co jeszcze nas czeka w październiku? To jest taki moment roku, gdzie robi się trochę ciemniej, trochę mroczniej, no i też gdzieś wchodzicie w te klimaty wydarzeniami.
8: Tak, jak najbardziej. No, październik, tak jak powiedziałeś, to już mamy ten klimat, który możemy tworzyć ciekawe wydarzenia na zewnątrz. No, od 23 do 25 października mamy 4 wydarzenia. Pierwszy już powiedziałem, czyli te warsztaty, na które można się zapisać w Domu Kultury w Białej, ale 23 mamy pierwsze takie wydarzenie w Bielsku, Szepty Lasu, czyli chcemy wrócić do tej klasyki straszenia, jakie to było na obozach, gdzie jest ognisko, jest opowieść historii, a resztę robi twoja wyobraźnia. Często wystarczy podmuch wiatru, który będzie w lesie, a twoja wyobraźnia, strach zrobi swoje. Ściągamy jednych z najlepszych lektorów, którzy tworzą creepasty w Polsce, taki jak Piotr Czapliński, czyli Zaczytany, Iga i wielu innych, którzy siedzą w klimacie, wiedzą. Wykorzystujemy błonia i tą ambonę, która tam jest, i stworzymy ognisko właśnie też z Bebosirem. Takie wydarzenie będzie miało miejsce. Oprócz tego standardowo weekend jest Marsz Strachów. Wracamy tutaj do tego klasycznego, corocznego przejścia przez 11 listopada. Całość będzie też koordynowana tutaj przez Jarmark Rozmaitości, który odbędzie się na rynku. Będzie to sobota i niedziela, gdzie będą występy na żywo, będzie dyskoteka, będzie wiele, wiele innych rzeczy.
1: I to jest 23 do 25 października.
8: Tak, dokładnie.
1: Czy to są wydarzenia, na które trzeba się jakoś zapisać, czy wystarczy się pojawić o odpowiedniej porze, w odpowiednim miejscu?
8: Jeśli chodzi o warsztaty w Domu Kultury, tam jest tylko 15 miejsc na każde warsztaty, tam się trzeba zapisać. Jeśli chodzi o całą resztę naszych wydarzeń, są zawsze bezpłatne i zawsze bez zapisów, czyli po prostu Szepty Lasu, Błonia, 23 października, godzina 18, zaczynamy do godziny 24. Mamy ognisko, można wziąć jakąś tam kiełbasę, żeby sobie upiec i po prostu humor do straszenia. Na pewno ciepło się ubrać, bo pogoda jest jaka jest. Też proszę, jeśli to są osoby młodsze, żeby były z kimś starszym, bo tak jak mówię, klimat ma być strasznych historii. Marsz strachów, przebieramy się kolorowo, fajnie, tak jak chcemy, żeby pokazać tą swoją ekspresję i po prostu idziemy przestraszyć miasto. Oczywiście jak co roku puchar za najlepszy strój prezydenta miasta Bielska-Białej, cukierki i cały kolorowy korowód. A jarmark to po prostu będzie wydarzenie, gdzie mamy te wszystkie namioty i ciekawe rzeczy, które można zakupić z wystawców z całej Polski.
1: Jeszcze chciałem tak zapytać ogólnie, na co dzień kto do Was przychodzi?
8: Zajmujemy się tak naprawdę animacją dzieci, młodzieży i dorosłych. Chodzi o to, żeby pokazać tą przestrzeń dialogu. Nieważne, czy masz 14 lat i czy masz 50, możecie usiąść przy jednym stole, przy grze planszowej, przy grze fabularnej, czy jakimkolwiek innej rzeczy i tak naprawdę Twój wiek zaciera się, bo często możemy pokazać sobie patrzenie na to samo w różnych sposobach, w różnych działaniach, więc staramy się budować mosty międzypokoleniowe, jak i w grach, jak i w działaniu, gdzie możemy nauczyć się jedni od drugich. Na przykład podczas wolontariatu u nas wielokrotnie młode osoby uczą pewnych prostych rozwiązań starszych kolegów i w drugą stronę to doświadczenie pokazuje, jak można rozwiązywać pewne problemy.
1: Rozmawiałem z Danielem Soszką z Fundacji Zakątek Fantastyki. Na weekend od 23 do 25 października fundacja przygotowała kilka ciekawych, nieco strasznych wydarzeń. Sprawdźcie wszystkie szczegóły na ich mediach społecznościowych. A teraz chwila na sport. Słuchajcie uważnie, bo tenis stołowy to dyscyplina, która wymaga refleksu. Trzeba cały czas mieć oczy na piłeczce. Dobrze wie o tym mój dzisiejszy gość.
9: Paweł Mazur, menadżer pierwszej ligi tenisa stołowego BKS Stal Bielsko-Biała. Sezon już ruszył, mamy za sobą 4 kolejki. W tym sezonie zmieniła się troszeczkę formuła rozgrywek, dlatego że gramy w systemie weekendowym, sobota, niedziela. Jest to bardzo dobra zmiana. Kalendarz był bardzo mocno przepełniony, sezon był bardzo długi, zresztą to było widać po zeszłym sezonie, że zakończyliśmy go praktycznie w lipcu, więc nastąpiła taka zmiana, którą uważam, że jest na plus. Jesteśmy po pierwszych 4 kolejkach, 2 pierwsze mecze rozegraliśmy u siebie, pierwszy mecz z bardzo mocną drużyną z Zielonej Góry, młodą, ambitną, ale jakoś to sezon nam się z nią bardzo dobrze gra i odnosimy wysokie zwycięstwa. My graliśmy 9-1, ale nie można powiedzieć, że to był bardzo łatwy mecz, emocjonujący. A w niedzielę, czyli w kolejny dzień, zagraliśmy z Beniaminkiem, z drużyną z Lidawic. Również wygraliśmy 9-1, mecz był spokojniejszy, myślę, że pod większą kontrolą. No i teraz w poprzedni weekend, czyli 3-4 października, mieliśmy wyjazd do Rzeszowa. W Rzeszowie są dwie drużyny, MAT Rzeszów oraz Politechnika Rzeszów. MAT Rzeszów w tym sezonie od samego początku jest brany pod uwagę pod awans do Superligi, zresztą mówią to też głośno, że chcą awansować do tej Superligi i złożyli taki skład, że faktycznie uważam, że są w gronie faworytów. Przegraliśmy ten mecz 6-4. Bardzo szkoda tego meczu. Uważam, że remis byłby bardzo sprawiedliwym wynikiem. Tak bym to mógł powiedzieć, ale no niestety przegraliśmy 6-4. Drużynie z Rzeszowa zagrał zawodnik z Tajwanu, który specjalnie przyleciał na nasz mecz. Gra zawodnik, który lata grał w Superlidze, Tomasz Kotowski, który został specjalnie ściągnięty, żeby pomóc w awansie z Torunia. Na drugim stole do gry wrócił wielokrotny mistrz Polski, jeden z najlepszych naszych zawodników poprzednich lat, Robert Floras, więc uważam, że ten wynik i tak jest bardzo dobrym wynikiem, choć tak jak mówię, naprawdę mieliśmy szansę na remis, no ale przegraliśmy ten mecz 6-4. kolejnego dnia zagraliśmy z drużyną Politechniki Rzeszów, która no, jest chyba jedną ze słabszych drużyn, tak mogę powiedzieć. W tym sezonie dużo młodych zawodników, tam mają bardzo świetne szkolenie, więc stawiam na tych młodych zawodników. Myślę, że jednak no, w tym składzie będą musieli walczyć trzymanie. Wygraliśmy ten mecz również 9-1, więc no, ten wyjazd do Rzeszowa taki słodko-gorzki, tak bym to nazwał. Gdyby był ten remis w sobotę, bylibyśmy bardzo, bardzo zadowoleni, ale no, na pewno nie wszystko jeszcze stracone.
1: Chciałbym dopytać o takie wyjaśnienie, jak wyglądają te rozgrywki i punktacja.
9: Rozgrywki pierwszej ligi wyglądają tak, że gramy na dwóch stołach. Zawodnicy, drużyna składa się z czterech zawodników. Dwóch zawodników, którzy mają najwyższy ranking, ranking jest z poprzedniego sezonu, grają na stole pierwszym. Pozostałych dwóch zawodników gra na stole drugim i ci zawodnicy grają między sobą pojedynki singlowe, czyli tych meczy jest cztery plus debel. Debel można ułożyć dowolnie pierwszy, drugi stół, z tym, że zawodnik, który jest najwyżej w rankingu, zawsze musi grać na pierwszym stole. Więc na pierwszym stole mamy 5 partii, na drugim stole mamy 5 partii. Suma punktów do zdobycia to jest 10, czyli no, wynik to jest suma 10, czyli 5, 5, 6, 4, 7, 3, 8, 2, 9, 1, 10, 0. Takie wyniki mogą być. No i każdy jedynczy mecz gra się do trzech wygranych setów z przewagą 2 punktów w każdym secie.
1: Jeżeli chodzi o skład drużyny BKS-u w tym sezonie, coś się zmieniło w porównaniu do poprzedniego?
9: Tak, nastąpiła zmiana. Myślę, że jesteśmy mocniejsi. Wiem, że w ubiegłym roku wygraliśmy. W tym roku uważam, że liga jest dużo mocniejsza. Skład mamy mocniejszy. Utrzymaliśmy przede wszystkim dwóch naszych najlepszych zawodników na pierwszym stole, czyli Szymona Kolatę i Artura Grele. Warto też podkreślić, że tydzień temu w pierwszym Grand Prix Polski Seniorów, to są turnieje eliminacyjne do Mistrzostw Polski, Artur Grela wygrał ten turniej, co jest, myślę, że jak na zawodnika nie z najwyższej klasy rozgrywkowej, czyli nie Superliga z pierwszej ligi, bardzo świetnym osiągnięciem, a Szymon Kolatę był na trzecim miejscu. W półfinale zagrali razem, Artur okazał się lepszy i w meczu finałowym również wygrał, więc to, no to pokazuje, że naprawdę mamy silną drużynę. Na drugim stole utrzymaliśmy Daniela Bąka, czyli naszego doświadczonego kapitana. Dołączyło do naszego składu dwóch młodych zawodników ośrodka szkoleniowego w Czowicach-Dziedzicach, dwóch reprezentantów Polski w kategorii juniorów. Mateusz Gablac, który już grał 2 lata temu w BKS-ie, ale teraz jest, można tak powiedzieć, całkiem innym zawodnikiem. Dużo lepszym, dużo bardziej, dużo lepszą jakość ma. 8 pierwszych pojedynków wygrał 7, więc to też pokazuje, że jest to bardzo młody i bardzo dobry zawodnik. Oraz Mateusz Wiśniewski, który jest na razie takim zmiennikiem, jest zawodnikiem leworęcznym, więc wchodzi na debla. No myślę, że ten skład jest szerszy i uważam, że jest mocniejszy w stosunku do zeszłego roku, aczkolwiek liga jest dużo, dużo mocniejsza niż w poprzednim sezonie.
1: Jakie najbliższe domowe spotkania nas czekają, które kibice będą mogli oglądać w Bielsku-Białej?
9: Najbliższy weekend to dopiero 27 listopada, piątek o godzinie 18:00. Zagramy z KTS-em Gliwice. To jest spadkowic Superligi. Co ciekawe, 3 na 4 zawodników reprezentowało kiedyś klub z Bielska. Piotrek Szary w ubiegłym roku grał u nas w PKS-ie, teraz gra w KTS-ie Gliwice, a Artur Białek i Jarosław Tomicki grali kiedyś w Piście Bielsko, więc to będzie taki dodatkowy smaczek. I następnego dnia uważam, że zagramy z najmocniejszą drużyną tych rozgrywek. Oprócz Mac Rzeczów bardzo mocno zawodników głównie zagranicznych uzbroiła się drużyna z Ostrzeszowa, która też no, głośno powtarza, że aspiruje do lotu Superligi, więc no, to będzie bardzo ciekawy weekend, czyli piątek 27 listopada o godzinie 18:00 i sobota 28 listopada o godzinie 16:00 w hali BKS-u. Myślę, że to będą bardzo, bardzo ciekawe pojedynki, szczególnie ta sobota. Myślę, że przyjadą albo z jakimś Koreańczykiem, albo z zawodnikiem z Chorwacji, Andrejem Gaciną, który był medalistą Mistrzostw Europy lata temu, także no, tam są poważne nazwiska. Myślę, że no, będzie na co popatrzeć.
1: Moim gościem był Paweł Mazur, menadżer drużyny tenisa stołowego BKS-u.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski, witam, zapraszam serdecznie na magazyn. Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej to instytucja, która zawsze ma wiele do zaoferowania, zwłaszcza w roku, w którym miasto nosi tytuł Polskiej Stolicy Kultury. Z okazji jubileuszu pierwszej sceny teatralnej w mieście, muzeum współpracuje z Teatrem Polskim, by w salonie muzycznym wystawić spektakl.
10: Mariusz Malec, reżyser spektaklu Kolacja na cztery ręce. Drodzy Państwo, zapraszamy do salonu muzycznego w Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej. Już w październiku będzie tam miała miejsce premiera spektaklu Kolacja na cztery ręce, czyli magicznego spotkania Bacha z Händlem. Drodzy Państwo, no to jest ten rodzaj magii, którą możemy sobie wyobrazić w myślach, powołując do jednego stołu z nami Ennio Morricone i Johna Williamsa, czyli wielkich twórców muzyki filmowej, z których jeden ma tyle statuetek Oscarów, czyli Williams, że nie jest w stanie pewnie już tego policzyć, i tyle nagród, a drugi Ennio Morricone, pamiętacie Państwo, został za całokształt i potem jeszcze jeden film. Mówiąc krótko, mamy takiego Bacha i Händla co chwilę w naszej rzeczywistości, czy jeżeli chodzimy na koncerty rockowe, to też patrzymy na kogoś, kto wspaniale śpiewa i gra. Niech to będzie Nick Cave, ale jest to bardzo kameralne, po czym przyjeżdża Beyoncé i po prostu zagarnia nie w tysiące, tylko w setki tysięcy widownie i miliony dolarów zyski. Tak w XVIII wieku można byłoby sobie wyobrazić spotkanie Händla z Bachem. Händel to mistrz autokreacji, powiedzielibyśmy się specjalista od ówczesnych social mediów, czyli po prostu doskonały PR-owiec, dla którego muzyka jest biznesem, a Bach to natchniony przez Boga, skromny człowiek, który w zaciszu swojego domu, w zaciszu to nie jest dobre słowo, ponieważ on miał 20 dzieci i oczywiście połowa z nich niestety nie przeżyła, ale wyobraźmy sobie 10 dzieci, obowiązki nie tylko organisty, ale też w ogóle kantora Kościoła Świętego Tomasza w Lipsku, także bardzo dużo obowiązków. A jeśli Państwo klikniecie sobie Bacha, to niekończąca się liczba dzieł zapisanych, wszystkie genialne. Pewnie pamiętamy najlepiej wariacje goldbergowskie. No one też przywołane są w spektaklu, ale tak naprawdę spotkanie dwóch koncepcji życia, dwóch pomysłów na tworzenie muzyki, dwóch niezwykłych, i teraz pytanie, czy geniuszy, to już Państwo sobie sami ocenicie. Zapraszamy do nas. To też walka. Walka o to, żeby dowiedzieć się, kim jest ten drugi. Bo w wczesnym świecie było ich tylko dwóch. Dzisiaj takich par moglibyśmy stworzyć więcej. I to spotkanie jest na tyle realne, że przenosimy Państwa przez całą widownię, która do nas przybędzie, 200 lat jak wehikule czasu, ponieważ gramy w salonie muzycznym, jak mówiłem, czyli w przestrzeni z epoki. Gramy na starych instrumentach, czyli instrumentach z epoki. Wreszcie aktorzy są ubrani w kostiumy z epoki. Tomasz Soliński szyje dla nich surduty, koszule, kamizelki, tak żeby Państwo, będąc metr lub pół metra od aktora, mogli zobaczyć wszystko od haftu po guzik. Wszystko jest z epoki. Zabieramy Was na wyprawę w czasie, ale też dotykamy problemów, które nie tylko są muzyczne. Mogą dotyczyć też spotkania szefa ze mną w korpo, kiedy on nie do końca mnie rozumie. Jak Państwo przeczytacie też obsadę, to zobaczycie, że tam są trzy postaci. Jest jeszcze ten trzeci, Schmidt, który jest takim przyjacielem tutumfackim Händla. Kimś, kto często w cieniu kroczy za mistrzem. W przypadku muzyki to jest pewnie ktoś, kto w nocy przepisuje partytury. Czy dodaje, czy zmienia, czy trzyma harmonię. To już zostawmy mistrzowi jego duchom, ale to jest ktoś taki, ktoś, kto według mnie jest równie utalentowany, tylko historia postawiła go za, a nie obok. I to też jest korporacyjna postawa, albo badawcza. Jak pamiętacie Państwo, wiele prac ma niekończącą się liczbę autorów, ale tylko dwóch wie, co jest w środku, bo oni te prace pisali. Uniwersalny tekst, podkreślam to, doskonały kostium z epoki i bardzo, bardzo mądra, przemyślana konstrukcja, którą w tej chwili realizujemy w gronie trzech aktorów. Także będzie tam i do zobaczenia Bach i Händel, ale też do posłuchania muzyka Bacha i Händla, ponieważ wierzę, że jak się spotykają kompozytorzy, muzycy, to muszą i grać, i śpiewać.
1: A z jakiej to okazji przenosimy się z Teatru Polskiego na Zamek Sułkowskich?
10: 240 lat temu to właśnie tutaj, na terenie Zamku Sułkowskich, po raz pierwszy pojawił się teatr. Teatr bielski ma tyle lat. To książę Sułkowski wymyślił, żeby tu stworzyć salę teatralną. Były takie teatry trzy, a potem historia doszła do Teatru Polskiego, który znamy dzisiaj. I pamiętamy ten czas, to była jesień, to była dokładnie jesień 240 lat temu, a więc będzie to rocznica, będzie to też odsłonięcie tablicy, będzie to moment pamięci o tym, kto teatr przyprowadził do Bielska, i moment refleksji na tym, że po prostu teatr trwa. trwałe, wspaniałym wnętrzu, wspaniałej kondycji Teatru Polskiego, a gości w Zamku Sułkowskich po to, by w kameralnym gronie, to jest taki teatr trochę właśnie pałacowy, trochę zamkowy jak kiedyś, ta widownia była mniejsza, aktor był bliżej widza, by się spotkać i na te 90 minut absolutnie wyłączyć. Zapraszamy na wyprawę w czasie, zapraszamy na spotkanie z geniuszami kompozycji i muzyki. Wreszcie zapraszamy na spotkanie ze wspaniałymi kostiumami Tomasza Ossolińskiego. Pamiętacie Państwo 1670, teraz do kin wchodzi lalka, wszędzie są szyte przez niego stroje. Te stroje za każdym razem poprzedza ogromna praca badawcza, ponieważ on szyje w oparciu o stare księgi, o stare procedury, przepisy. I tak też jest z naszymi kostiumami. Ja uczestniczę w przymiarkach, więc wiem, że były makiety płócienne, które były nakładane na aktorów i to zarówno kamizelki, surduty, jak i koszule, spodnie, tak żeby oni się w tym poruszali. I dopiero te makiety dopasowane do poszczególnych postaci zamienią się w kostiumy, gdzie materiał jest z epoki. Haft jest tak dokładnie robiony jak w XVIII wieku i ta przysłowiowa dziurka od guzika też jest obszyta ręcznie.
1: A po spektaklu też będzie można oglądać te kostiumy na zamku?
10: Tak, tak. I wspaniała idea się zrodziła, by kostiumy pozostały w salonie muzycznym. Życzymy spektaklowi, by był grany długo, ale możecie Państwo być pewni, że już na zawsze w salonie muzycznym Zamku Sułkowskich obok instrumentów będą też stały kostiumy Bacha i Händla, bo przecież to spotkanie w 1747 roku odbyło się tu. To tu Bach spotkał Händla, więc kostiumy zostały.
1: Mówił Mariusz Malec, reżyser spektaklu Kolacja na cztery ręce, który zostanie wystawiony w Salonie Muzycznym Zamku Sułkowskich. Premiera 24 października, ale wcześniej odbędzie się też kilka pokazów przedpremierowych. To nie wszystko, co dzieje się tej jesieni w muzeum, bo oprócz tak nietypowych wydarzeń jak spektakl, możemy się oczywiście spodziewać również ciekawych wystaw.
11: Cezary Kozak, Biblioteka Fachowa Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej.
1: Proszę mi powiedzieć, jaką wystawę będziemy mogli tutaj zobaczyć na Zamku Sułkowskich i jaka to okazja?
11: Okazją jest rocznica urodzin wielkiego artysty, którego przypominamy i którego nieczęsto możemy oglądać, szczególnie jego dorobek graficzny. W tym roku w maju minęła 555. rocznica urodzin Albrechta Dürera. Dlaczego rzadko możemy ją oglądać? Dlatego, że grafiki są pod szczególną ochroną ze względu na działania światła, wilgoci, temperatury, mogą być eksponowane nie dłużej niż 3 miesiące, a grafika w dorobku Albrechta Dürera ma znaczenie ogromne. Był przede wszystkim grafikiem i przybliżył nam, przypomnę, że Dürer żył na przełomie XV i XVI wieku, przybliżył nam sztukę włoską, która znana na południu Europy. W tym samym czasie żył i tworzył Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael Santi. Także otworzył ten renesans włoski w północnej Europie. Północnej Europie, która jeszcze była może nie w mrokach średniowiecza, ale dopiero przygotowywała się na wejście takiego pełnego światowego renesansu.
1: Kiedy, w jakich dniach, jakich datach wystawa się tutaj odbędzie?
11: Wystawa będzie trwać od września do października. Wernisaż będzie troszkę później, 10 października w sobotę. Tak czasami bywa w muzealnych tradycjach, że wystawa wisi już wcześniej, można ją spokojnie sobie obejrzeć, natomiast uroczyste otwarcie i towarzyszące temu słowo wstępu odbywa się później, w tym wypadku 10 października w sobotę bieżącego roku i wystawa eksponowana będzie do 31 października, czyli pełne 2 miesiące. Jest około 40 eksponatów, mówię około, dlatego że jeszcze jeden przybył niedawno, jeszcze jeden przybędzie za jakiś czas, to będzie 7 oryginalna praca Dürera, słynny nosorożec, który będzie wypożyczony, tak jak wszystkie oryginały, z kolekcji Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, która to biblioteka naukowa posiada wspaniałe zbiory graficzne i można z niej czerpać pomysły na wystawy i na pracę. No, jest to świetny zbiór, bardzo dobra kolekcja na miarę europejską i światową.
1: Mówił Cezary Kozak z Biblioteki Fachowej Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. O wszystkich wydarzeniach muzeum można oczywiście przeczytać na ich stronie internetowej. Teraz ze sztuki przejdziemy do sportu. Najszybszego sportu na świecie. Tak właśnie mówi się o badmintonie. To dyscyplina, która również szybko rozwija się w Bielsku-Białej.
12: Bartosz Pietryja, prezes Beskidzkiego Klubu Badmintona. Bielsko-Biała. Powolutku ruszamy, jakby jesteśmy po okresie przygotowań i pierwsza kolejka seniorskiej jakby Ligi Polskiego Związku Badmintona rusza 18 października i odbędzie się właśnie w Bielsku-Białej w Arena Park przy Partyzantów 59, gdzie rozegramy dwa mecze z drużynami z Politechniki Gdańskiej oraz z drużyną Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwsza liga jest jakby drugą z kolei pod kątem poziomu. Jeszcze jest Ekstraliga, także no, z zeszłego roku awansowaliśmy z drugiej ligi do pierwszej, no i w tym roku walczymy w pierwszej lidze.
1: Jakieś zmiany zaszły od poprzedniego sezonu?
12: Tak, są drobne zmiany i też jeżeli chodzi o przepisy, ponieważ w drugiej lidze rozgrywaliśmy dwa męskie deble. Było 7 gier, ale były dwa męskie single, jeden damski singiel, dwa męskie deble, jeden damski debel i gra mieszana, z tym, że teraz w pierwszej lidze jest zamiana, zamiast jednej gry podwójnej mężczyzn, będzie dodatkowa gra pojedyncza kobiet i ostatecznie wygląda to tak, że jakby w całym meczu rozgrywamy 7 pojedynków, są dwa męskie single, dwa damskie single, jeden damski debel, jeden damski debel i gra mieszana.
1: A zawodnicy, zaszły jakieś zmiany, jeśli chodzi o skład drużyny?
12: Przez to, że zmieniła się troszeczkę reguła rozgrywania pojedynków, dochodzi ta gra pojedyncza kobiet, dlatego musieliśmy troszeczkę wzmocnić też szeroki skład drużyny. No i doszło kilku zawodników, którzy po prostu dołączą do szerokiego składu. No tak, żeby tutaj starać się powalczyć o nawet pierwszą trójkę właśnie w tym sezonie w pierwszej lidze.
1: I te mecze będziemy mogli oglądać tutaj w Bielsku-Białej. Jakie jest zainteresowanie kibiców akurat tą dyscypliną?
12: No oczywiście rozgrywamy te mecze u nas, akurat tą pierwszą kolejkę. Będziemy tutaj na naszej arenie Park w Bielsku przy Partyzantów mogli rozgrywać te dwa pojedynki. No zainteresowanie jest duże, ponieważ jakby klub się rozrasta, jest bardzo dużo chętnych do grania i dzieci, i dorosłych, dlatego myślę, że zainteresowanie samą profesjonalną seniorską ligą no, przyciągnie bardzo dużo kibiców.
1: Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo dostępny sport, że chyba każdy gdzieś tam miał okazję sobie amatorsko pograć gdzieś na świeżym powietrzu.
12: Tak, jak najbardziej. No, badminton kojarzy się z graniem na podwórku, ale stricte no, jest to dyscyplina olimpijska. No i jak najbardziej rozgrywamy również wszystkie rozgrywki, turnieje w hali, no, przez to, że po prostu warunki pogodowe nie pozwoliłyby na to. No a na naszej hali w Arenie Park no, są te możliwości i jak najbardziej można na profesjonalnym, ligowym również poziomie pograć.
1: Ale są też możliwości dla amatorów, też klub zadbał o to, są inicjatywy, żeby to amatorskie granie też mogło mieć miejsce w Bielsku.
12: Tak, jak najbardziej. No, w tym sezonie, jak i również poprzednim, przygotowujemy jakby tutaj projekt rozgrywania amatorskiej ligi badmintona i dla kobiet, i dla mężczyzn. Można tak naprawdę w każdym poziomie zaawansowania i w początkującym, i w bardziej zaawansowanym, ale również na poziomie amatorskim się zapisać. W tym sezonie będzie to system szwajcarski, no, będzie to rozgrywane praktycznie każdy z każdym. No i tak naprawdę ruszamy, myślę, że na początku listopada, może nawet jeżeli się uda, no to pod koniec października.
1: Zapisy już trwają?
12: Tak, zapisy trwają, można się zapisywać tutaj w recepcji Arena Park w Bielsku. No i tak naprawdę myślę, że do połowy października będziemy te zgłoszenia przyjmować. Później rozlosujemy według poziomów grupy, no i wystartujemy z tą amatorską ligą.
1: Mówił Bartosz Pietryja, prezes Beskidzkiego Klubu Badmintona Bielsko-Biała.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: 97,9 FM. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idealnie.

0: Java.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja

Jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

Jest piękna wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

z Marki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

ale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.